To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Visa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: polecamy ci.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
3: Hot doga poproszę.
2: Nie każdy ogląda w pracy.

0: Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
2: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Zabieram Was teraz do miejsca bardzo ciekawego, choć nie dla ludzi o słabych nerwach, bo odwiedzimy Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego, które znajduje się przy ulicy Chałubińskiego.
2: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
4: Jędrzej Siuta, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i opiekun Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego.
3: No właśnie, w nim się znajdujemy. Aż nie wiem, gdzie patrzeć, szczerze mówiąc. Bardzo dużo eksponatów na małej powierzchni.
4: Tak, to prawda. Eksponatami, które tutaj mamy zgromadzone w trzech salach, można by spokojnie obstawić nawet czterpiętrowy gmach. I na zachodzie na pewno byłby taki obstawiony. Więc jest duże zagęszczenie. Planowane jest przeniesienie do nowej siedziby, co na pewno nastąpi w przeciągu kilku lat. To tam będzie na pewno też dużo więcej miejsca niż tutaj i będzie troszkę lepiej rozłożona i też jeszcze więcej eksponatów.
3: Przeczytałam, że to jest unikalne muzeum na skalę Europy. Rzeczywiście?
4: To prawda, bo nie tylko jest jedynym w Polsce takim muzeum, funkcjonującym jako muzeum, natomiast i w skali Europy jest bardzo niedużo tego typu muzeów. Faktycznie muzeów medycyny sądowej, bo ludzie często mylą muzea anatomiczne, muzea ogólnomedyczne. One są jakby wszystkie powiązane i troszkę nachodzą na siebie tematycznie, ale jednak takiego muzeum medycyny sądowej typowego jest zaledwie kilka w Europie i nasze na pewno nie odstaje od żadnych poprzednich, a po przenosinach myślę będzie najlepsze.
3: I co my tu mamy? Stoimy koło czaszek, nie wiem, czy od nich zaczniemy.
4: Cała ekspozycja jest podzielona na takie działy związane z medycyną sądową i tym, czym się zajmujemy jako medycy sądowi. Stąd mamy jeden dział śmierci z uduszenia gwałtownego. To jest to wszystko, co tutaj jest koło nas, zaczynając od pętli wisielczych dla powieszeń i oczywiście wszystkich innych zmian, które w ciele przy powieszeniu występują. Poprzez zmiany przy innego typu uduszeniach gwałtownych.
3: A skąd te eksponaty pochodzą w ogóle?
4: Eksponaty pochodzą z różnych miejsc i różnych lat. Cały czas ściągamy tutaj nowe eksponaty, jeśli tylko się uda. Podstawą zbiorów tego muzeum jest przedwojenne Muzeum Medycyny Sądowej, które znajdowało się tu przy Instytucie we Wrocławiu za czasów niemieckich jeszcze.
3: Przetrwało wojnę?
4: Przetrwało wojnę nie w całości niestety. Oczywiście tak około połowy zbiorów tego przedwojennego muzeum zostało zniszczonych mniej lub bardziej. Wiemy, bo mamy katalog oryginalny przedwojenny. Natomiast no, duża część mimo wszystko przetrwała, bo ona stanowi baza, z której to muzeum się rozwijało. Ale oprócz tego mamy tutaj eksponaty z innych muzeów już nieistniejących dzisiaj, które istniały przed wojną, czy tutaj na klinikach nawet we Wrocławiu, na przykład Muzeum Patomorfologii czy ginekologii, ale też nie tylko tu z Wrocławia, a z terenu całej Polski fragmenty jakichś zachowanych kolekcji ściągane. Tutaj też wymienić należy część zbiorów pochodzących z Krakowa między innymi. No i oczywiście kolekcja zbierana tutaj cały czas, już we polskim we Wrocławiu od 1946 do dnia dzisiejszego, bo cały czas gromadzimy nowe eksponaty.
3: I tutaj właśnie mamy, wydaje mi się, sporo narzędzi zbrodni. To ten stanik, który przykuł moją uwagę na modelu głowy, to też jest sposób uduszenia, tak?
4: Tak, to jest jedna z oryginalnych pętli wisielczych, bo tutaj wszystko jest oryginalne. W sensie albo jest, jeśli nie jest częścią ciała, w jakiś sposób zakonserwowaną, to jest zdjęte ze zwłok, znalezione ze zwłokami albo było jakimś dowodem rzeczowym. Więc to, co pani mówi, to jest właśnie pętla wisielcza wykonana z fragmentów bielizny, między innymi stanika.
3: No to idźmy dalej, bo ja dalej nie wiem, gdzie patrzeć znowu, bo jest tego ogrom. Tam na przykład w tych fiolkach, pojemnikach.
4: Tutaj mamy dział dotyczący ekshumacji. Jeśli chodzi o czaszki, przy których też stoimy, to oczywiście mamy tutaj cały dział obrażeń, które możemy zobaczyć na kościach głowy. I nie tylko obrażeń, bo też i zmian chorobowych. To jest zarówno tutaj w tej gablotce, jak i tam kolejna gablota taka przeszklona. Mamy dział obrażeń i zmian widocznych na skórze z zewnątrz.
3: Widocznych na skórze, to znaczy, co to jest?
4: Znaczy, to są wszystko fragmenty skóry z różnego rodzaju obrażeniami, czyli tak jakbyśmy mogli obejrzeć z zewnątrz człowieka, te górne półki, plus tak zwane obrażenia sztancowe, czyli odbicia wzoru powierzchni narzędzia na skórze. A niżej tutaj w tej gablocie są też jakby skóry z tatuażami. To są oczywiście stare preparaty. Co prawda ja zawsze powtarzam, że tatuaże były, są i będą ważne w kryminalistyce i w medycynie sądowej, bo cały czas je fotografuję, opisuję, dokumentuję. One nie tylko do identyfikacji, ale do różnych rzeczy bywają przydatne. Tutaj też tak ułożone są przed wzorami jednostek wojskowych, tymi tatuażami siły i agresji, tatuażami więziennymi. To jakby te wzory się częściowo zachowały, do dzisiaj częściowo pozmieniały. To jest taka bardziej ciekawostka z dawnych czasów, ale jakby tym medycyna sądowa też się zajmuje.
3: Idziemy dalej i widzę tu ten napis: żołądki po zatruciach, tego nigdy nie jedz i nie pij, bo trafisz do słoika.
4: To jest taki jedyny żarcik, na który sobie pozwoliliśmy. Oczywiście, ponieważ mamy tu eksponaty wykonane z ludzkich ciał, zawsze podchodzimy z szacunkiem, ale ten jeden żart niewinny pomaga rozładować troszkę atmosferę tutaj na wejściu. On dotyczy działu już toksykologii, czyli działu zatruć, a konkretnie właśnie olbrzymiej kolekcji żołądków, które tam są ustawione i to się ciągną tam aż do końca sali, gdzie po prostu mamy w każdym słoiku żołądek osoby, która zmarła na skutek zatrucia po spożyciu substancją, które tam są wypisane nad tymi żołądkami.
3: A to obok nas, to też jakiś organ?
4: To jest ręka urwana.
3: To jest ręka?
4: Tak, całe przedramię z łokciem i tutaj nadgarstkiem i ręką. Urwana przez maszynę przemysłową. Tutaj takich wypadków, nazwijmy to, przy pracy mamy więcej, bo tu jest cały dział poskręcanych, pourywanych, na przykład w wypadku w sieczkarni. Tutaj była noga taka też rozerwana po wkręceniu w tryby właśnie maszyny przemysłowej. Takie rzeczy też są badane i na sekcjach sądowo-lekarskich.
3: Urwane ręce, zakonserwowane organy. Jeśli zaczęliście słuchać tego programu w trakcie jego trwania, to uspokajam i wyjaśniam. Zwiedzamy Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Miejsce unikalne na skalę Europy.
2: Kryminalny Wrocław.
4: Kolejny jakby dział, jeśli można tak powiedzieć, to są obrażenia od przedmiotów tępych, tempokrawędzistych. Jakby tępe to jest to, co ma płaską powierzchnię, tak? Tempokrawędziste to jest wszystko, co ma jakąś krawędź, która nie jest ostra, tak? Ani rąbiąca, więc większość tego, co nas otacza, jest w jakiś sposób tempokrawędziste, łącznie z pięścią czy butem. Więc to jest po prostu od takich uderzeń w ciało lub też uderzeń o coś, na przykład przy upadkach, tak? Czyli ten uraz czynny i bierny. I tu mamy zarówno przeróżne rany tłuczone skóry, różnego rodzaju pęknięcia serc czy dużych naczyń krwionośnych. Tutaj niżej mamy różnego rodzaju obrażenia płuc, od stłuczeń przez rozerwania po zachłyśnięcia krwią, różne typy obrażeń wątroby, obrażenia okolic twarzy i gardła, tak, i kręgosłupa, wszelkiego rodzaju pęknięcia i rozerwania narządów jamy brzusznej i oczywiście obrażenia głowy, już nie czaszek, bo czaszki były w osobnym dziale, tutaj chodzi o mózg, tak, i wewnętrzną przestrzeń głowy, czyli jedna półka to są obrażenia mózgów bezpośrednio przez złamane kości czaszki, tudzież narzędzie wbijające się w głowę, a inne to wszelkiego rodzaju krwiaki śródczaszkowe, tudzież udary i krwotoczne i niedokrwienne.
3: Wow, jest to naprawdę, robi to wrażenie, jak się to widzi pierwszy raz. Przeszłam dalej, słusznie?
4: Niewątpliwie, tak. Kolejny dział mamy do ran ciętych oczywiście, czyli od narzędzi ostrych.
3: Noże to narzędzia zbrodni.
4: Tak, narzędzia zbrodni, ewentualnie, no były, tak jak tutaj są takie więzienne samoróbki, to były zabezpieczone gdzieś przez policję jako dowód rzeczowy, nawet jeśli nie zdążono ich użyć bezpośrednio, aczkolwiek te takie typowe noże to są wszystko narzędzia zbrodni.
3: Pewnie ciężko wypowiedzieć w takim miejscu, ale jakie są tutaj najbardziej nietypowe narzędzia zbrodni albo obrażenia udokumentowane?
4: O, ciężkie pytanie, bo tu jest bardzo dużo różnych nietypowych rzeczy. Mamy pewne nietypowe porażenia piorunem na przykład, znaczy skutki może nietypowe w postaci na przykład wielkiego tętniaka aorty, ale takich rzeczy nietypowych to bym wymienił na pewno po tym, jak człowiek, który palił fajkę na cybuchu, poznał urazu głowy i twarzy czaszki, fragment tej fajki wbił mu się w język i zgon w następstwie ostrego zatrucia nikotyną. Tak? Samych narzędzi zbrodni, no to też tu jest przeróżne rodzaje. Też na co ja zawsze zwracam uwagę, że to często są przedmioty, które po prostu są pod ręką, to rzadko są profesjonalne narzędzia, powiedzmy wojskowe, tak? Stąd one są przeróżne.
3: Ale broń też jest, widzę.
4: Broń też jest, przy czym tutaj, jak sobie przejdziemy, mamy prezentowaną broń samodziałową, czyli taką broń wyprodukowaną przez ludzi w warunkach domowych, nieprofesjonalnie. Bardzo różnej jakości, od takich zabawek czy niepewnych konstrukcji po bardzo dobrze zrobione konstrukcje. Mamy oczywiście też zbiór broni takiej, nazwijmy to, profesjonalnej, natomiast na razie w tych warunkach ona nie może być prezentowana tutaj w gablotach, więc ona jest jakby zamknięta w zakładzie zgodnie z przepisami o broni palnej w szafie pancernej.
3: No dobrze, to idziemy dalej jeszcze.
4: Mamy później cały dział obrażeń termicznych od temperatury zarówno wysokiej, jak i niskiej. Dział porażeń prądem elektrycznym. Dział połyków, tak? Czyli jak ludzie, czy to w więzieniach najczęściej, ale też w innych miejscach, łykają różne dziwne przedmioty, które często stanowią później przyczynę zgonu.
3: Są gwoździe?
4: Między innymi, tak. To wszystko jest wyjęte z żołądku. Cały dział toksykologii, bo to nie tylko te żołądki, one stanowią jakby jeden fragment tego działu, natomiast tu mamy przeróżne substancje w wszystkich narządach, że tak powiem, przykłady zatruć. Też na samym końcu taka nasza perełka, czyli zatrucia gazami bojowymi z I wojny światowej. To jest nie tylko jedyny zbiór w Polsce, tu większość rzeczy jest jedna w Polsce, ale jedna z kilku dosłownie na całym świecie i to jedna z najlepszych zbiorów, tych właśnie różnego rodzaju czy oparzenia skóry przez iperyt, czyli gaz musztardowy, czy obrażenia po fosgenie, chlorofosgenie, w różnych gazach i to zarówno i dróg oddechowych, i skóry, i w narządach. Także pełen zestaw.
3: A dlaczego tu nie można robić zdjęć?
4: No nie można robić zdjęć, dlatego że to są jednak eksponaty wykonane z tkanek ludzkich. Nie jest dobrze, jeśli ludzie w różne dziwne miejsca gdzieś by te zdjęcia wkładali. Oczywiście niekiedy, jeśli to jest jakiś artykuł, gdzie zapraszamy właśnie dziennikarza czy tak dalej, to pozwalamy oczywiście pewne zdjęcia zrobić, pilnując, żeby nie było tam bezpośrednich zbliżeń na pewne eksponaty. Natomiast osobom odwiedzającym generalnie panuje zakaz robienia zdjęć, właśnie żeby te zdjęcia gdzieś nie były publikowane w różnych dziwnych miejscach i kontekstach, bo wtedy nigdy nie mielibyśmy nad tym żadnej kontroli po prostu. Jeszcze powiem, bo tu mamy oczywiście dużo więcej działów. Mamy jeszcze cały dział postrzałów oczywiście. Mamy dział przemian pośmiertnych, dział żerowania zwierząt na zwłokach, dział chorób, tak, dział obrażeń od materiałów wybuchowych cały.
3: No i ten prysznic tutaj?
4: To jest stół sekcyjny, oryginalny. I ten stół tutaj był używany w tym pomieszczeniu. Kiedyś tu była zrobiona sala sekcyjna. I ta słuchawka prysznicowa, chociaż wygląda może tak szpetnie, jest ostatnią oryginalnie używaną do tego stołu słuchawką tutaj, dlatego ją zostawiliśmy.
3: Jak ludzie tu przychodzą, tak właśnie jak ja pierwszy raz na takie zwiedzanie, co ich najbardziej interesuje? Czym najbardziej są zaskoczeni?
4: Ja myślę, że no zaskoczeni są całością tego, co tu widzą, bo często ludziom się wydaje, że no mają jakieś przygotowanie, tak?
3: Damy kryminały.
4: Damy kryminały, oglądamy filmy, gdzieś się tam interesujemy, ale w miarę jak tej lekcji, w miarę zagłębiania się w to muzeum, no to jakby otwierają się coraz kolejne drzwi, jak wchodzimy coraz głębiej w tą medycynę sądową. No i tak jak obserwuję reakcję, to jednak no na koniec wszyscy są tacy zaskoczeni. Zadowoleni, oczywiście bardzo, że widzieli, ale jednak pełni przemyśleń, tak, i poruszeni tym, co widzieli tutaj.
3: Jeśli sami chcecie zobaczyć Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej, już wyjaśniam, jak to zrobić. Można je zwiedzać, wykupując bilet na lekcję patologii, w której każdorazowo bierze udział kilkanaście osób, a takich lekcji odbywa się średnio kilka w miesiącu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. We wrześniu we Wrocławiu, jak co roku, przyglądamy się temu, w jaki sposób podróżujemy, pod lupę bierzemy tak zwany zrównoważony transport. A ja dziś chciałabym zwrócić uwagę na drogę dzieci do szkoły. Większość uczniów we Wrocławiu dociera na lekcje pieszo, rowerem lub komunikacją miejską. I ta droga, jeśli mówimy o szkole podstawowej, zajmuje mniej więcej kwadrans. Oczywiście są też dzieci, które podwożone są przez rodziców samochodami. O tym, jak ta droga do szkoły we Wrocławiu wygląda dzisiaj i jak ma wyglądać w przyszłości, o tym rozmawiam już z Urszulą Jagielnicką z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
2: Na drogach Wrocławia.
6: Najwięcej dzieci we Wrocławiu do szkoły porusza się piechotą, bo to jest 2/3 dzieciaków, tak naprawdę to są podróże piesze bądź po prostu aktywne, czyli w te aktywne również się liczą komunikacja publiczna, bo zawsze z przystanku trzeba dojść do tej szkoły, można rowerem, hulajnogą i tak dalej. To się oczywiście zmienia w zależności od wieku, bo starsze dzieciaki, już jeżeli możemy powiedzieć o dzieciakach, ale nastolatkowie, którzy docierają do szkoły, oni już wolą pojechać komunikacją publiczną, bo tam mogą jeszcze nadrobić plotki, ewentualnie doczytać coś na lekcje. Natomiast maluchy do 3/4 klasy, oni wolą poruszać się właśnie rowerem, hulajnogą czy na wrotkach. Więc takie mamy obserwacje. 1/3 części dzieciaków, które dociera do wrocławskich szkół, jest dowożona natomiast samochodami. Jest to mniejszość. Natomiast z tego, co obserwujemy i myślę też z takich obserwacji mieszkańców, rodziców, wynika, że to właśnie oni stwarzają największe niebezpieczeństwo i poczucie zagrożenia dla innych dzieci, które docierają do szkoły właśnie piechotą bądź rowerem. Najtrudniejszy jest fakt tego, że pod szkołami bardzo często dochodzi do takich konfliktowych sytuacji. Samochód podjeżdża, wysadza szybko dziecko na przejściu dla pieszych, odjeżdża. W tym czasie inne dzieci podróżują, przechodzą przez ulicę. Najpopularniejsze to jest 15-minutowa trasa, czyli 15 minut pieszo dotrzemy sobie do szkoły, bądź 15 minut rowerem. To nam zajmuje, ta odległość, którą pokonamy w 15 minut, to jest około 3 km.
5: Ale do tego, żeby pojechać rowerem, pojechać hulajnogą, dojść pieszo, potrzebne jest takie poczucie bezpieczeństwa. Rodzic musi mieć gwarancję, że to dziecko dojedzie bezpiecznie do tej szkoły.
6: I rzeczywiście w takim raporcie opublikowanym w 2025 roku Transformation Research Part F tam wskazano, że zarówno to, czy dziecko zostanie, czy umożliwione mu zostanie dotarcie pieszo czy rowerem do szkoły, czy jednak nie, to jest po pierwsze odległość właśnie od placówki, ale po drugie również ocena bezpieczeństwa drogi przez rodziców. Także jeżeli ta ostatnia prosta przy szkole jest nawet zabezpieczona, co się dzieje w ramach szkolnych ulic, o których pewnie jeszcze wspomnimy, tak na przykład, jeżeli w dalszych częściach ulicy i trasy mamy bardzo szybki ruch, mamy niedostosowane jezdnie, ulice do tego, żeby poruszały się nimi dzieciaki, no to wówczas to poczucie bezpieczeństwa rodziców spada, przez co wolą nie wysyłać swoich pociech właśnie w ten sposób. Także my tutaj we Wrocławiu, w szkolnych ulicach wspomniałam, dlaczego. We Wrocławiu mamy obecnie 3 takie szkolne ulice. Taki pilotażowy projekt rozpoczął się w 2020 roku. Wówczas takie sprawdzaliśmy to pod 2 szkołami. Przy jednej została już szkolna ulica, przy drugiej się to nie sprawdziło.
5: Ale powiedzmy, co to jest? Jaka jest idea?
6: Szkolna ulica jest to takie miejsce, to ulica w najbliższej, w najbliższym sąsiedztwie szkoły, czyli pod szkołą, która jest na pół godziny przed pierwszą lekcją udostępniana w całości dzieciakom i osobom, które docierają do szkoły pieszo, rowerem, na hulajnodze. To znaczy, że na pół godziny przed pierwszą lekcją zamykamy ulicę. Zazwyczaj są to takie bariery nożycowe. Przy pilotażu również był strażnik miejski, który pilnował, żeby samochody tam nie wjeżdżały. I wówczas dzieciaki na te pół godziny mają takie przedłużenie trochę tego podwórka szkolnego. Mogą poczuć się bezpiecznie, mogą bez problemów dotrzeć do tej szkoły. Wiadomo, rano się wszyscy spieszą i dlatego też właśnie te pierwsze pół godziny przed pierwszą lekcją było takie newralgiczne. To ta właśnie szkolna ulica. My zauważyliśmy podczas takich badań pilotażowego projektu, gdy sprawdzaliśmy, jakie są efekty, co wpływa na to, czy rzeczywiście to jest opłacalne. I rzeczywiście szkolna ulica powoduje, że o wiele mniej samochodów, chcąc siłą rzeczy, no bo nie mogą podjechać pod samą szkołę, jest. Natomiast w sytuacji, kiedy pozostają same znaki, bo też takie robiliśmy przez miesiąc trwania pilotażu, ostatni tydzień tylko funkcjonowały znaki z informacją zakaz wjazdu w godzinach, no to wtedy już nie były respektowane, nie patrzono na te znaki, wjeżdżano mimo wszystko. Więc teraz realizowany u nas przy tych trzech placówkach projekt zakłada, że na pół godziny przed pierwszą lekcją wystawiane są takie bariery nożycowe, które fizycznie uniemożliwiają poruszanie się samochodom.
5: Jak ci rodzice, którzy na co dzień właśnie dowożą te dzieci pod samiusieńkie drzwi do szkoły, radzą sobie w momencie, kiedy ta ulica tuż przy szkole, te ulice najczęściej są wąziutkie, tam dochodzi, tak jak powiedziałaś, do Armagedon momentami. Jak jednak ci rodzice wam tłumaczyli, jak sobie radzą? Czy to dziecko jest wcześniej wysadzane, czy jednak rezygnują z tego samochodu?
6: To wszystko zależy od człowieka, bo tak naprawdę jeżeli ktoś w jednej ze szkół, na przykład gdy mieliśmy pilotaż w 20 roku przy ulicy Krajewskiego, no to tam to się nie sprawdziło ze względu na to, że bardzo wielu rodziców dowoziło dzieci spoza miasta. To nie była szkoła taka, która miała, do której dzieciaki chodziły z tego obrębu tej szkoły, tylko bardzo wiele dzieci dojeżdżało. Więc tam się niestety to nie sprawdziło. Natomiast my też obserwujemy, na niektórych ulicach to się też nie zadziało. Na przykład przy jednej z ulic, która miała również wziąć udział w pilotażu, to się nie zadziało, ponieważ ulica, którą właśnie rodzice mogli wykorzystywać zamiast tej pod szkołą, ona była jednokierunkowa, było bardzo trudno potem wycofać, wymanewrować, stwarzało to dodatkowe zagrożenie w tamtej części, a przecież dzieciaki podróżują z różnych części tej szkoły. Także tutaj musimy też właśnie zauważać, czy poza tym obrębem tej zamkniętej na ten czas ulicy nie dochodzi do jakiejś patologii, typu właśnie nagle duże nagromadzenie samochodów. Też uważam, że gdy mamy już taką zamkniętą ulicę, gdy już wiemy o tym, że tak to działa, też staramy się nie robić na ostatnią chwilę wielu rzeczy. Trzeba przemyśleć to, w jaki sposób się poruszamy. A niestety albo stety, wyjeżdżając na miasto, poruszając się obojętnie czy samochodem, rowerem, czy pieszo, jesteśmy jednymi z uczestników ruchu i to nie jest tak, że my możemy sobie robić wszystko, bo innych nie ma. Jesteśmy po prostu częścią tej transportowej tkanki i musimy się po prostu tutaj dostosować.
5: Nie wszędzie da się zamknąć te ulice, ale w jaki sposób wy próbujecie zabezpieczyć, zagwarantować bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły?
6: No właśnie, były ciekawe badania, były również przeprowadzone w 26 roku. Międzynarodowa metaanaliza przeprowadzona w 26 roku pokazała, że tak naprawdę uspokajanie ruchu na ulicach, nie tylko przy szkole, ale ogólnie osiedlowych ulicach, sprawia, że ilość wypadków spada o 17%, a ilość rannych o 18%. Mniejsza prędkość równa się mniej wypadków. Zatem we Wrocławiu oprócz tego, że szkoły i przy szkołach, to również w tych takich najbardziej miejscach dla ludzi, czyli dla mieszkańców, czyli w okolicach naszych mieszkań, w okolicach naszych sklepów, czyli tam, gdzie po prostu żyjemy na co dzień, przemieszczamy się, wychodzimy na chwilę, idziemy do sklepu, ograniczamy prędkość, wprowadzając uspokojenie ruchu. Takie uspokojenie ruchu obecnie funkcjonuje na blisko 700 kilometrach wrocławskich ulic, z 1200 mniej więcej, które są w zarządzie dróg i utrzymania miasta. Także ta strefa się cały czas powiększa, bo ludzie tego oczekują, bo to jest nie tylko bezpieczeństwo, ale też podniesienie jakości życia. Ciszej, mniejszy hałas, mniejsze zanieczyszczenie powietrza i tak dalej. Także to wszystko wpływa na to, jak nam się mieszka. No i teraz, tak jak powiedziałam, w przypadku szkolnej ulicy, zdjęto bariery, zabrano strażnika i nagle znak już nic nie znaczy. Także postawienie samego znaku przy wjeździe do strefy uspokojonego ruchu niewiele zdziałało, więc oprócz tego wprowadzamy również takie fizyczne uniemożliwiacze rozwijania prędkości, czyli esowanie trasy, czyli zmniejszanie szerokości i promienia takiej drogi, naprzemienne parkowanie, żeby trzeba było zwolnić, chcąc ominąć dane miejsce. Także to wszystko ma wpływ wpływ na to, zwężanie właśnie ulic. Coś, co wszystkim, znaczy bardzo wielu osobom wydaje się, że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zdenerwować i żeby utrudnić życie kierowcom. Nie chodzi o to, bo kierowca również jest mieszkańcem i gdy przestaje być kierowcą i staje się mieszkańcem, nagle wiele rzeczy mu zaczyna rzeczywiście dostrzegać, że faktycznie jest bezpiecznie. Moje dziecko może iść do sklepu samo po loda, może wyjść z podwórka i przejść przez ulicę, a nie bać się, że gdzieś tam zza samochodu ktoś go nie zauważy.
5: Wróćmy jeszcze do tej bezpiecznej drogi do szkoły, bo są takie szkoły, które wcale nie są na cichych osiedlach, przy, nie wiem, jakichś właśnie wąskich drogach, ale i ja tu się odezwę jako matka. Dziś już licealisty, więc mniejszy problem, ale jak mój syn chodził do podstawówki, to chodził do podstawówki przy ulicy Powstańców Śląskich. No to wiadomo, wjazdów z Karkonoskiej w Powstańców Śląskich, ruch gigantyczny, dwa pasy, zjazd z autostrady, no większych korków też się w mieście nie widzi jak tam. Jak zagwarantować wtedy bezpieczną drogę dziecku do szkoły, gdy ma do tak gigantyczne skrzyżowania, ulice z tak natężonym ruchem?
6: Tutaj, jeśli chodzi o duże skrzyżowania, rzeczywiście może zacznę od takiej sytuacji. Na takich ulicach nie możemy po pierwsze wprowadzić szkolnej ulicy. To są ulice, gdzie zazwyczaj funkcjonuje komunikacja zbiorowa, tam nie wprowadzamy szkolnych ulic. Natomiast skrzyżowania muszą, oczywiście są dobrze oznakowane, to te duże skrzyżowania muszą być oświetlone, tam nie ma możliwości tego, żeby na przykład były przejścia sugerowane, co jest często po prostu na tych jezdniach w strefach uspokojonego ruchu. Poza tym trzeba również umożliwić dzieciom dotarcie w sposób inny niż samochodowy, bo tak jak powiedzieliśmy, rodzice oceniają trasę i uważają, że jak wywiozą samochodem, to będzie bezpieczniej. Ale i właśnie, a to tworzy kolejne problemy, bo to tworzy większy ruch, większe korki, większe zamieszanie pod szkołami przed pierwszym dzwonkiem. Tutaj przy okazji tej ulicy, o której pani wspomniała, no to mamy tam rzeczywiście problem pojawiał się również taki. Tam mamy odseparowanie trasy tym żywopłotem, te samochody rzeczywiście jeżdżą, ale jest to główna ulica, jak powiedzieliśmy. Natomiast tam dużym problemem...
5: Żyjemy w dużym mieście, no to już jakby nie ma co zaklinać rzeczywistości.
6: Dokładnie. Natomiast tam umożliwiając dzieciakom, to jest bardzo rowerowa szkoła notabene, bardzo wiele osób dociera tam dzieciaków rowerami, co widać zresztą nie tylko w maju, gdy mamy te akcje rowerowe maja, ale również we wrześniu, teraz jak jeździłam tamtędy, to faktycznie te rowery zawsze tam stoją, bo jest tam infrastruktura, można się przemieścić. Tam na przykład był apel rodziców, że rowerzyści bardzo szybko się tam przemieszczali. Tam był ciąg pieszo-rowerowy z oczywiście pierwszeństwem pieszych, no ale jak już wiemy, znaki to nie tylko jest sytuacja dla kierowców, rowerzyści też bardzo często znaki biorą sobie opcjonalnie. Także tutaj trzeba pamiętać, pieszy na ciągach pieszo-rowerowych ma zawsze pierwszeństwo. Natomiast tam rodzice nie czuli się bezpiecznie przez te jeżdżące rowery. No i tam rozgraniczyliśmy ten ruch, rozdzieliliśmy ruch rowerowy od pieszego, tak żeby, i rzeczywiście rowerzyści muszą wtedy zwolnić, bo ta traska jest już węższa przy żywopłocie. Więc to nie są łatwe rzeczy. Zawsze te szkoły, które są przy takich głównych arteriach, no nawet sami Państwo widzicie, jak doprowadzacie do szkoły. Jest rzeczywiście głośno, huk. W takich warunkach rozpoczynać lekcje nie jest łatwo. Myślę sobie, że należy jakiś tam zapewnić jakiś przynajmniej odrobinę ruchu dzieciakowi, żeby przynajmniej na te pierwsze lekcje dotarł i nie zasnął po prostu wychodząc prosto z samochodu do ławki szkolnej. Komunikacja miejska, to, że te przystanki staramy się tak sytuować, żeby one były jak najbliżej szkoły, żeby można było rzeczywiście wygodnie dotrzeć na lekcje, żeby dzieciaki, które mają za darmo komunikację miejską, dzieciaki szkolne mogły z niej korzystać i żeby to dotarcie było wygodne.
5: Są takie badania, które pokazują, że rowerzyści bardziej niż wielokilometrowych tras potrzebują spójnej sieci, która nie urywa się w najmniej oczekiwanym momencie. Potwierdza to wielki przegląd ponad 100 międzynarodowych badań.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
7: Tramwaje wróciły na ulicę Peronową we Wrocławiu, ale autobusy dopiero za tydzień, bo wykonawca musi jeszcze skończyć pracę przy kostce. Dlatego przez ten najbliższy tydzień autobusy będą kursowały w jednym kierunku ulicą Peronową, a w drugim objazdem przez Kołłątaja, Piłsudskiego i Stawową.

0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Chyba wszyscy kojarzymy pojawiające się we Wrocławiu co jakiś czas apele o oddawanie krwi, kiedy brakuje jej w szpitalach. Sprawdźmy więc, jak duże jest zapotrzebowanie na krew i jej składniki we Wrocławiu, jak przebiega sam proces oddawania krwi, kto może, a kto nie może tego robić i jakie przywileje mają teraz krwiodawcy.
0: Zdrowy Wrocław.
2: Małgorzata Szymczyk-Nóżka, zastępca dyrektora do spraw medycznych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
1: Czy dużo osób we Wrocławiu oddaje krew?
2: Za mało. No, gdyby każda zdrowa osoba oddała krew chociaż raz w roku, to naprawdę byśmy mieli nadwyżki, a nie niedobory, bo my troszeczkę jako społeczeństwo faktycznie działamy akcyjnie. I jak jest jakiś wypadek, no to faktycznie bardzo dużo osób się zgłasza. Mamy też oczywiście regularnych krwiodawców, takich wielokrotnych, na których możemy liczyć, ale no, oni też mają, prawda, i urlopy, i wakacje, i mają też choroby. Walczymy dalej z mitami, że to za bardzo boli, więc to jest tak ukłucie jak badania laboratoryjne, a nawet mniej boli niż badania laboratoryjne. To nie ma się czego bać, sprzęt jest jednorazowy, nie można się zakazić, człowiek się nie uzależnia od oddawania krwi.
1: Państwo co jakiś czas informują o tym, że jakiejś grupy szczególnie brakuje. Czy tak generalnie możemy powiedzieć, jaka grupa jest najbardziej pożądana, a jej jest najmniej? I no właśnie, jakiej krwi, jakich grup państwo najwięcej przyjmują?
2: No to my zawsze w ogóle apelujemy do osób z grupą 0 minus. No bo jeżeli będzie wypadek i pacjenci nie będą mieli oznaczonej grupy krwi, a tak bywa dosyć często, to wtedy ten lekarz w pierwszej kolejności bierze krwinki czerwone grupy 0 minus, bo to jest tak zwana uniwersalna krwinka czerwona i my nie mamy złotego kranu, że możemy tam sobie odkręcić 0 minusem, tylko musi przyjść dawca. No i druga grupa 0 plus, no bo 0 plus, no to schodzi jak ciepłe bułeczki, no bo też jest właśnie tą grupą uniwersalną właśnie w tych plusowych grupach, więc to każdy, kto przetacza krew, chciałby, żeby właśnie mieć taki komfort psychiczny, żeby na stanie szpitala właśnie, bo to nie tylko my mamy w swoim banku tą krew, tylko ona jeszcze jest w szpitalu, prawda?
1: A można powiedzieć z drugiej strony, krew jakich grup jest najczęściej oddawana?
2: Tak, to też możemy, na szczęście to jest relatywne do pacjentów, więc tak samo pacjenci mają taki sam rozkład grupy. Najczęstszą właśnie jest akurat grupa 0 plus, tak, bo właśnie tutaj te nasze apele w związku z tą uniwersalnością i to też jest taka grupa, która no jest drugą grupą, bo najczęściej w Polsce występuje A+, generalnie, a 0+, już 1% mniej, więc to jest też dosyć częsta grupa, więc najwięcej mamy dawców właśnie 0+, ale najlepiej jak ktoś, kto oddaje, to zobaczy na stronie internetowej każdego centrum krwiodawstwa kropelki. I kropelka już wskazuje danej grupy, czy kropelka jest pusta, czy jest migająca, czy jest pełna i w ten sposób sobie może uzmysłowić, czy powinien szybciej pójść do oddawania krwi, czy na przykład właśnie poczekać, bo nieraz właśnie są nadwyżki danej grupy, tak, więc tutaj...
1: Co zyskujemy, oddając krew?
2: No, zyskujemy najważniejszą rzecz, no bo zyskujemy to, że ktoś ma szansę na zdrowie i życie, to jest w ogóle coś, jak sobie przemyślimy, właśnie jak się nieraz pytamy dawców wielokrotnych, dlaczego oddają krew, no to oni uzależniają się od czynienia dobra. No i to jest w ogóle coś chyba najfajniejszego w ogóle w człowieczeństwie, że możemy się uzależnić od dobra i oby. Natomiast dawca ma też przywileje. Ma 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania oraz w dniu następnym. Dawca ma też zwrot kosztów dojazdu, ale to jest jak delegacja, czyli trzeba jakby uargumentować, że faktycznie poniosło się te koszty tak, tego dojazdu, ale ma taką możliwość, czyli na przykład dostaje bilety. Dawca dostaje tak zwany ekwiwalent, posiłek taki regeneracyjny. Kiedyś może państwo tam oddawali to, były czekolady, teraz te czekolady też trochę zostały, ale już w mniejszej formule, bo one są dostosowane jakby też do ankiety, która została przeprowadzona wśród krwiodawców. No i oczywiście też musi spełniać takie normy żywnościowe, tak, żeby no właśnie to minimalizować poziom cukru, też żeby nie było za dużo tłuszczu, też, żeby, prawda, no, jakieś tam wieloziarniste były, na przykład ciasteczka, więc faktycznie no, też dawcy są zadowoleni z naszego tego ekwiwalentu kalorycznego, no bo faktycznie staramy się, żeby tam urozmaicić ten ekwiwalent kaloryczny. A już trzeba mieć więcej litrów, no bo to już trzeba być tam zasłużonym, honorowym dawcą, co jest przy 5 litrach kobieta i 6 litrach mężczyzna, żeby faktycznie mieć więcej przywilejów. I wtedy już mamy już na przykład mamy możliwość dostania niektórych leków albo bezpłatnie, albo po obniżce. Możemy bez kolejki iść do lekarza czy do apteki, na przykład do jakiegoś lekarza specjalisty. Wtedy mamy tą krótszą kolejkę. No, oczywiście dostajemy odznaczenia, no ale to już, powiedzmy, to jest tak, to nie jest, powiedzmy, może taki stricte, prawda, takim przywilejem, tak? No, ale właśnie to jest odznaczenie i legitymacja, a już trzeba mieć troszeczkę więcej, bo to jest, kolejne są stopnie i to jest dwukrotność tego oddania. No to po 15 litrach kobieta i po 18 litrach mężczyzna mogą poruszać się właśnie stosując tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy, komunikacją tutaj we Wrocławiu na przykład, nie tylko we Wrocławiu, no właśnie bezpłatnie, więc to też jest super sprawa i młode osoby na przykład mogą z takiego przywileju korzystać, nie będąc emerytem. Fajna rzecz, ładny jest przelicznik, bardzo ładny jest przelicznik, bo to nie jest tak tylko, że właśnie, no bo krew pełna, no to krew pełna, tak, no, oddając na przykład płytki z osoczem, no to już to się przelicza, tak, według tam rozporządzenia i szybko można nabyć to uprawnienie.
1: Dlaczego wrocławianki i wrocławianie tak naprawdę decydują się oddawać krew i jak sobie organizują ten proces? Zapytałam samych dawców spotkanych we Wrocławskim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
3: Przynajmniej o ile ja wiem, krwi, a szczególnie płytek, nie da się wyprodukować. Czyli to jest taki element potrzebny gdzieś tam w medycynie i do pomocy ludziom, którego nie sposób zastąpić, więc tylko w ten sposób można go pozyskać.
1: A jak u pana było z tą decyzją? Pan regularnie oddaje?
3: Tak. Regularnie zaczęło się w domu. Moi rodzice, szczególnie tata oddawał, rodzeństwo, mam starsze rodzeństwo, no i jakoś tak zarazili, że tak powiem.
1: Ma pan to we krwi?
3: Mam to we krwi, tak można powiedzieć.
1: Jak często i od którego roku pan oddaje krew?
4: Zaczęło się od 2013 roku. Najpierw oddawałem krew pełną, to było co 2 miesiące można było oddawać. Teraz po zmianie przepisów i od kiedy oddaję składniki krwi, czyli płytki, to jest tak co 2 tygodnie.
1: Czyli oddaje pan tak szybko, jak to możliwe już jest dozwolone?
4: Tak, jak najczęściej się da.
1: Dlaczego?
4: Już pomijając ten cały altruizm, to po tylu oddaniach to już zaczyna być uzależniające, jak dla mnie. To już odczuwa się złe samopoczucie, jak się nie odda. Czasem zdarza się, że przychodzimy tutaj i są jakieś złe wyniki i nie można oddać, no to wtedy już jest taki spadek samopoczucia.
5: Główny powód, dla którego warto oddawać krew, po prostu nie można jej wyprodukować w żadnej fabryce. Po prostu trzeba z własnej woli przyjść i oddać krew, bo wiele jest potrzebujących.
1: A niektórzy się obawiają, że to boli, że może niebezpieczne.
5: Przechodzimy te szczegółowe badania, dzięki temu moim zdaniem jest to bezpieczne.
1: A pani często oddaje, czy to pierwszy raz?
5: Regularnie, tak. Regularnie co jakieś 5-6 miesięcy.
6: Czuję taką wewnętrzną potrzebę. Robię to już od wielu lat i mogę powiedzieć, że przynajmniej to jest jedna z rzeczy w życiu, którą na pewno robię z pożytkiem.
1: A jakby pan miał zachęcić innych do tego, co by pan powiedział?
6: No pewnie powiem tak sloganowo, jak się mówi w reklamie w telewizji, że krwi nie da rady wyprodukować. Dlatego trzeba ją oddawać.
1: A jeśli ktoś się boi, bo na przykład boi się ukłuć?
6: No chyba nie ma czego, trzeba spróbować. No, zależy od indywidualnego podejścia. Mnie nie boli, może wystarczy trochę zamknąć oczy, odwrócić głowę.
1: Jak było, jak pan pierwszy raz przyszedł oddać krew w porównaniu z tym, jak jest teraz? Albo co pan by mógł podpowiedzieć, czy poradzić osobom, które właśnie rozważają to, czy przyjść i oddać krew?
4: U mnie zaczęło się od tego, dosłownie nic nie wiedziałem o oddawaniu krwi, tylko kolega w pracy potrzebował krwi przed zabiegiem. No i przyszliśmy tutaj z resztą chłopaków. Nie jest to nic strasznego. Bardzo zachęcam do oddawania krwi. Jest to tak jak na pierwszy raz dla kogoś, kto przychodzi tak z ulicy, to 1,5 godzinki jest do oddania i, no i jest dobrze po tym.
1: Czy to się dla pana wiąże z jakimś dbaniem o swoje zdrowie, żeby być w odpowiedniej formie, żeby móc oddać krew? Widzę, że pan w ogóle jest w formie, więc może to po prostu z innych kwestii wynika.
4: Tak, no oczywiście dbam o to, żeby dobrze się odżywiać. Mówię, jak kilka razy się nie udaje, to później człowiek już zwraca uwagę na to, co je. Dużo czerwonego mięsa i w ogóle, żeby ta krew się szybciej regenerowała.
7: No ja już długi czas oddaję, praktycznie od 20 roku życia. No to już chyba tak bardziej przyzwyczajenie do tego. No i z początku to była chęć pomagania, w tej chwili to głównie przyzwyczajenie, już po prostu wrosło mi to w krew, w życie. To jest taki stały element mój.
1: Gdyby pan miał zachęcić innych, którzy jeszcze nigdy nie oddawali?
7: Niech pomyślą, że mogą być na miejscu osoby, które potrzebuje. Że mogą się tak znaleźć w takiej sytuacji, żeby to potrzebować. A to nie jest jednak produkt, który można kupić w sklepie, czy wyprodukować w fabryce.
8: Każdy chyba w rodzinie ma osobę, która albo była, albo potrzebowała tej krwi podczas operacji, czy podczas innych zabiegów, czy chirurgicznych, czy nawet onkologicznych. Bo nie zapominajmy o tym, że no, krew jest wykorzystywana również do tego, żeby pomagać dzieciom, chociażby w naszym przylądku nadziei. Bo nie ma innego sposobu, żeby wyseparować czy białe krwinki, czy osocze, które również jest potrzebne osobom poparzonym, czy przechodzącym inne tam objawy skórne. No ja oddaję od 18 roku życia.
1: Czy pan korzysta z jakichś, czy rzeczywiście coś jest takiego po prostu fajnego i przydatnego w tych wszystkich przywilejach, które można mieć po oddawaniu krwi?
4: Tak, na pewno się przydają. Miałem wypadek samochodowy i po okazaniu legitymacji bardzo przyspieszyłem sobie wizytę u lekarza.
1: Jak pan to sobie układa tak logistycznie, jeśli chodzi o swój czas, swój dzień? No bo mówi pan, że pierwszy raz to zajęło godzinę 45, tak? Mniej więcej.
4: Tak. Coś takiego. No, nie będziemy się oszukiwać. No też po oddaniu należą się 2 dni wolnego od pracy. Mówiąc, myślę, że i tak krwiodawcy dużo oszczędzają. Jeśli nie pójdziesz do pracy na 8 godzin, no to można poświęcić te 2-3 godziny z dojazdem tutaj.
1: Oddawanie krwi to temat, którym się zajmujemy. Sprawdźmy teraz, gdzie trafia krew oddana we Wrocławiu. Do szpitali w stolicy regionu, czy też do innych miast Dolnego Śląska?
2: No, najczęściej trafia do tych szpitali, które my obsługujemy, bo podzielony jest Dolny Śląsk na 2 centra krwiodawstwa. Centrum krwiodawstwa w Wałbrzychu i Centrum krwiodawstwa we Wrocławiu. I my, no, w cudzysłowie obsługujemy, czyli dostarczamy właśnie składników krwi z tego naszego obszaru, czyli to nie są tylko szpitale wrocławskie, chociaż no, biorą chyba najwięcej, no bo też pacjenci właśnie tych szpitali, no oni są też z różnych zakątków, nawet Polski, więc to są duże szpitale, więc to no, zużywają na pewno dużo. Ale no, generalnie dostarczamy do tych różnych miejscowości, nawet na naszym terenie Dolnego Śląska, a Wałbrzych na tym swoim terenie, więc tutaj mamy taki podział terytorialny jakby.
1: A co nas generalnie dyskwalifikuje jako osoby oddające krew?
2: No to może tak właśnie tak w uproszczeniu powiedzieć, że wszystkie choroby takie poważne, ciężkie, to jest w takim uproszczeniu. No bo niestety nie możemy oddawać krwi na przykład po zawale, po udarze, czy z chorobą nowotworową, złośliwą, tak? Więc to są takie dyskwalifikacje stałe, ich jest no, sporo. One wynikają też z przepisów, z procedur, z tego doświadczenia. I też są dyskwalifikacje tymczasowe. I takie dyskwalifikacje tymczasowe no właśnie dotyczą, jak mamy przekłucie, tatuaż, wykonany zabieg jakiś operacyjny albo endoskopowy, to my musimy wtedy sobie odczekać minimum 4 miesiące do oddawania krwi. Więc też na stronie każdego chyba centrum krwiodawstwa są informacje właśnie o tych dyskwalifikacjach, o tym, czy mogę oddać krew, a jak ktoś ma wątpliwości, bo nieraz może być jakiś trudny przypadek, no to może też zadzwonić, czy napisać maila do centrum krwiodawstwa, no i spytać się, a w takiej sytuacji, bo biorę takie i takie leki, to czy ja mogę oddać, czy nie mogę oddać? I wtedy no, to centrum musi odpowiedzieć państwu, czy państwo mogą oddać, czy państwo jednak muszą odczekać, a może państwo w ogóle nie mogą oddawać, więc no też mamy takie przypadki.
1: Co jest jeszcze ważne i co pewnie jakoś może do oddawania krwi zachęcić? Krew po pobraniu jest badana. Ustalana jest jej grupa, ale też sprawdza się, czy nie ma w niej wirusów różnych chorób i chętni mogą we Wrocławiu odebrać wyniki tych badań, jeśli tylko zgłoszą taką potrzebę przy rejestracji.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Praktyczne warsztaty, badania, bezpośrednie spotkania ze specjalistami, lekarzami, pielęgniarkami, edukatorami. Miasto prowadzi kilka programów edukacyjnych na temat naszego zdrowia. Dla dzieci i młodzieży jest taki program Uczeń w formie. To jest program profilaktyki nadwagi, otyłości i wad postawy u dzieci w wieku między 7 a 14 rokiem życia. Dla kobiet jest taki program Piersi pod ochroną i to są bezpłatne lekcje, na przykład samobadania w punktach edukacji zdrowotnej, konsultacje ze specjalistami. Jest też program Menopauza, zdrowie, satysfakcja i dojrzałość. To jest miejski program wsparcia oferujący bezpłatne panele edukacyjne, webinary i konsultacje ginekologiczne i psychologiczne dla kobiet w wieku 40 do 55 lat. Jest też coś dla studentów. Program profilaktyki zdrowotnej skupiający się na edukacji, zdrowiu intymnym, bezpłatnej profilaktyce i diagnostyce chorób przenoszonych drogą płciową. A opowie mi o nim Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
0: Zdrowy Wrocław.
10: To jest program edukacyjny przede wszystkim, skierowany właśnie do wrocławskich studentów. Mamy ponad 100 tysięcy studentów we Wrocławiu, w związku z tym populacja duża. Nie dotyczy ten program ogólnego zdrowia, ale zdrowia związanego z chorobami przenoszonymi drogą płciową, czyli mówimy tu o HIV, mówimy tu o rzeżączce, kile, chlamydiozie. Ta grupa w wieku od 18 do 24 lat, zgodnie z danymi, one były z 2021-2022, bo my napisaliśmy ten program w zeszłym roku i został on oceniony pozytywnie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Stanowiła około 60% nowych zakażeń, jeśli chodzi o HIV. Wydaje się, że HIV dotyczy grup takich jak pracownice seksualne czy osoby uzależnione od narkotyków, substancji psychoaktywnych i iniekcyjnych. No, okazuje się, że dotyczy to również takich grup osób młodych. Oczywiście to jest często związane z wiekiem. Młodym wiekiem, który skłania do różnego rodzaju eksperymentów, do używania środków psychoaktywnych, ale w tym alkoholu, który powoduje, że myślenie się nam trochę wyłącza, czy młodzieży się wyłącza. Do tego dokłada się to, że część tych osób nie miała gruntownej edukacji seksualnej, o której się tyle mówi i ma niepełną wiedzę wyobrażeniową, głównie w takim zakresie, że a mnie to nie dotyczy. No okazuje się, że dotyczy. Dlatego powstał ten program, dlatego go przygotowaliśmy, oceniliśmy i z jednej strony idziemy dużą kampanią edukacyjną poprzez media społecznościowe, ale też różnego rodzaju webinary, które będą w sieci dostępne, współpracę z uczelniami wyższymi w tym zakresie, poprzez indywidualne konsultacje i możliwość skorzystania po odpowiednim zakwalifikowaniu z pomocy specjalistów, lekarzy, edukatorów, którzy opowiedzą o tym, jak wygląda przebieg zakażenia, a w skrajnych przypadkach skierują na odpowiednie badania, żeby takim osobom młodym pomóc.
9: Właśnie, powiedzmy troszkę szczegółów na temat tego programu edukacyjnego. Kto może z tego skorzystać? W jaki sposób? Co trzeba zrobić, żeby się czegoś więcej dowiedzieć?
10: Ten program jest dedykowany dla osób od 18 do 24 roku życia, które posiadają status studenta uczelni wrocławskiej. Nie ma znaczenia, czy to jest uczelnia publiczna, czy niepubliczna. Zamieszkuje w okresie studiów na terenie Wrocławia. Jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości związane, podejrzenia, że mógł być w takiej sytuacji, albo ma jakieś objawy niepokojące, albo po prostu chciałby się czegoś więcej dowiedzieć, to może się zgłosić do naszego ośrodka, który to prowadzi, Wrocławskie Centrum Zdrowia, przychodnia na Wszystkich Świętych 2. Mamy codzienną rejestrację, można się zarejestrować i wtedy umówić się na spotkanie z pielęgniarką i ona już w zależności od przeprowadzonego wywiadu albo skieruje do edukatora, albo skieruje do specjalistów, lekarzy w tym zakresie. No, choroby zakaźne to wiemy, co oznaczają. Walczymy z różnego rodzaju chorobami zakaźnymi, w tym z tymi przenoszonymi drogą płciową. Jak widzimy, wskaźniki w ogóle w populacji generalnej chorób wszystkich zakaźnych rosną. Był czas, że kiły właściwie nie było w Polsce. Kiła wróciła, zaczyna się pojawiać. Jak mówiłam, to w dużej mierze dotyczy różnych grup ryzykownych, w tym młodzieży. W związku z tym my postanowiliśmy skupić się na tej grupie, która i ze względu na liczby zakażeń, i ze względu na grupę ryzyka, no, jest tym obszarem do pracy i ten praca edukacyjna, jak i epidemiologiczna z konkretnymi przypadkami, gdzie już występują jakieś objawy, redukuje ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się i wzrostu wskaźników emisji przenoszenia na kolejne osoby tych chorób, dbając o to zdrowie populacyjne, zwłaszcza młodych osób, no, które też zachodzą w wiek prokreacyjny. Chlamydioza na przykład też może utrudniać kwestie związane z rozrodczością, już nie mówiąc o tym, że część chorób przenoszonych drogą płciową przenoszona też jest na płód. Znane są takie historie, gdzie mama zdziwiona przy badaniu. Na szczęście obecnie badanie w kierunku HIV jest finansowane w 100% w okresie ciąży, ale zdarzają się przypadki, w których nawet lekarze mówią: ma pani jednego partnera? A, to nie trzeba. A potem jest wielkie zdziwienie, więc przebieg transmisji, to jakie grupy są narażone naprawdę, a nie w takim potocznym rozumieniu, rzeczywista wiedza jest bardzo ważna dla zdrowia nas wszystkich, ale młodych ludzi zwłaszcza.
9: Takim kolejnym przykładem jest program profilaktyki cukrzycy. W Polsce na cukrzycę choruje ponad 2 miliony osób. Jest to choroba, która ma bardzo wiele powikłań. To są choroby układu krążenia, choroba wieńcowa, zawały serca, udary mózgu. To jest cukrzycowa choroba nerek, która dotyka nawet 45% pacjentów z cukrzycą. To są neuropatie cukrzycowe, czyli uszkodzenia nerwów. Pojawia się wtedy takie drętwienie, mrowienie, utrata czucia. Są też takie nagłe, ostre powikłania cukrzycy. To jest ciężka hipoglikemia, taki niebezpieczny spadek poziomu cukru we krwi, który może doprowadzić do utraty przytomności. Jest też kwasica ketonowa. To już jest stan zagrożenia życia wywołany głębokim niedoborem insuliny. Więc taki program edukacyjny w mieście jest na pewno bardzo potrzebny i opowiada o nim zastępca dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
11: Program profilaktyki cukrzycy typu drugiego dla osób dorosłych, który zaczęliśmy realizować w tym roku. Zapraszamy do niego wszystkie osoby między 40 a 60 rokiem życia, które mają bądź wysoki cukier, tak zwany na czczo, bądź w krzywej cukrowej wychodzi nietolerancja glukozy. Tutaj, tak jak mówią naukowcy, dzięki zmianie trybu życia można ten trend odwrócić i być może w przyszłości takie osoby nie zachorują na cukrzycę. W ramach programu proponujemy im wizytę u edukatorki, gdzie będą mogli zapoznać się, jakie zmiany powinni zrobić. Mamy też spotkania z dietetykiem, który dokładnie dopasuje dietę do aktualnych upodobań, bo wiemy, że czasami to jest problem, osoby dostają ulotki, jaką dietę mogłyby zastosować. Okazuje się, że czegoś nie mogą jeść, coś im nie pasuje, więc Dietetyk indywidualnie każdemu dopasuje plan żywieniowy. Mamy również rehabilitanta, który powie, jaka aktywność fizyczna byłaby tutaj wskazana, żeby zapanować nad tymi cukrami. To wszystko razem w połączeniu pomoże nam zmianie stylu życia, na którą nie będziemy musieli też wydać za dużo środków, bo wiemy, że każdemu zmiana jakakolwiek kojarzy się z wydatkowaniem i nadwyrężaniem budżetu. Tutaj miasto finansuje to za darmo. Jako bonus wszystkim uczestnikom oferujemy również sensory do pomiaru glikemii, także na bieżąco każda osoba będzie mogła sprawdzać, jak to, co zaczęła robić, czyli ta zmiana diety, może ta aktywność fizyczna wpływa na poziom cukru i czy rzeczywiście jak zjemy to ciastko, to ten cukier nam skacze, czy nie, a może trzeba to ciastko wymienić na marchewkę bądź jakieś inne warzywo. Tutaj realizatorem tego programu jest Wrocławskie Centrum Zdrowia, gdzie Państwo uzyskają szczegółowe informacje.
12: No, mówi się, że cukrzyca to jest taki cichy zabójca, że otyłość to jest epidemia XXI wieku.
11: Dzięki tej całej edukacji też osoby będą wiedziały, że tak, idąc do sklepu, co mogą kupić, że nie musi to być półka ze specjalnymi produktami żywieniowymi, które jak potem się okazuje wcale takie dobre nie są, na jakie wyglądają. Tu też właśnie w ramach takiej edukacji oferujemy wyjście z dietetykiem do sklepu i pokazanie, co możesz wziąć, z jakiej półki

0: wziąć udział w tym programie?
1: Trzeba mieć odpowiedni wiek, czyli między 40 a 65 lat, nieprawidłową glukozę na czczo, czyli jeżeli idziemy i wykonujemy taki pomiar w przychodni, on nie jest w granicach normy, ale nie jest to rozpoznana cukrzyca, możemy zgłosić się do tego programu, bądź w tak zwanej krzywej cukrowej wychodzi nam nietolerancja glukozy, czyli jak zjemy posiłek, ten cukier nam skacze, nie jesteśmy w stanie nad nim zapanować, ale musimy pamiętać, nie jest to program dla osób z rozpoznaną cukrzycą, my chcemy jej zapobiegać, chcemy dać tutaj mieszkańcom coś, co na przyszłość może pomóc im w tym zdrowym stylu życia i rezygnacji z kolejek do diabetologa.
0: Ja wiem, że to nie jest choroba, ale czy w tym się mieści też insulinooporność?
1: Dokładnie tak, mieści się insulinooporność. Są to właśnie wysokie cukry po posiłku, gdzie organizm nie może sobie dać z nimi rady. Nie jest to jeszcze cukrzyca, ale jest to taki stan, gdzie możemy jeszcze coś zrobić i mamy szansę odwrócić ten trend. Mamy szansę powrócić do prawidłowej masy ciała, do prawidłowej przemiany tutaj węglowodanów i odwlec w czasie zachorowanie, bądź w ogóle go uniknąć. Tak samo jeżeli chodzi o powikłania cukrzycy, bo też wszyscy powinniśmy o tym pamiętać, tak? Powikłania wzroku, słynne stopy cukrzycowe. My chcemy Wrocławiam przed tym ustrzec.
0: Gdzie szukać informacji?
1: Informacji szukamy we Wrocławskim Centrum Zdrowia, bądź na stronie www.wrocław.pl w zakładce Zdrowie.
2: Zdrowy Wrocław.
0: We Wrocławiu działa też program profilaktyki raka piersi. I to nie tylko w październiku, czyli w miesiącu, który od lat kojarzy się z profilaktyką tego nowotworu. Wrocław od ponad 30 lat wspiera mieszkanki w dbaniu o zdrowie piersi. Miejski program profilaktyki raka piersi działa od 1995 roku. Zwiększa świadomość zdrowotną kobiet i zachęca do regularnych badań. Program w tym roku skupia się na edukacji zdrowotnej, budowaniu tzw. czujności onkologicznej oraz wspieraniu zdrowego stylu życia. Program jest bezpłatny i skierowany do wrocławianek od 18 roku życia. A wszystko odbywa się w punktach edukacji zdrowotnej. To są indywidualne edukacje zdrowotne. Uczestniczki otrzymują instruktaż samobadania piersi w punktach edukacji zdrowotnej. Wsparcie dietetyczne. W razie potrzeby uczestniczki zostaną skierowane do dietetyka. Na realizację tego programu miasto przez ponad 30 lat przekazało około 27 milionów złotych. W tym roku kolejne 425 tysięcy.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Pogoda.
10: Poranki dokładnie nam pokazują, że mamy już jesień. Na termometrach we Wrocławiu tylko 8 stopni, ale dziś zrobi się ciepło. Przed południem o godzinie 10 termometry będą pokazywały 14 stopni, a już w południe 19. I to nie koniec, bo maksymalnie dziś po południu 24 stopnie. A wieczorem też przyjemnie, powyżej 15 i słonecznie.
11: Polacy wygrali w finale z Francją 3-1.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Tak całkiem na spontanie, nie? Był weekend, jest poniedziałek, za to wy w tym jesteście mistrzami od samego rana, co oczywiście udowadniacie, a my to widzimy i czujemy. Jest 7. Waldek Derwak, siemano, cześć, dzień dobry.

Beautiful Now w Melo Radio. Ciekawie ile osób dzisiaj wstało, spojrzało na zegarek, powiedziało, ale wcześnie, pięknie. Poniedziałek jest, pięknie. O, dobra, nikt się nie zgłasza, ale za to liczę na to, że zgłosicie się mocno i wyślecie nam głosówkę dzisiaj, w poniedziałek rano, bo pytamy, czego lepiej nie mówić w taksówce? Czego lepiej nie mówić w taksówce? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na was za najlepsze, najfajniejsze, najbardziej oryginalne, najbardziej odjechane propozycje. Czeka oczywiście fajny Melo Merch do zgadnięcia dla was. No to skutecznie działajcie. Na meloradio.pl czekamy, tam na dole słuchawka, wystarczy wcisnąć i nagrać głosówkę. Czego lepiej nie mówić w taksówce? Czekamy na was. 12 po 7.

0: Bambija Klosia. Melo Radio, podkręcamy tempo w poniedziałek rano. To jest najlepsze miejsce, w którym znajdziecie najlepsze wasze odjechane pomysły na pytanie, czego lepiej nie mówić w taksówce. Wiadomo, wszyscy się spieszą z samego rana. Niektórzy mocno już spóźnieni, 17 minut po godzinie 7. Jedni w biegu, inni biegną, a jeszcze jeden to dobiegł, słuchajcie, w Berlinie. No, był maraton do mety. No, a gdzie można dobiec w maratonie, no?
1: O. Do wielu miejsc.
0: No, mety, do mety dobiegł. I to szybko dobiegł, ale nie to jest najważniejsze, że on dobiegł szybko. Ważne jest to, w czym on dobiegł. Słuchajcie, gość przebiegł maraton w Berlinie w 2,5 godziny i te 42 kilometry to on przebiegł w gumowych klapkach. Także jak czujecie, no, że dzisiaj jest wam jakoś tak nie po drodze, albo pod górkę na przykład. Nie?
1: Ale jakby
0: albo...
1: co, miał jakieś zapasowe na zmianę, bo tak zgubić łatwo można biegnąc.
0: Pojęcia nie mam. Dobiegł w jednych, słuchajcie, i wyszło mi tak szybko przeliczając, że to oznacza mniej więcej 3 minuty i 33 sekundy na 1 kilometr. Gościa trochę poniosła. No to run.

0: Josh Baker, My Place w Melo Radio. W poniedziałek rano każdy ma jakieś miejsce, do którego powinien dotrzeć. Większość z nas się mocno w tę stronę spieszy. 27 minut po godzinie 7. Już mamy i podkręcamy tempo i pytamy, czego lepiej nie mówić w taksówce. No można mieć naprawdę odjechane pomysły. Na przykład wasze propozycje. Jakby co, to mnie tu nie było. Możemy jechać bocznymi drogami? Sorry, da się otworzyć bagażnik od środka? Albo może pan wyłączyć lokalizację? Albo szybko za nimi. Dajcie znać, jakie wy macie propozycje. Czekamy na meloradio.pl na wasze totalnie odjechane pomysły. Za najlepsze mamy merch Meloradia. Czekamy, meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. We'll be right back.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
14: Słucham?
13: Próbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
14: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceutical. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
17: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Fernandez. Co jeśli w Melo Radio? Tak gramy dzisiaj dla was w poniedziałek rano, tak podkręcamy tempo za 17 minut, godzina 8 rano. A co jeśli ten poniedziałek będzie zdecydowanie przyjemniejszy, niż byście sądzili? Dzisiaj czekamy na wasze głosówki i mamy pytanie, czego lepiej nie mówić w taksówce. Takie propozycje przyszły. Ma pan może kominiarkę? Proszę zapomnieć, gdzie wysiadłem. Możemy najpierw podjechać pod bank? Albo proszę się nie przejmować tymi sygnałami. Jak macie swoje jakieś odjechane propozycje, to czekamy na meloradio.pl. Fajny melo merch oczywiście też czeka. Za 17 minut 8.

0: najlepszy dropnowych hitów mamy dla was. A to nowy single Duet to Colors. Jak zawsze, jeśli chodzi o nich właśnie, to klubowej energii w tym numerze nie mogło zabraknąć. Dużo gorąca również. Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. U nas oczywiście nie może zabraknąć tego, co najistotniejsze dla was z samego rana. Będą newsy za chwilę.
1: Drogo, drogo, coraz drożej. Zajrzymy na stację paliw.
0: Nie strasz, nie strasz, bo prognoza pogody też będzie i tam też o cyferkach. Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Pauza i Magnetic. Mówicie, że drogo będzie? No to ja wam powiem, że u nas na bogato. Zaczniemy kolejną godzinę w Melo.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: kończą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre. Dużo
3: dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić

0: Witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. O reklamie. Trafik.
1: To był największy remont torowiska w tym roku we Wrocławiu. Zakończyły się prace na ulicy Trzebnickiej. Dzięki temu będzie ciszej, a tramwaje nie będą przenosiły drgań na sąsiednie kamienice. Większość linii tramwajowych i wszystkie autobusowe wróciły na swoje stałe trasy.

0: tym tygodniu we Wrocławiu będziemy mieli jeszcze letnią pogodę. Czy to ostatnie przebłyski lata? Tego nie wiem, ale dziś na pewno 24 stopnie maksymalnie na termometrach, tak samo jutro. W środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę nieco chłodniej, ale nadal powyżej 20 stopni. No i przez cały tydzień nie zabraknie słońca nad miastem. Jeśli pojawią się chmury, to w małych ilościach.
1: Jest już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Na stacjach paliw olej napędowy już powyżej 9 zł za litr, a benzyna powyżej 8 zł. Jeśli prezydent nie podpisze projektu ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, to kierowcy nie zapłacą mniej, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
3: Wariant zero-jedynkowy.
2: Do tego największe sieci paliw milczą o promocjach. Teraz Ukraina. Rosyjska bomba lotnicza trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych. Przenosimy się do Portugalii. W Porto doszło do awaryjnego lądowania samolotu lecącego z Barcelony do Bostonu. Co najmniej 14 pasażerów maszyny Delta Airlines potrzebowało pomocy medycznej. Mieli podtruć się dymem, który pojawił się na pokładzie. I jeszcze sport. Amerykanin Brandon McNulty został mistrzem świata. To w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego.
1: A jak tam wasz poniedziałkowy wyścig? Dotarliście tam, gdzie powinniście być bez spóźnienia, bo to już ósma. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak. Dzień dobry, hej. Inni gadają, my już.

Rozkręcamy tempo w Melo Radio i uwaga, uwaga, bo to właśnie teraz jest szansa, żeby dzwonić do Melo pod 321-321-777. Do zgarnięcia skiety Melo Radia jest Melo Torba, no i jest oczywiście nasz nowy konkurs, nowa zabawa, ostatnie słowo. Czekamy na was już teraz, dzwońcie jak najszybciej. Dwie osoby mają szansę. 321-321-777.

0: ostatnie słowo.
1: Mamy już 16 minut po godzinie 8 i mamy ich. Jest Marysia. Cześć Marysia.
2: Witam.
1: Cześć, cześć. Marysia, to nudziła jej się tak w weekend, że w poniedziałek postanowiła sobie posprzątać. I jest Michał też. Cześć Michał.
2: No.
1: Cześć Michał. Michał, Michał.
2: Cześć.
1: Cześć, u kogo takie dźwięki? Michał to siedzi na monitoringu teraz i czujnie obserwuje wszystko. Michał, to dobrze, że jesteś skupiony. Marysia, ty też się skup. Michał, to chyba u ciebie. Weź tam przycisz wszystko, żeby dobrze było nas słychać. Zasady są takie. Już za chwilę okaże się, z jakiej kategorii musicie podać słowa. I teraz uwaga. Słowa po jednym podajecie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Marysia. Okej. No a później z kolei Michał. Jedno słowo podaje Marysia i jedno Michał. Znów jedno Marysia i znów jedno Michał. Kto powie więcej słów, wygrywa skietek, to mniej melotorbę. Na wszystko macie 20 sekund. Liczy się refleks, szybkość. No i sprawdzimy, komu dzisiaj pójdzie lepiej. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak.
1: Dobrze, świetnie. Marysia, Michał, przypomnę, zaczyna Marysia, a dziś kategoria to, uwaga, uwaga, postacie z bajek. Postacie z bajek. Czas, start, macie 20 sekund. Start.
2: Królewna Śnieżka.
3: Kot w butach.
1: Marysia, szybciej.
2: Miś Puchatek.
1: Michał.
3: Szymek.
4: Marysia.
2: Ojej, no to...
1: Koniec czasu!
5: Dawno bajek nie oglądali, no.
1: Ej, no co z wami?
5: Poniedziałek jest.
1: Marysia, to trudne było?
2: Pomrotność. No, po prostu dawno temu bajeczki słuchałam.
1: Jasne, tak sobie myślę, kto z bajekowych postaci za sprzątanie się brał, co?
2: No właśnie, no, jej, no teraz to już wiem, i rozsłonka i ach, tak.
1: No a teraz to się odblokowało, nie? Michał!
2: Tak, blokada.
1: Michał! Dwa punkty.
3: Jestem.
1: No jesteś. Dwa punkty, Michał. Dwa. No trochę słabo. Marysia też dwa. No to remis mamy.
5: Tak.
1: No, to melotorbę wam wysyłam.
3: No ja już też trochę bajki dawno temu oglądałem, ale coś tam pamiętam.
1: No, dobra, ale za to, Michał, przyznaj się, w weekend to ty nie jedną bajkę potrafisz opowiedzieć, nie?
3: Pozdrawiam.
1: No, trzymajcie się. Fajnego poniedziałku. Bye, bye.
2: Wszystkiego dobrego.

0: All the Way. I Griffin, ale świetnie się niesie ten numer. W Meloradiu podkręcamy tempo. Dzisiaj w poniedziałek rano i dziś mamy Międzynarodowy Dzień Tajniaka oraz Światowy Dzień Jabłka. Słuchajcie, tak niekoniecznie z przyczajki jakieś jabłko można na śniadanie jak najbardziej przyjąć. Słuchajcie, jak myślicie, w czym można być mistrzem świata mając 11 lat? Pomyślcie chwilę, za moment powiem dokładnie, o co chodzi. Pitbull i Chris Brown wcześniej i International Love. Prawie w pół do dziewiątej.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od

0: W Okraina Mięs 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba!
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Cappuccino. Caffè latte.
14: Co robisz?
13: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
15: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

0: It's so good, it's so good, Rush. Z taką energetyczną muzą jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Troye Sivan, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Już za 16 minut 9 na naszych zegarach. Słuchajcie tego, 11-latek z Japonii zdobył złoto igrzysk azjatyckich w e-sporcie. Chłopak chodzi jeszcze do podstawówki, no, gra już od przedszkola, a do reprezentacji Japonii dostał się zaledwie rok temu. Głupio ci?
1: Wow, no pewnie, no, że głupio, bo ja do tej pory się nie dostałem do reprezentacji Japonii, mam trochę więcej lat.
0: A dostałeś się do jakiejkolwiek reprezentacji? Słuchajcie, już pokonał przed ekranem wielu dorosłych i nie zgadniesz, jaki ma sposób na koncentrację i wytrzymałość, no?
1: No jaki, no?
0: No, jak mówi, przed każdymi zawodami je węgorze. Czemu? Nie wiem, ale jestem ciekaw, czy on już wie, co będzie robił w Sylwestra.
2: Będę grał w grę.

0: Za 9:09.
1: A już o 9:00 zagramy.
0: Alan Walker i Ava Max Melo i Fate. Mamy dla was też newsy, no i sprawdzimy prognozę pogody już za chwilę.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów w specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej w specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
2: 19,99 za pizzę. Gdzie?

0: trzech górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
1: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.
6: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: játék.
1: Od czwartku na osiedlu Powstańców Śląskich we Wrocławiu przybędzie blisko 400 płatnych miejsc parkingowych na ulicach Zielińskiego, Gwieździstej, Szczęśliwej, Wielkiej i na placu Hirschfelda. Płacić za postój trzeba będzie od poniedziałku do piątku od 9 do 18. Jestem zmarzluchem, ale coś czuję, że w tym tygodniu na mieście zobaczymy typowo letnie outfity, bo dziś we Wrocławiu maksymalnie 24 stopnie. Tyle samo jutro i podobna temperatura będzie w środę. Od czwartku nieco chłodniej, ale nadal powyżej 20 stopni i do tego bardzo dużo słońca. Będą pojawiały się też chmury, ale w bardzo małych ilościach. I co najważniejsze, bez deszczu.
2: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Ihor M. na razie nie będzie przesłuchany przez prokuraturę. Nie pozwala na to jego stan zdrowia. Mężczyzna podejrzany jest o atak w klasztorze w Jarosławiu. Wieczorem biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z reprezentacją Szwecji w ramach Ligi Narodów. Robert Lewandowski w piątek był cieniem samego siebie. Trener Jan Urban przyczynę patruje w jetlagu po przylocie ze Stanów.
4: Było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
3: Mecz ze Szwedami o 20:45. W planie finansowym CPK jest spora dziura. Na szybką linię kolejową Y Unia Europejska da maksymalnie 13, a nie 33 miliardy złotych, pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Trening siłowy daje efekty jeszcze przed utratą wagi. Powoduje kurczenie się komórek tłuszczowych i inne korzystne zmiany, tak twierdzą po swoich badaniach naukowcy.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: A wy trenujecie dzisiaj od samego rana, co? No właśnie. Wiadomo, poniedziałek, wymagający temat, ale dajecie radę, no. Przecież kto jak nie wy. My podkręcamy tempo, tak żeby było łatwiej, prościej i żeby wam po prostu dzisiaj od rana szło. Inni gadają, my już gramy, już 9:00.

Groove Coverage w Melo Radio. 12 minut po 9 mamy i mamy też poniedziałek, 28 dzień września już. Dzisiaj dzień jabłka i dzień tajniaka. Niektórzy po tajniacku to by chcieli przez ten poniedziałek się prześliznąć. Uda się wam na pewno. A za chwilę więcej o tym, na jak dużą popularność może liczyć pewnego rodzaju nowy trend w zwiedzaniu. O tym już za chwilę. A wcześniej Robin Schulz w Melo.

0: Filipa Ginelli w Melo.
1: Słuchajcie, to jest chyba jasne, że jedną z najbardziej odstresowujących rzeczy jest planowanie kolejnych wakacji. Można to robić z ciekawego klucza. Jest nowy trend, w którym pomaga strona internetowa stworzona przez jednego tylko człowieka. Zrobił on interaktywną mapę, na której można znaleźć wszystkie miejsca, w których kręcono najpopularniejsze filmy na świecie. Dzięki temu możecie zaplanować sobie fajny urlop, na przykład w miejscach, które widzieliście wcześniej na ekranie. Fajne jest to, że każdy może zgłosić nowe miejsce. Zanim trafi ono jednak na taką mapę, jest sprawdzane, czy faktycznie był tam kręcony jakiś znany film. Także nie zgłaszajcie miejsc, w których sami kręciliście jakiś filmik na telefonie.

0: Ibanezy Bizu, All of My Life. No i właśnie dzięki takim numerom nawet poniedziałek wygląda od samego rana całkiem nieźle. Seaball już za chwilę i Wonderland, żebyście poczuli się naprawdę fajnie. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 26 minut po 9.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
10: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
9: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
10: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
9: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: W poniedziałek polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
13: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
15: BYD. Build your dreams.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: $19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne $19,99.

0: zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Wersowo Północy w Meloradiu na 20 minut przed 10. I to jest czas, kiedy możecie pomyśleć, jaki pomysł mielibyście na to, żeby wydać 200 od Melo. Szybka kasa czeka. Marta, co planujesz?
1: Planuję wesele. Organizujemy przeskanie szkoła, więc myślę, że gdybym dostała 200 od Melo, to wydałabym je właśnie na organizację tej imprezy.
0: To jest dobry pomysł, to jest dobry plan. A jaki wy macie plan na to, żeby wydać szybką kasę od Meloradia? 200 wyczekają. Czekamy na was na meloradio.pl. Tam zgłaszajcie swoje totalnie odjechane pomysły. Czekamy. 200 pofroną do kogoś na pewno. Jeszcze dzisiaj.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was na początek tego nowego tygodnia. Wasted, Gnarly, Major League i to wszystko oczywiście w Melo Radio. W poniedziałek rano niektórym trzeba przypominać, bo weekend był dość wymagający, ale to wiesz dlaczego, nie? Niektórym się nałożyły dwie rzeczy. Sobota i niedziela.
1: No to są bardzo niebezpieczne tematy. Jeżeli do tego się podejdzie w sposób nieodpowiedzialny, powstaje ryzyko niedowiezienia, ale jeżeli zrobicie to dobrze, no to w poniedziałek zdecydowanie łatwiej się wstaje.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No, Kungs, Teofilus, London i Galaxy.
0: A wiecie co? To ja wam powiem, że we wtorek to się będzie wstawać jeszcze łatwiej. Sami się przekonajcie, polecam jutro od 6:30.
1: Jezu, tak rano? No dobra, no. Trzymam za słowo, zobaczymy, sprawdzimy.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
3: Kontra Barcelona.
2: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
5: BYD. Build your dreams.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
10: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
11: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
12: Nowa jezdnia i chodniki, droga rowerowa, więcej drzew i krzewów. Tak ma się zmienić ulica Szczytnicka we Wrocławiu. Koncepcja jest już gotowa i zakłada, że wzdłuż ulicy pojawią się stylizowane latarnie. W ciągu najbliższych tygodni miasto ma ogłosić przetarg na projekt przebudowy.

0: Nie, maksymalnie 24 stopnie, około godziny 15-16. I do tego bezchmurne niebo. I tak zostanie do końca dnia. No pięknie zaczyna się ten tydzień.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Miasto jako jedno z największych ośrodków akademickich w Polsce uruchomiło program, w ramach którego osoby studiujące we Wrocławiu mogą bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych oraz edukacji dotyczącej zakażeń przenoszonych drogą płciową, mówi Joanna Nyczak z Urzędu Miejskiego.
2: Wydaje się, że HIV dotyczy grup takich jak pracownice seksualne czy osoby uzależnione. No, okazuje się, że dotyczy to również takich osób młodych.
0: Program Dobrostan Wrocławskich Studentów realizuje Wrocławskie Centrum Zdrowia. Cały i zdrowy odnalazł się 12-latek, który w piątek uciekł samochodem z Siechnic. Przejechał ponad 150 km. Został zatrzymany za Zieloną Górą. Przenosimy się na wrocławskie Stabłowice. Jeszcze w tym roku do użytku ma zostać przekazany tor do gry w Bule przy ulicy Rychłej. A za godzinę powiem o nowych utrudnieniach na śródmiejskiej obwodnicy.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: CBŚP rozbiło gang kradnący samochody w Niemczech. Jego łupem padły auta warte w sumie ponad 10 milionów złotych. Zatrzymano 10 osób, 8 z nich trafiło do aresztu. Na rynkach ropy duże wzrosty cen to przez brak postępów w rozwiązaniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Iga Świątek wraca na kort. W środę zacznie się turniej tenisowy w Pekinie. Polka od kilku dni jest w stolicy Chin i szlifuje formę przed imprezą. Niezwykłe widowisko na wielkim ekranie. Wieczorem będzie premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Konrad.
5: Postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe.
4: Lalka w kinach będzie od środy.
3: A my dzisiaj śmigamy na to wszystko, zobaczyć jak to będzie wyglądało, bo będzie cały event premierowy, także jakby coś, to obserwujcie sociale Melo. I mówimy wszystkim siemano w poniedziałek, 10:00 na zegarach, i po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Kungs, Teofilus, London i Galaxy, zaczynamy naprawdę z grubej rury. I nie martwcie się tym poniedziałkiem, bo wszystko będzie okej.

Za to muzyczne niebo odpowiada Thomas Grave i piosenka też nazywa się Heaven. I brzmi naprawdę super. 14 minut po 10. Podkręcamy tempo w Melo Radio. A to może być szokujące, ale jak się okazuje, to prawda. Mówimy o zestawieniu gier, na które wszyscy w tym roku czekamy. Oczywiście mowa jest też o GTA 6, ale to nie jest na pierwszym miejscu. No bo czytam w sieci, że pierwsze miejsce rzeczywiście na liście tych najbardziej oczekiwanych gier zajęło Pokémon Winds and Waves, a kolejne to m.in. Persona 6, no i wersja nowa Zeldy Ocarina of Time. Głośne GTA 6 uplasowało się tam dopiero na 6. miejscu i wiecie, w sumie to się zgadza, no bo 6. miejsce, GTA 6, całkiem nieźle to fituje.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnio ta nuta jest dosłownie wszędzie, stała się pięknym trendem, do którego wracamy z radością, trochę wakacyjnie zresztą. Paraiso i Lost Frequencies, Mary Frogs, Melo Radio i 27 minut po 10. I w tej godzinie jeszcze kolejne genialne nuty, które zadbają o to, żebyście mieli dobry poniedziałek, bo między innymi będzie to Sofia Loren, DJ Remo i Tymek. Oj, to pięknie zagra. I to już niedługo.

0: najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę.
5: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
9: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
11: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

DJ Remo, Tymek, Sofia Loren w Meloradiu. 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. I szybkie przypomnienie, skoro mamy nowy tydzień, czyli kolejne przygody i kolejne pomysły na to, żeby zrobić coś dla siebie, no to ziomeczki, wy dobrze wiecie, że macie u nas szybką kasę, 200, a nawet 500 zł, na co tylko dusza zapragnie i warto o tym napisać. Między innymi na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam szukacie szybkiej kasy i piszecie, co zrobicie z tymi pieniędzmi. Im bardziej szalone pomysły, im bardziej kreatywne, im bardziej szablonowe, że tak mądrze się tu wypowiem, tym lepiej. Bo dzisiaj ktoś z was przytuli to siano i będzie mógł się cieszyć i od razu je wydać.

0: Crisscross, Crisscross Amsterdam i Mayo Mai w Meloradio. 10 minut do godziny 11:00, podkręcamy tempo i za chwilę newsy. Marcin, co w newsach?
1: A w nich będzie o tym, że znowu można wybrać takie słowo roku, którego używa młodzież.
0: Okej, ciekawy jestem, czy na tej liście jest m.in. Sigma albo Skibidibi.
1: Nie wiem.
0: Ale się dowiemy.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Axwell Bonny, Whatever Turns You On w Meloradio. Wystartujemy z tym numerem punktualnie o 11:00, kiedy inni będą gadać, także dobrze, że jesteście.

0: Select. Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
4: Temperatura szybko rośnie, a niebo nad Wrocławiem nadal błękitne. I tak zostanie do końca dnia. Również wieczorem będziemy mieli słoneczne, bezchmurne niebo. Na termometrach dziś maksymalnie 24 stopnie. Tyle będzie po południu, ale wieczór również zapowiada się przyjemny. Od 15 do 20 stopni. Kolejne dni tego tygodnia równie ciepłe i słoneczne.

0: broni i amunicji. Wracamy do Wrocławia. Dziś rozpoczną się kolejne etapy remontów na Alei Halera między ulicami Powstańców Śląskich a Gajowicką oraz na ulicy Klecińskiej pomiędzy wiaduktem nad torami PKP a estakadą Gondowianką. Prace będą prowadzone wyłącznie w nocy. A w ciągu dnia we wrocławskim Hydropolis możecie oglądać nową wystawę Woda a Moda. Mówi Agata Suchodolska-Maliszewska z Fundacji Play System.
1: Pamiętajmy, że branża modowa jest jedną z najbardziej wodochłonnych branż na świecie.
0: Do produkcji jednej bawełnianej koszulki potrzeba 2,5 tysiąca litrów wody. O ekologii będzie też w wiadomościach za godzinę. Chodzi o ulicę Świdnicką.
2: Minuta do 11:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
3: Polityczna przyszłość Michała Moskala niepewna. Na razie poseł PiSu jest zawieszony w prawach członka partii. Wszystko przez spotkanie z Przemysławem Kralem na Ibizie. Liczba przypadków eboli przekroczyła 8 tysięcy, tak jest w Demokratycznej Republice Konga. Zmarło tam już ponad 3900 osób. Nauczyciele w Polsce wciąż domagają się od rządu zrealizowania obietnicy podwyżek. Mowa o projekcie ZNP o zrównaniu wynagrodzenia w oświacie ze średnią w gospodarce. Prezes Związku Sławomir Broniarz mówi, że będą pytania do posłów, dlaczego Sejm nie pracuje nad tą ustawą.
4: To jest także kwestia pewnej politycznej odwagi. Powiedzenie nauczycielom, jak wygląda obecna sytuacja.
3: Premier obiecywał przyspieszenie prac nad ustawą. Ruszył plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2026. To już 11. edycja konkursu organizowanego przez wydawnictwo naukowe PWN, a zgłoszenia przyjmowane są do 25 października.
2: Dawajcie, zgłaszamy, XD będzie śmiesznie.
3: Aha.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Nie, no ja wam mówię, no każdy pisze XD dzisiaj przecież, no XD
3: tak,
2: jest
3: ale
2: fajne.
3: Pytanie, czy piszesz je obie dużymi literami, czy...
2: Zazwyczaj tak, zazwyczaj tak.
3: Czy X małą, D dużą, bo za moich czasów było właśnie X małą, D dużą.
2: Nawet w przypadku XD rozmiar ma znaczenie, to jest niesamowite. 11 na zegarach, siemanko, kiedy inni gadają, my już gramy Axel i Bon, Whatever Turns You On. Tym zaczynamy. Kiedy inni gadają, my już gramy. Ja sobie muszę taki tatuaż kiedyś zrobić z tym.

Liwka i poza tobą nic w Meloradio, 15 minut po 11. Podkręcamy tempo, a ten trend to jest dość mocny, więc ostrożnie. Czytam, że w Pakistanie na imprezę ogarnia się gigantycznych rozmiarów goryle. Po co? Nie wiem, ale to ma podobno wpływać na lepszą integrację podczas wesela czy innych tego typu spotkań. Powiem szczerze, chciałbym to zobaczyć w Polsce. Byłoby to naprawdę fajne, ale patrząc po naszych realiach, to raczej na weselach zobaczylibyśmy guźca albo dzika, bo to jest ostatnio temat mocno na czasie. Sigala, Sweet Lovin' już teraz w Meloradiu, bo gramy tak, żebyście zawsze mieli dużo uśmiechu i dużo pozytywnej energii. No to róbcie głośniej.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Do Armina to zawsze grzecznie trzeba. No bo pan Armin to grzeczny facet. Pan Armin, dzień dobry, na klatce zawsze odpowie. Jeszcze w międzyczasie, jak ma chwilę, to zrobi wam fajną nutę. Także pana Armina szanujemy. Everlasting to wygraliśmy przed momentem. Kto jest zachwycony tym brzmieniem, a go nie znał, no to proszę sobie zapisać. A kolejne takie cuda wyjątkowe od serducha będą jeszcze w tej godzinie między innymi Ella Henderson, Rudimental i Alibi. Będzie też Ian Carey, Red Light. Także generalnie zadbamy o was jak zawsze.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompensatyn, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: wychować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Za mniej.
9: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
10: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Castorama! Teoria
15: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
15: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
19: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
20: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
21: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

High and Carry, Red Light, Melo Radio, 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Wiem, że jesteście zmęczeni, zestresowani, zwłaszcza, że zaczął się nowy tydzień, kolejne wyzwania, kolejne taski i w ogóle i tak dalej. Słuchajcie, jest jeden prosty sposób na to, by się trochę wyluzować, trochę zrelaksować. No bo czytam tutaj właśnie w prasie, że najprostszym sposobem na to, by zredukować swój niepokój o jakieś 35%, to m.in. oglądanie rolek ze śmiesznymi i tym samym słodkimi zwierzętami. To też obniża tętno i ciśnienie i generalnie wpływa bardzo pozytywnie na chemię mózgu. Dlatego jeżeli się stresujecie, jeżeli potrzebujecie taki moment odprężenia, odpalcie sobie słodkie kotki, słodkie pieski, będzie wam dużo lżej.

0: Pussy Magic. Paco Amoroso i Pink Panther z Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Mamy poniedziałek, ale nie znaczy to, że to coś bardzo złego.
1: Wiecie, no nie, są gorsze rzeczy niż poniedziałek.
0: No to dobra, co na przykład, cwaniaczka, jak już się to tak wysprzęgliłeś? No dawaj.
1: Niedziela wieczór.
0: A bez kitu, masz rację, no dobra. Ty, a co w newsach będziesz miał? Bo Marcin Sikora przed momentem właśnie
1: tak,
0: się
1: odzywał. A będzie o tym, jak światło może pomóc w walce z deepfake'ami.
0: O, proszę bardzo, i to są cenne informacje, już się nie możemy doczekać, bo deepfake'ów nie szanujemy.
2: A już o 12 zagramy
0: Jazzy Spritz i Can't Deny It. Bardzo imprezowa nuta, bardzo dobre wibracje z niej płyną i usłyszymy się punktualnie o 12 z tym brzmieniem.
2: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 złotych. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
12: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
13: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.

0: 97 i 8 FM. Pogoda.
1: Zapowiada się ciepły i słoneczny tydzień we Wrocławiu. Dziś i jutro na termometrach do 24 stopni. W środę i czwartek niewiele mniej, do 23. W piątek, sobotę i niedzielę trochę ponad 20. Ale pamiętajcie, że noce będą zimne, od 5 do 10 stopni, więc poranki również. Trzeba się nieco cieplej ubrać, mimo że będzie słonecznie.
0: Są newsy Meloradia Wrocław.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne oraz edukacja dotycząca zakażeń przenoszonych drogą płciową. Miasto uruchomiło program Dobrostan Wrocławskich Studentów, mówi Joanna Nyczak z Urzędu Miejskiego.
2: Idziemy dużą kampanią edukacyjną poprzez media społecznościowe, ale

0: między rynkiem a ulicą Kazimierza Wielkiego Wrocław chce posadzić kilkadziesiąt drzew i mniejszych roślin. Prace mają ruszyć najwcześniej po jarmarku świątecznym i kosztować ponad 1,5 miliona złotych.
1: Minuta do 12. Marcin Sikora i News ML Radia.
2: Nielegalne leki i tytoń w przesyłkach kurierskich zostały ujawnione podczas kontroli w sortowniach paczek. To w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Znaleźli je funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz Nepal. Dwóch przewodników nie żyje, a 14 osób jest zaginionych. To po wczorajszym zejściu lawiny na bazę wspinaczkową na Himlung. Dziś wznowiono ich poszukiwania. Ponad 40% pracujących Polaków jednocześnie opiekuje się dziećmi albo starszymi krewnymi. Prawie 2/3 z nich nie ma z tym problemu. Ci, którzy problemy jednak mają, wskazują kilka przyczyn, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
3: Głównie na zbyt długi czas pracy, ale też na zbyt wyczerpującą pracę.
2: 20% pracujących opiekunów zmieniło pracę. Światło pomoże wykrywać wiele deepfake'ów jednocześnie. Naukowcy stworzyli specjalny system, analizuje jednocześnie 15 filmów.
1: I bardzo dobrze, trzeba z tym walczyć, bo bardzo łatwo można się złapać. W rytm zasady, ej, czy myślisz, że to AI? Ja bym powiedział zazwyczaj, że tak.
2: Także... Czyli A czy I?
1: Można sobie wybrać. Kiedy nie gadają, już gramy. Jazzy, Spritz, Candy Night, będzie tego więcej.

Neptunika i What If. To jest Melo Radio, 16 minut po 12. Słuchajcie, patrzę na kalendarz świąt nietypowych, a tu mamy coś takiego jak Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Mówię, nice, no jakiegoś Jamesa Bonda nam tu trzeba. I tak się zastanawiam, co można powiedzieć jako agent specjalny na randce? Macie jakieś pomysły? WhatsApp Meloradia, od tego on jest, od tego oni są. Także nagrywajcie głosówki, czekam na wasze bardzo szalone propozycje. Wiem, że was na to stać, bo już was trochę poznałem. Zadam jeszcze raz pytanie, co można powiedzieć jako agent specjalny i na randce? Czekam na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie głosówki. Bez hamulców, proszę.

0: James Hype i Confession w Meloradiu, ale siada ta nuta. Od piątku słyszymy się z nią znacznie częściej, bo jest po prostu dobra. 27 minut po 12 i dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Co można powiedzieć jako agent specjalny i na randce? Kabila?
1: Jako agent specjalny i na randce można powiedzieć, że ma się duży pistolet.
0: No i teraz pytanie, czy to groźba, czy zachęta? Sami ocencie, odpowiedź zostawiam wam. Co jeszcze można powiedzieć? WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A w tej godzinie jeszcze Explosion, Calvi i Remi.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Po reklamie.

0: Calvin Harris, Melo Radio. My tak podkręcamy tempo. Przypomnę, że mieliśmy wielką szansę, wielką możliwość i wielki zaszczyt spotkać Calvina Harrisa na Tomorrowland i to wszystko możecie zobaczyć, bo pan Calvin zadbał o to, żeby były piękne wrażenia muzyczne, byli goście. John Newman między innymi się pojawił i na żywo zaśpiewał na mainstage. No było to rewelacyjne i wy możecie to zobaczyć naprawdę na Instagramie Meloradia, tam wbijacie, macie dosłownie wszystko. Także jak akurat wam się nudzi w robocie, to będzie jak znalazł. Metzner, cały blok, to już teraz.
1: W kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: zdradzę wam trochę kuluarów radiowych. Zawsze, kiedy przychodzi do studia Ula Harciarek i mamy wspólne wejście, to ja mówię: dobra, Ula, zapraszam cię do tańca.
1: Tak, ale nie tańczymy.
0: Nie tańczymy. Co prawda trochę tańczymy na antenie, no bo mamy taką muzę, która do tego trochę gdzieś tam skłania, ale też tańczymy między informacjami i newsami, bo to już za chwilę.
1: Oczywiście. A w nich będzie o sukcesie serialowej Lalki. No jestem ciekawa, czy wiesz, o co chodzi.
0: Nie wiem, o co chodzi.
1: No właśnie, no ale to jeżeli... za chwilę powiem.
0: Słuchaj, jeżeli się nie wie, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Tak mówią podobno.
2: A już o 13:00 zagramy.
0: Marlon Hofstadt, Tall Star i I Like. Kiedy inni jeszcze będą gadać, my już to zagramy. Punktualnie o 13:00.
3: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
5: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do stu!
9: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Minuta do 13, newsy Meloradia i jest razem z nami Ula Harciarek.
2: Policja złapała mężczyznę, który miał okraść szpital w Miastku. Karetkę oraz sporą część sprzętu udało się odzyskać. Polacy ruszyli po kredyty mieszkaniowe. W sierpniu banki i SKOK-i udzieliły ich więcej niż rok temu. Średnia kwota

0: Bolesława Prusa, a już w tym tygodniu do kin wejdzie filmowa adaptacja Lalki.
1: No ciekawy jestem, które będzie lepsze, ale sprawdzimy to pewnie.
0: Sprawdzimy.
1: Pewnie nawet trochę o tym pogadamy. Siema, 13 na zegarach, Hadi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy i dbamy jak zawsze o to, żebyście mieli genialny nastrój i w ogóle pozytywne wibracje. Marno Hofstadt, I like, od tego zaczynam.

Offenbach, Stair Sailor i Four to the Floor w Meloradiu, 16 minut po 13. Dla osób, które narzekają na jesień i chciałyby trochę słońca, chyba mam naprawdę dobre wiadomości, no bo sobie odpaliłem radary pogodowe, żeby zobaczyć, jak to wygląda i słuchajcie, przez cały tydzień i nawet trochę przyszłego, to na termometrach takie 20 stopni będzie, nie? Jutro 21, dużo słońca, także wiecie, to nie będzie lato, ja wiem, to nie będzie lato, ale styl będzie naprawdę w porządku, także skorzystajcie z tego i nie wiem, jakiś spacerek, może jakiś spontan, tylko wieczorem będzie zimno, to tam ostrożnie. Avicii Lovers, gramy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Powiem wam, że mi się strasznie ziewa dzisiaj. Ale dobrze, że jest Robin, to dobry ziomek, który zawsze podniesie na duchu. Robin Schulz i Take It Slow w Meloradiu, 28 minut po 13. Jeżeli wam też się tak ziewa jak mi, to chyba to jest dobry moment na to, żeby zrobić sobie chwilę przerwy w robocie. No i poraczyć się taką fajną, pyszną kawusią. Zróbcie to dla siebie, zróbcie też dla mnie. Jak coś poczekam, nie ma problemu. Sobel, całe lato, jeszcze w tej godzinie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
11: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
10: No, tego z Media Expert.
11: No tak.
12: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
14: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
15: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
14: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
14: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
14: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
14: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
14: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
20: 18, 47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
21: To ja też chcę. 24, 39.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
24: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
25: O reklamie.

Sobel całe lato. Co by nie mówić, jego głos potrafi być bardzo odprężający, jest pełen emocji, pełen sentymentu i też niekiedy ten głos potrafi dosłownie wymasować człowieka i dać mu to, co potrzebuje, czyli pozytywną energię i być może inspirację do tego, by coś zmienić. I wy też możecie coś zmienić. Na przykład to, że wam się zachce wejść na meloradio.pl, bo jak tam wejdziecie, to macie zakładkę konkursy i akcje. Tam macie szybką kasę. 200, nawet 500 zł. Ludzie, ten hajs czeka i wy możecie z nim robić, co chcecie. On dosłownie jest na wyciągnięcie ręki. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła, bo dzisiaj będziemy dzwonić do kogoś z was.

0: Two Colors, Prima Donna i 8 minut do godziny 14. Iga i Mikołaj w studiu, siemanko.
1: Hej! Siema.
0: Co u was?
1: Mega dobrze.
0: Nowy tydzień.
1: Nowe możliwości.
0: Nowe przygody.
1: Oczywiście.
0: Co Mikołaj nowego u ciebie będzie?
2: A właśnie sobie wywiad umawiam.
0: O!
1: Proszę bardzo.
0: Zaskoczył mnie.
3: A już o 14 zagramy.
1: Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin. A z kim ten wywiad?
2: Ja nie powiem.
1: Aha.
0: A wy nie prowadzicie razem programu?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie.
2: O, to odpiszę, że Iga zrobi hej.
1: Nie,
2: Iga
1: nie,
2: zrobi...
1: nie.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie 2, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
10: BYD. Build your dreams.
11: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
12: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
11: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
12: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
11: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
15: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
16: Dużo dobrego.
17: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej. A polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
23: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
24: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
23: Czyli frosty kupiłeś?
24: Prościej się nie da.
25: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
26: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
27: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Mello Radio Wrocław na 97,8 FM.
1: minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: 13-latek planował atak na terenie swojej szkoły. Zapobiegli mu dziś rano policjanci z Wąbrzeźna na województwie kujawsko-pomorskim. Polacy są zalatani. Z danych Eurostatu wynika, że w sierpniu było w Polsce ponad 50 tysięcy lotów. To więcej niż rok temu, mówi Maja Raczyńska z rankomat.pl.
4: Polska zajmuje w Unii Europejskiej 4. miejsce, jeśli chodzi o zestawienia wzrostu rok do roku, tuż po Słowacji, Malcie i Estonii.
3: W całej Unii było w sierpniu ponad 700 tysięcy lotów. Polacy myślą już o feriach zimowych, stawiają na ciepłe kraje, głównie Egipt, Maltę czy Hiszpanię. Mózg psa potrafi wychwytywać poszczególne słowa, to odkrycie węgierskich naukowców. Podobny mechanizm znano dotąd tylko u ludzi.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Dlaczego wąchasz mikrofon?
2: Gąbkami śmierdzi rosołem. O czym to świadczy?

0: No i pięknie, poniedziałek, nowe możliwości. Ja na przykład wczoraj połamałam łóżko. Znaczy nie sama.
1: Okej, okej, okej.
0: A co u was słychać?
1: Gąbka mi śmierdzi rosołem.
0: Jest to mega interesujące, bo to oznacza, że ktoś używał twojej gąbki.
1: Karolina się ze mnie nabija. Przestań się nią myć. O, Boże, jaka brydota.
0: Iga Mikołaj, siemanko, save my love. Tak wchodzimy w 14.

0: Kiedyś to było po prostu Dabudi i Dabudai, a teraz I'm Good Blue, David Guetta i Bibi Rexa. W Meloradiu tak podkręcamy tempo.
1: I za moment, już za chwilę polecimy sobie do Azji z hajzerami.
0: O nie.

0: Shouse. Kocham. Kocham!
1: Byłeś na koncercie?
0: Było super.
1: No właśnie.
0: Chcę więcej.
1: A ja chcę więcej dram w internecie.
0: Tak, myślałem, że chcesz więcej Filipa i Bianki.
1: Nie jestem na to gotowa.
0: Ja też nie, obejrzałem ten podcast i no.
1: Spokojnie, jeszcze o tym porozmawiamy, natomiast hajzerowie być może wezmą udział w bardzo znanym programie pod tytułem Azja Express.
0: Czy to jest ten program, gdzie Filip Hajzer chodził i całował kobiety na mieście bez pytania?
1: Zgadza się.
0: Na pewno będzie show.

0: Totalnie w Mono Radio, tak podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightu, Alchemist Project. Jestem załamana tymi statystykami, które Mikołaj znalazł.
1: Tak, w Stanach Zjednoczonych ponad połowa zabawek, 55%, jest kupowana teraz przez osoby bezdzietne. Rodziny z dziećmi stanowią mniejszość, jeżeli chodzi o kupowanie zabawek.
0: Dlaczego? Dlaczego?
1: No myślę, że z kilku powodów. Chyba każdy miał w dzieciństwie jakąś taką zabawkę, którą bardzo chciał mieć, bardzo jej pragnął, ale no nigdy jej nie dostał, bo albo się nie spinało finansowo, albo po prostu rodzice stwierdzili, że nie, bo jest nieodpowiednia dla wieku i wiesz, taki osobnik potem dorasta, zarabia kasę i myśli sobie, o, to jest ten moment, to jest mój czas, by błyszczeć.
0: Chociaż ja uważam, że za każdym razem, jak mi ojciec kupował zabawki, to kupował pod siebie, bo to on się nimi bawił, a nie ja.
1: A, no właśnie, więc teraz jeszcze dochodzi do tego ta druga strona, nie? Że w końcu kupują sobie to, czym chcą się bawić. No ale no, umówmy się, na przykład zestawy klocków.
0: Tak.
1: Kiedyś były w Polsce bardzo drogie.
0: Nadal
1: w sensie są dalej
0: drogie.
1: Są drogie, no ale wiesz, no zarabia się troszkę lepiej, nie? Więc jakby mniejszy procent tej pensji musi być przeznaczony na klocki.
0: W sumie taniej kupić zabawkę niż mieć i dziecko i zabawkę.
1: To prawda. Ja ostatnio kupiłem miecz świetlny. Jest super, ale kupię jeszcze jeden.

0: każdy twój ruch modelki włodarski. Zrobiło się wakacyjnie, zrobiło się miło na sercu i to się przyda w tej godzinie.
1: Tak, ponieważ płacimy i płaczemy. Oto jest cytat. I ja płaciłem i płakałem razem z wami
0: dzisiaj
1: rano.
0: Ale nie mów dlaczego.
1: No nie powiem, ale powiemy jeszcze w tej godzinie.
0: Dokładnie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
3: O reklamie. Meloradio Wrocław.

0: Trips, Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Trips, jeżeli słuchasz Meloradia, to pisz co? Nam wiesz na DM-a. Poczekamy już chyba 10 miesięcy.
1: A propos łez, to łzy się polały dzisiaj rano na wielu stacjach benzynowych w Polsce, ponieważ no stało się.
0: Co się stało?
1: Bariera psychologiczna została po raz kolejny przekroczona. Ponad 8 zł za benzynę, ponad 9 za ropę.
0: Moim zdaniem powinieneś po prostu chodzić na piechotę do pracy, a nie wymyślasz samochód.
1: Ale jest daleko i mi się nie chce.
0: To jest luksus taki samochód, wiesz?
1: No luksus, ale mało spalił przez ostatnie 2 tygodnie.
0: Więc, to chyba dobrze.
1: Tak, ekonomiczny samochód. Ale do strefy czystego transportu nie wjadę.
0: A jeżeli potrzebujecie trochę gotówki, to wbijajcie na meloradio.pl. 200, nawet 500 złotych do przytulenia, do zgarnięcia od tak.
1: Przyda się. Szybka kasa Meloradia czeka. Zgłaszacie się na meloradio.pl w zakładce konkursy i akcje.

0: On Tonight tak się podkręca tempo u nas we Freak Fight'cie, a gdyby tak ćwiczyć do tego kawałka, to byśmy byli bardzo szczupli.
1: No, tak. Nie wiem, do czego dążysz tym tokiem myśli.
0: Do tego, że warto ćwiczyć. Ale tak naprawdę... Nie, masz rację, zgubiłam wątek. No.
2: Dobrze, to powiedzmy co w newsach.
0: To jest dobry pomysł.
2: Dobra. To słuchajcie, będzie o piracie drogowym. Na hulajnodze elektrycznej.
0: A, o prędkość mi chodziło, no przecież.
1: No tak.
0: Słuchajcie newsów.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Fast Boy Music Sounds.
0: Fajne chłopaki, co?
1: No. I w newsach też będzie taki Fast Boy.
0: Coś takiego.
1: Aż zbyt fast.
0: A ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
3: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę.

0: Wartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Z gangiem świeża więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
19: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
18: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
20: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu Ty ciągle przepłacasz.
21: Dobra, zdradź sekret.
20: Jaki sekret?
21: No, ten Twój patent na zakupy.
20: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
21: Tylko w Modivo?
20: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Rider i Beverly Hills Polo Club.
21: I co z tym cashbackiem?
20: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
21: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
22: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie.
0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic. Ponad 100 km na godzinę pędziła hulajnoga elektryczna i to po jednej z najbardziej zatłoczonych dróg w Warszawie. Oczywiście nie sama, policja szuka teraz tego pirata drogowego. Sukcesem w dużej mierze zakończyły się wstępne egzaminy na aplikacje prawnicze. Pozytywny wynik otrzymało 2/3 zdających. Czarne grudki wyrzuciło morze na plaży między Rowami a Rusinowem. To substancja ropopochodna. Szykuje się ciepła jesień, takie są prognozy synoptyków, a to zmienia zachowania ptaków. Część może opóźniać swój odlot z Polski, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
23: Między innymi właśnie szpak, czajka. One nawet zdarza się, że zaczynają teraz zimować, no bo jak się jesienią objedzą, są w dobrej kondycji, zima śnieżna nie przychodzi.
2: W nocy temperatura może spaść do 1 stopnia.
24: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i zrobi nam się cieplutko w tej godzinie.
1: Tak, ponieważ będziemy nabierać tłuszczyku na zimę.

0: JJL Steel, I Got Summer on My Mind, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, we Freak Fajcie. Jest bardzo ciepło, ale teraz się troszkę ochłodzi, ponieważ lecimy na Alaskę wspólnie.
1: Przystanek Alaska.
0: Mhm. A dlaczego, drogi redaktorze?
1: Ponieważ na Alasce trwa teraz konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Badają misie, patrzą, który nabrał jak najwięcej tłuszczu na zimę i można głosować na swojego ulubionego grubego misia.
0: Widzicie, drodzy panowie? Gruby jest ważny. No lepiej gruby niż chudy, prawda?
1: Mhm. No też wychodzę z takiego założenia.

0: 18 po 15. Dobrego faceta pozna się po tym, że jakby nawet jak coś się mu zniszczy, to uzna, dobra kochanie, nic się nie stało.
1: Co zniszczyłaś?
0: Nie, nic nie zniszczyłam.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: To jest ten
1: oni
0: moment.
1: Chcą tej gotówki.
0: Chcą tej gotówki, dlatego my ją rozdajemy szybciutko w Meloradiu, w szybkiej kasie i dzwonimy do Weroniki, która ma 5 sygnałów, aby odebrać od nas telefon. No historia jest, słuchajcie, przerażająca, naprawdę.
1: O, niebezpieczna mówisz.
0: Niebezpieczna. Pytanie, czy Weronika od nas odbierze. Potrzebuje 200 zł natychmiast. Cześć Werka, Iga Mikołaj, Meloradio.
3: Hejka.
1: Cześć.
0: Co porabiasz?
3: A siedzę sobie na ogrodzie.
0: O, taka to pożyje. Byłaś na meloradio.pl, na co ci potrzebne pieniądze?
3: No, są trochę potrzebne.
0: Bo?
3: Ja małą stuczkę, powiedzmy, autem chłopaka pod jego nieobecność i trochę zderzak jest obrysowany.
1: Ojej, no dobrze, to jest niebezpieczna sytuacja, dlatego żeby cię wspomóc w uniknięciu konsekwencji. Dwie stówy lecą już w tym momencie do ciebie.
3: Naprawdę super, dziękuję.
0: Ależ proszę bardzo.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Śliwka. Poza tobą nic to jest nadal mój faworyt na naszej playce. Tak się podkręca tempo.
1: Ja tak oczami wyobraźni zobaczyłem, jak Książulo śpiewa ten utwór do kebaba.
0: Pasowałoby.
1: Kebabie, poza tobą nic, to wszystko, czym chciałbym być.
0: Że kebabem?
1: Ale o kebabach jeszcze porozmawiamy, bo no sytuacja, która nie jest muala.
0: A będzie ostro?
1: No.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
7: BYD. Build your dreams.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama.
4: Teoria.
5: I praktyka.
4: Zobacz. W teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Muzyka i głos.

0: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
3: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: Tiesto Secrets. Moim zdaniem to jest idealny kawałek do auta, nie uważasz?
1: Do auta tak, tylko że może się zrobić za gorąco. Zwłaszcza jak przewozisz 300 kg kebabowych kul mocy.
0: Ale dlaczego?
1: 18 września na granicy czesko-polskiej zostało zatrzymane auto, gdzie właśnie facet przewoził całą masę mięsa do kebaba w bardzo nieodpowiednich warunkach.
0: A czy ono jakby nie ugrzało się za bardzo?
1: No właśnie, chyba się ugrzało za bardzo, bo na miejsce zostały wezwane czeskie służby weterynaryjne, które postanowiły zniszczyć cały towar. Ale skoro weterynarzy wezwali, no to przynajmniej było prawdziwe mięso chyba, nie? Zawsze jakiś plus. Ale teraz już rozumiem, dlaczego pieczę dwa razy.

0: Wasted. Polska górą, zaśpiewam.
1: Mhm. No właśnie. Dzisiaj ze Szwecją gramy, tak?
0: Tak, dzisiaj gramy, o tym będzie w newsach. Jak obstawiacie? 18 do 0 dla nas.
1: A wiecie, jaka jest ulubiona pizza w Szwecji? Taka ciekawostka.
2: No, z kebabem?
1: Tak.
2: Naprawdę? Skąd ty znasz takie ciekawostki?
1: A, słyszałem gdzieś. A już o 16 zagramy. Run, Run River, David Guetta, Alok, Stick Figure. To jest bardzo egzotyczne miejsce, taka Szwecja.
2: Może kiedyś mnie zabierzesz.
1: Pojedziemy na pizzę.
2: Naprawdę? O!

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
8: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
7: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
8: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
7: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 97,8 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Co jest grane we Wrocławiu?
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Aż 175 filmów dla dzieci, młodzieży i dorosłych znalazło się w programie tegorocznych Młodych Horyzontów. We wrocławskim kinie Nowe Horyzonty zobaczycie animacje, filmy aktorskie i dokumenty z całego świata. Do tego spotkania z twórcami, rozmowy po seansach i kreatywne warsztaty. Festiwal potrwa do niedzieli. A we wrocławskim Hydropolis możecie oglądać nową wystawę Woda a Moda, mówi Agata Suchodolska-Maliszewska z Fundacji Play System.
3: Kupując ubranie, często zwracamy uwagę na jakość, na materiał, ale zapominamy często o tych zasobach, które zostały zużyte na etapie całego procesu produkcji. A pamiętajmy, że branża modowa jest jedną z najbardziej wodochłonnych branż na świecie.
2: Do produkcji jednej bawełnianej koszulki potrzeba 2,5 tysiąca litrów wody.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
5: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
6: USA i Iran mają przeprowadzić oddzielne rozmowy z mediatorami dziś lub jutro. Mediacje miałyby doprowadzić do zakończenia wojny. Sukces systemu kaucyjnego, korzysta z niego 74% Polaków, tak wynika z raportu Stowarzyszenia EkoUnia. Z kolei z akcji Czysta Odra wynika, że liczba znajdowanych plastikowych butelek i puszek zmalała nawet o 90%. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy, nie zebrano wystarczającej liczby podpisów. A przed nami wieczór piłkarskich emocji, bo biało-czerwoni zagrają na wyjeździe ze Szwecją. W Sztokholmie widać już polskie barwy.
7: Cały dzień trzeba godnie reprezentować barwy. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Ja 3-0 obstawiam.
6: Mówił jeden z kibiców, mecz o 20:45. No nie.
4: Co cię tak, Ula, rozśmieszyło? Nie wierzysz w nasze?
6: Mikołaj mnie rozśmieszył.
8: Bo ja nie wierzę w to 3-0.
4: Ula też nie. Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, to może zostaniemy w temacie stadionów?
8: Dobrze, ponieważ no, jest drama na Wyspach Brytyjskich.
4: Iga Mikołaj, cześć!

0: Ale są Nightsmith w I Like It w Melo Radio. Jakie są najbardziej popularne przyśpiewki na stadionie? Proszę.
1: Ale na polskim stadionie czy na angielskim stadionie? Bo to są jednak olbrzymie różnice.
0: Na angielskim.
1: No to na angielskim to oni lubią takie humorystyczne sobie śpiewać.
0: O, proszę
1: takie,
0: bardzo.
1: No.
0: Proszę bardzo. Teraz będzie im mniej do śmiechu chyba.
1: No właśnie powinno być więcej, ponieważ tam już od lat 80. obowiązuje zakaz spożywania napojów procentowych na stadionach, dlatego że tam był duży problem z przestępczością.
0: No, wiadomo, tak.
1: I teraz pan premier powiedział, że to jest dyskryminacja w ogóle.
0: Ojoj.
1: I ma przestać tak być. On chce pójść se na stadion i normalnie się napić.
0: No ja nie wiem, czy to dobry pomysł, patrząc na Anglików, którzy
1: ale
0: piją procenty.
1: Ale w Polsce też jest i jakoś jest grzecznie.
0: Chyba na różnych meczach byliśmy.

0: Kizo Disney w Melu Radio. Słuchacie Freak Fightu i my wam mówimy o rzeczach,
1: które nikogo nie interesują najwyraźniej.
0: Mnie interesują i naszych słuchaczy myślę, że jak najbardziej również.
1: O, dajcie znać, czy was to będzie interesowało, co teraz powiemy, bo w sumie jestem ciekaw. Jestem bardzo ciekaw, naprawdę.
0: Musisz przestać być taki negatywny. Maria Jeleniewska to jest jedna z większych TikTokerek młodego pokolenia.
1: No.
0: No dobrze, a Tomasz Fornal, znany siatkarz.
1: No, mistrz Europy teraz.
0: Dokładnie. I Maria Jeleniewska wrzuciła bukiet kwiatów. Co to stało od kogoś?
1: O mój Boże.
0: I poczekaj, to jest ten sam bukiet, który miał pod swoimi nogami Fornal. Prawdopodobnie otrzymał go podczas meczu. I teraz pytanie, czy dał jej bukiet z ziemi?
1: No.
0: Czy po prostu wspólnie razem mieszkają i ona tak sobie zrobiła fotę, bo on ten bukiet wstawił do wazonu?
1: Mhm.
0: Nie, to,
1: aha,
0: jest
1: i to jest ta zagadka.
0: To jest ta zagadka, okay. Tak. Ja chcę, żebyś ty ze mną ją rozwiązał.
1: No ja myślę, że... Jest, nie, przepraszam, nawet nie umiem udawać, że mnie to interesuje.
0: Mikołaj! A czy, no dobrze.
1: No mieszkają razem, nie mieszkają razem. Dajcie im spokój, no.
0: Jesteś takim obrońcą, żeby dać im spokój, nie wchodzić butami do ich mieszkania.
1: Tak, jak będą chcieli się przypucować, to się przypucują.
0: Co to w ogóle znaczy?
1: To na bajerę masz podklepywać do mnie.

0: Kygo, Take Me Back. Wiesz, Mikołaj, że dzisiaj jest dzień tajniaka, trzeba się ukrywać w pracy normalnie.
1: No to gdzie się chowamy?
0: Pod stół?
1: Pod stołem nas znajdą.
0: Do lodówki.
1: Tam mleko wyciągają.
0: Wiem, u szefa w gabinecie.
1: O, tam nikt nie chce zaglądać.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maślan.
3: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110. Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Filipe Knel, Sermich, niech się kręci w Meloradiu. Nasza ukochana Bejba była jeszcze u nas w zeszłym sezonie, żeby opowiedzieć o swoim numerze a propos FIFA dla kobiet. Nagrała taki hymn, pamiętasz? Mm-hmm. I miała mieć coś wczoraj występ. I ten występ miał być emitowany w telewizji.
1: Aha.
0: I nic.
1: I nie było?
0: Wystąpiła, ale występ się nie pojawił w TV. Ona nie wie dlaczego.
1: Ja też nie wiem. No i dlaczego?
0: Znaczy...
1: Czy ktoś wie dlaczego? Czy ktoś powiedział jasno?
0: Nie, no nikt właśnie nie powiedział. Ale mam komentarz Blanki a propos jej samopoczucia.
2: I jest mi przykrej.
1: I coraz przykrej mi też jest.
0: Jest jej przykrej.

0: To jest to taki bardzo elegancki numer.
1: Paraíso, bardzo lubimy. Bardzo lubimy ten klimat Rio.
0: A dzisiaj też będzie bardzo klimatycznie, naprawdę.
2: Będzie. Tak.
1: Jak to?
2: Będzie i powiem o tym w newsach, bo dzisiaj bardzo ważne wydarzenie filmowe.
1: Kurczę, ja sam nic nie wiem. Już nie mogę się doczekać, żeby posłuchać.
0: I o to w tym chodziło.
3: A już o 17 zagramy.
1: Toby Romeo, Fly High.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja.
4: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
3: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
9: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwrocławia.pl.
12: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
13: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Po reklamie. Autopromocja.
18: Wbijaj na

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Co jest grane we Wrocławiu?
3: Dawid Filipowski, zapraszam. Autor przełomowych produkcji, które definiowały brzmienie trance i hard house przez wiele lat, zabiera was w podróż przez swoją dyskografię. W sobotę we wrocławskim Terminal Event Center zagra ATB. Będzie to koncert w ramach trasy promującej jego ostatni studyjny album. Ale to nie ostatnia impreza z muzyką trance w najbliższy weekend we Wrocławiu. W niedzielę w centrum koncertowym A2 zagra Schiller, kolejny wybitny producent muzyki elektronicznej. Zabierze ze sobą cały sprzęt, żeby zagrać dla was na żywo. Jeśli jednak bardziej kręci was sport, to na Tarczyńskiej Arenie w niedzielę czeka was świetne widowisko. W meczu mistrzów Polska kontra Włochy na boisku pojawią się takie gwiazdy jak Jerzy Dudek, Jacek Krzynówek, Gianluigi Buffon, Marco Materazzi czy Vieri.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
5: Ula Harciarek on the mic. Będą dodatkowe ekrany akustyczne wzdłuż autostrady A1 w Łódzkie. Mieszkańcy walczyli o nie od 11 lat, bo hałas jest ogromny. Do Polski trafił poszukiwany za milionowe oszustwa. Iwan P. jest podejrzany o wystawienie ponad 1000 fałszywych faktur VAT. Człowiek bliżej podróży na Księżyc, bo statek kosmiczny, który ma przewieźć ludzi, zaliczył dziś pierwszy lot po orbicie okołoziemskiej. No i sukces, choć jeden z silników miał awarię. Jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku ma dziś swoją premierę w Warszawie. To filmowa adaptacja Lalki. Zadbaliśmy o każdy szczegół, mówi producent Radosław Drabik.
6: Zrobiliśmy wielkie, epickie kino. Wszyscy jesteśmy chyba dumni i szczęśliwi.
5: Film do kin wejdzie już w środę.
7: Mamy 17, słuchacie Freak Fightu i nasze dzisiejsze pytanie brzmi, czego nie mówić w trakcie masażu na literę M.
4: Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik oczywiście na meloradio.pl.
7: Czekamy na głosówki.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Dammi tu mano! I venga conmigo!

0: Klasyka w Meloradiu. Sasz, Ekwador!
1: Czego nie mówić w trakcie masażu na literę M? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Mateusz?
2: Miskuzi, mi bello.
0: Eurotrip, kto oglądał, ten wie, a kto nie oglądał, ten niech nadrobi, bo dalej film się dobrze trzyma, moim zdaniem.
1: Mamy też taką głosówkę od słuchacza.
3: Czego nie można podczas masażu na literę M? Miętosić kukułki.
1: Że co?
0: No takiego ptaka, bo nie można męczyć zwierząt.
1: Masz rację.

0: No Money, Galantis, Melo Radio, tak podkręcamy tempo i dzisiaj taki temat środowy, bym powiedziała bardziej. Masaże, te sprawy.
1: Chyba źle masujesz.
0: Czego nie mówimy na literę M podczas masażu, to jest nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za głosówki. Może najpierw Ola, bo panie mają pierwszeństwo.
2: Czego nie mówić podczas masażu na literę M? Mokro.
1: Od olejku tego do masażu oczywiście. A,
0: wiadomo.
1: Patrycja napisała, a można za darmo?
0: Słuchajcie, nic nie ma za darmo.
1: Ale to na koniec trzeba zapytać.
0: Mamy jeszcze jakieś tekstówki może?
1: No jeszcze Janusz napisał.
0: Tak?
1: A można jeszcze niżej. Można.
0: Ciekawe te głosówki od was, czego nie mówimy podczas masażu na literę M. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. To jest dobry numer do masażu. Magnetic, The Bausa.

0: jak my dobrze gramy w tym Meloradiu. Four to the floor, Offenbach. Tak się podkręca tempo i sprawdzamy, czego nie mówić w trakcie masażu na literkę M. Mm-hmm. No co?
1: No nic, bo tak wiesz, tak... Może posłuchajmy głosówki, to się wszystko samo wyjaśni.
0: Łukaszu, prosimy.
2: Podczas masażu na literę M mieć orgazmu. Hejka.
0: Hejka.
1: Ale no, czy nie można?
0: No nie no. No nie można. Piszcie. Czego nie mówisz w trakcie masażu na M? WhatsApp Meloradia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Canal Plus.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Po reklamie.

0: I loved you. Podkręcamy tempo we Freak Fight'cie i sprawdzamy, czego nie mówić podczas masażu na literę M. Myślę, że to się przyda nam wszystkim. Krzysiu.
1: Marszczyć brwi, jak boli.
0: A trochę się przestraszyłam na początku.
2: Ale to się tak leży, że chyba nie widać, nie? Jak się marszczy brwi.
0: Możesz też się obrócić, prawda? I potem leżysz na plecach i widać wszystko. Słuchacz kolejny nasz, kochany.
3: Materac za twardy.
2: Ja akurat lubię na twardym.
0: Tak?
2: Czekaj, co?
0: Ja zależy od sytuacji, że tak to ujmę. Reasons, Eli Oaks, Lawinia. Czego nie mówimy na literę M podczas masażu? WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Sprawdzamy, czego nie mówimy podczas masażu na literę M.
1: Możesz już skończyć masować.
2: No to kończymy masowanie. 3000 się należy.
0: Oluś?
3: Możemy skończyć ten temat. Bo ja bym sobie poszedł na masaż, bo mnie wszystko boli jakoś po tym weekendzie.
2: No to wi, ale to teraz już wiesz, czego nie mówić i czego nie robić.
3: A no faktycznie, dziękuję wam, drodzy słuchacze.
4: A już o 18:00 zagramy...
3: Sony Fodera, D.O.D., Think About Us. To by dobrze na masażu siadło.
0: To byłby bardzo szybki
3: taki
0: masaż.
3: Taki dynamiczny masaż. No. Mikołaj, myślałem, że pokazujesz coś innego. Chwała za to, że nie to.
0: Tak.
2: Daj, no to w sumie szacun.
3: Dobra, i gadaj guzi.

0: Reklama.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: O reklamie.
9: Dochodzi 18. Czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
10: Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alert RCB. Powodem był atak Rosji na Ukrainę. Alert już odwołano. Specjalny zespół prokuratorów ma wyjaśnić aferę Zonda Krypto. W sprawie są tysiące poszkodowanych. Pozew w sprawie serialu Ołowiane dzieci trafił do sądu. Złożył go wnuk jednej z bohaterek. Zarzuca twórcom zniekształcenie prawdy historycznej. Rewanż za przegrany baraż to jedno z zadań naszej
11: Polska,
10: piłkarskiej kadry.
11: Biało-czerwoni.
10: Bo biało-czerwoni zagrają ze Szwecją. A jakim pójdzie?
12: No ja mam nadzieję, że będzie odwet. Liczę na to, że 3 punkty.
13: 2-0 na Polskę. Oczywiście na Polski. Jesteśmy pewni.
10: My też oczywiście trzymamy kciuki za naszych. Mecz o 20:45.
9: Za potop.
10: Pewni?
9: Tak, oczywiście.
10: Okay.
9: Nie wygraliśmy tam tylko od 96 lat. No spokojnie, damy radę.
10: Oczywiście.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: turn the volume up. Idef. Idef Melo.
1: Słyszycie to? Tak właśnie brzmi reszta wolnego, mam nadzieję, dla was z poniedziałku. Humorki, mam nadzieję, dobre. No jeżeli nie do końca, to ja jeszcze coś tam poczaruję, żeby było fajniej. Katy Perry, Hot and Cold, to na pewno za moment. Sony Federa, D.O.D., Think About Us, tak sobie zaczynamy. 18 na zgarach. Tupychu, siemano.
2: Hey, what's up, this is D.O.D., Victor Army, Idef Melo.

uspokaja mnie jakoś ten numer, ale w poniedziałkowy wieczór to chyba się przyda. Remy Schulz i Watermat to Take It Slow w Meloradiu, a ja za chwilę będę miał dla was bilety na naprawdę fajne wydarzenie. A teraz naprawdę fajne. Armin van Buuren.

Melodia ta, królowa jest tylko jedna, to Doda w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo, 18:19 na zegarach, a już 2 października, w najbliższy piątek, w Poznaniu zagra Taiga. To producent, który już od lat 90. siedzi w elektronicznej muzie. Sunglasses at Night to między innymi właśnie jego dzieło, a wy możecie pojawić się na jego występie. Mam dla was 2 podwójne wlotki, a żeby je zgarnąć, to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszecie mi, kogo byście zabrali właśnie na takie wydarzenie, no i dlaczego. Czekam na głosówki, odnośnik znajdziecie na Meloradio.pl. Iben, Easy Bizu, All of My Love, to gramy już teraz.

0: To będzie hit. Numer tak mocny, jak mam nadzieję, gra, która w listopadzie trafi na nasze półki, na nasze konsole, czyli GTA 6, no bo to właśnie soundtrack z tego produktu. Sexy Magic za nami, 27 minut po 18, a jeszcze w tej godzinie powiem wam, kto najczęściej kupuje zabawki.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Oj, ona to nie jedną symfonię mogłaby mi zaśpiewać i mógłbym jej słuchać cały czas. Zara Larsson i Symphony, a także Clean Bandit. To Melo Radio. I zaraz mega fajną nowość wam zagram. Będzie Metzner i jego nówka sztuka, czyli cały blok, a to oni przejęli rynek zabawek. Słuchajcie, przewrót w Stanach Zjednoczonych się dokonał. Jak czytam, dorośli, którzy nie mają dzieci, kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. I trochę głupio mi się zrobiło, bo dzieci nie mam, a wcale przez weekend nie obejrzałem trzech części mojej ulubionej bajki i wcale nie dostałem kapci z zygzakiem. To nie ja.
1: W kieszeni, że ten płonie przespanych nocach.

0: go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me, want me. You know I want you. Nasza łysinka ukochana to Pitbull i I Know You Want Me w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 19 się zbliża. No a po niej to między innymi zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. A teraz to ja myślę na przykład o tym, żeby fajnie wam pograć.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A już o 19:00 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Hit tego lata rozpocznie nam 19:00, to punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli za chwilkę.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę.
6: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
15: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
16: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
15: Fantastycznie.
14: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: 7 i 8 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w melo. Pora taka, że może, słuchajcie, warto coś przekąsić, a dziś akurat mamy dzień jabłka. To może zamiast batonika warto sobie chapnąć? A dużo dobrych muzycznych gryzów też przygotowałem. Na początek chrapniemy sobie Lumixa i Self-Aware. Takie dobroci mam dla was. Tupychu, siemano.

0: Silva Bumpa. To On Tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19.08 na zegarach. No i myślę, że to jest już dobra pora, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Jak co wieczór się z nią zmierzamy. No i mam nadzieję, że tym razem też uda wam się odgadnąć. Słuchajcie, dziś myślę o czynności. Tę czynność, jak się wykonuje, to trochę brudzi się ręce, ale robi się to dość rzadko. Chociaż dzięki temu w naszym na przykład domu jest ładniej. No to czekam zaraz na wasze telefony. 321-321-777. Tutaj będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Skiety Melo Radia z naszym logo są do zgarnięcia. O czym myśli Pychów, to gramy za moment, a wy już możecie myśleć, co po mojej głowie chodzi. Melo
1: Radio! Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach.

0: drogie dziewczyny, to dla was, bo wszystkie jesteście Supergirl. Jedyne w swoim rodzaju. Tylko wy nas tak potraficie denerwować. Kochamy was, no. Anna Naklap i Ale Farben to Supergirl w Meloradiu, a ja mam pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: Pytanie standardowe, jak co wieczór, o czym myśli Pychu, czyli ja, siemano, no i słuchajcie, dziś myślę o czynności, przy której trochę trzeba, umówmy się, pobrudzić sobie ręce, ale za to robi się tę rzecz dość rzadko, no po to, żeby w jakimś tam pomieszczeniu było ładniej. No to czekam na wasze telefony, 321-321-777. To jest ten numer telefonu, pod który możecie dzwonić, no i próbować się zgadywać. Skiety Meloradia są do zgarnięcia za poprawną odpowiedź, a ja czekam na pierwszy telefon i widzę, że lampka się pali. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry.
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Piotrek.
0: Piotrek, to o czym myśli Pychu?
2: No, myślę, że myśli o przesadzeniu kwiatów.
0: Ale jak? W sensie, jak ty to zgadłeś?
2: No, prowadzę sklep ogrodniczy i często robię właśnie sobie taką czynność, gdzie brudzę rączki.
0: A ja powiem tak, ja sobie dzisiaj pomyślałem, a dowalę im, jak jest poniedziałek. Wymyślę coś trudnego, dam trudne podpowiedzi. Wszystko by się udało, gdyby nie Piotrek. Piotrula, gratuluję oczywiście, Skiety Meloradia lecą do ciebie.
2: Super, fajnie.
1: O czym myśli Pychu?

0: To Colors w Meloradiu. Jedna z dalszych nowości, no i numer, na którego możecie głosować w naszej 30 Meloradia. Meloradio.pl, tam to robicie, a kolejna 30 już w piątek po godzinie 18, a wcześniej, bo już za moment powiem wam o nietypowym gościu pod jednym z kościołów. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
2: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Твой день. Автопромоция. Реклама.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
6: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
14: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
13: To w ogóle możliwe?
14: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
15: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Tak, wiem, słabe mam poczucie humoru, że numer The Weeknd gram w poniedziałek, ale taki już jestem. Choć z drugiej strony, no to postawiliśmy już pierwszy krok prawie że do piątku, co nie? Teraz będzie tylko lepiej. Michael Gray w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, 18 minut do 20. To nietypowy gość pod kościołem. Przeglądam internet, no i natrafiłem na artykuł i zdjęcia, jak kozioł śnieżny oczekiwał przed bramą jednego z kościołów w Stanach Zjednoczonych. No i słuchajcie, wygląda to naprawdę mega komicznie, ale tak sobie myślę, że szkoda, że to się w Wigilię nie wydarzyło. Bo tak to nawet nie może nic powiedzieć. Nie przywita się.

0: U niego nawet nic może być słodkie. To Sweet Nothing, Calvin Harris i Florence Welch w Melo Radio. A jakie sety dał na Tomorrowland, ale pięknie sobie to przypomnieć. Wy też możecie sobie przeskrolować naszego Instagrama, tam dużo materiałów z tegorocznego Tomorrowland na was czeka.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Będzie I Like, Marlon Hofstadt. Ten numer punktualnie o 20:00 pojawi się na antenie Meloradia, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. To już za chwilę.

0: Reklama. Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Idę w Melo.
14: Wiem, że wy lubicie klasyki, ja też, więc zaraz takiego mocnego bangerka wam zagram. David Guetta i Carrie Rowland wpadną za moment, a zaczynamy od I Like. To Marlon Hofstadt i numer 2 30 Meloradia. Tu Pychu, siemano.

Ten numer zawsze siada dobrze, ale wieczorową porą to już szczególnie. Gips, PZ, Formani, Karnawał. To jest Meloradio 20.13 na zegarach, a za nieco ponad pół godzinki ruszy mecz Szwecja-Polska. To w ramach Dywizji B Ligi Narodów. No z Bośnią i Hercegowiną nie poszło nam, delikatnie rzecz ujmując, za dobrze. Ale teraz znamy skład, który wybiegnie na spotkanie wyjazdowe ze Szwecją. No i jest lekkie zamieszanie w tym składzie. No bo między innymi Tymoteusz Puchacz, Wiktor Nowak czy Nikola Zalewski się w nim pojawiają. A dobra, zresztą wam powiem, kto wybiegnie. Bułka, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior, Puchacz, Zieliński, Nowak, Kasz, Szymański, Zalewski i Żukowski. Lewy na ławce. No i ja muszę wam przyznać, że ostatnio widziałem jakąś rolkę na Instagramie, gdzie było pokazane, że polscy piłkarze grali sobie w piłkę ręczną, tak na treningu. No mogliby też popatrzeć na mecz siatkarzy i odnieść podobne sukcesy. Ale oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za sukces biało-czerwonych. O 20.45 się to zaczyna.

0: Dua Lipa, a razem z nią Sean Paul, to No Lie w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 20:26 na zgarach, to już dobrze znacie, a ja mam dla was nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Matejm to duet DJ-ski z Włoch. Oni połączyli siły z gościem, którego nazywają Bon. No i jakiś czas temu stworzyli numer Follow. A teraz gość, któremu mówią za to Zerp, to zremiksował, to ten, który zrobił wielki hicior Młaki. Jak to wyszło? Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: eterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Jedna z popularniejszych atrakcji Wrocławia. Hydropolis, bo o nim mówię, czyli Centrum Wiedzy o Wodzie. Czy warto wybrać się tam więcej niż raz? Jak pracuje się w takim miejscu? Oraz czy Hydropolis to dobry pomysł na przykład na randkę? O tym porozmawiam z moimi gośćmi.
0: Ciekawy Wrocław.
5: Dzień dobry, nazywam się Alicja Wołoszyn, jestem edukatorem w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.
6: Dzień dobry, Gracjan Matysik, przewodnik w Centrum Ekologicznym Hydropolis.
4: Tak się zastanawiam, czy Hydropolis przyciąga wrocławian i czy warto tu wracać kilka razy. No właśnie, kto do Hydropolis przychodzi?
5: Tak, często właśnie zaskakujemy się tym, że kolejny raz ktoś odwiedza Hydropolis, bo chce zobaczyć coś nowego, co się zmieniło, że przychodzi z jakimiś nowymi znajomymi, żeby zobaczyć, co tam mamy, więc na pewno bardzo cieszą nas osoby, które kolejny raz przychodzą do Hydropolis, to znaczy, że kolejny raz coś tam dla siebie jednak znajdują.
6: No często możemy to poznać po tym, że od razu na wejściu proszę o mapki do zbierania pieczątek, więc już wiemy, że mamy do czynienia ze stałymi klientami. Są też osoby z poza Polski bardzo dużo, znaczy spoza Polski tak, ale poza też Wrocławia czy regionu. Po raz pierwszy, no to pierwsze wrażenie największe jest oczywiście wśród nich, ale no zdarzają się też takie osoby, które tutaj regularnie nas odwiedzają, no i zachęcać ich może to, że często się zmieniają nasze eksponaty oraz też czasem dochodzą różne nowe przestrzenie, jak na przykład kompleks wieży ciśni, który się znajduje po drugiej stronie ulicy.
4: No właśnie, jakbyśmy mieli wejść w szczegóły, Hydropolis działa od którego roku?
6: 5 grudnia 2015.
4: Co się właśnie zmieniło tak konkretnie na przestrzeni lat?
5: Cały czas dokładamy jakieś nowe eksponaty, poszerzamy tą przestrzeń właśnie tutaj, jak kolega wspomniał o ten kolejny kompleks, chociażby tej wieży ciśnień. Poszczególne strefy są gdzieś tam właśnie uzupełniane, a te eksponaty, które są, no to tak samo gdzieś tam podlegają jakiejś tam stałej renowacji, żeby gdzieś tam nie zostać w tyle.
4: Ta wieża ciśnień to duża rzecz.
6: No zdecydowanie, chociaż no, na ten moment jeszcze nie możemy tam wpuszczać grup do samego środka, chociaż myślę, że ciekawość dotycząca tej maszynerii, która tam się znajduje, jest największa. Są podejmowane pewne działania, plany jeszcze nie konkretnie określone, co da się tam zrobić, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić zwiedzanie samej wieży ciśnień. Natomiast na ten moment bardziej skupiamy się na takiej wycieczce, która ma charakter zewnętrzny. Opowiadamy o historycznych obiektach wchodzących w dawny skład Zakładu Produkcji Wody na Grobli, no i wchodzimy do samej kotłowni wschodniej, w której także możemy zobaczyć trzy kotły parowe z lat 50. oraz film przedstawiający właśnie te maszyny, które może jeszcze w przyszłości uda nam się pokazywać bezpośrednio.
4: Przypomnijmy może, powiedzmy kilka słów o samej wieży ciśnień i jak wygląda to zwiedzanie w połączeniu z Hydropolis, to znaczy najpierw idziemy do Hydropolis, później do wieży?
6: Jest to oczywiście osobna atrakcja w ofercie. Bilet do kompleksu wieży ciśnień kosztuje 15 zł, więc jest to dodatkowy bilet. Nie wchodzi on w zakres standardowego biletu na wystawę. Zwiedzanie, zbieramy grupy o godzinie 11 o 16. Tyle osób, ile przyjdzie, to właśnie przewodnik oprowadza w tak 40 minut właśnie opowiadając historię wodociągów wrocławskich, następnie opowiadamy o samym zakładzie, z czego się składa, jak się dawniej oczyszczało wodę, jak działają wieże ciśnień, jak się wytwarza parę. Myślę, że to są interesujące i ważne tematy, natomiast no, tutaj akurat grupa odbiorców jest dość określona, że nie mogą to być zbyt młode osoby, chociaż takie też nam się zdarzają, ale wydaje mi się, że to już jest tak bardziej dla grup powyżej 14 lat.
4: I dużo jest zainteresowanych wieżą ciśnień właśnie?
6: To zależy od dnia. Wydaje mi się, że coraz największym zainteresowaniem cieszyła się wieża ciśnień krótko po otwarciu, czyli listopad 2025. No i w ostatnim czasie także coraz więcej tych turystów tutaj do nas zagląda.
4: Czy do Hydropolis warto wracać i czy wrocławskie Centrum Wiedzy o Wodzie się zmienia oraz gdzie najchętniej fotografują się zwiedzający? O tym rozmawiam z moimi gośćmi Alicją Wołoszyn i Gracjanem Matysikiem z Centrum Ekologicznego Hydropolis.
7: Ekologia we Wrocławiu.
4: Mówiąc o tych wrocławianach, którzy wracają do Hydropolis, żeby znowu zobaczyć wystawę, możemy, jeśli mamy program Nasz Wrocław, wejść raz w roku za darmo? Tak to działa?
6: Tak, zgadza się. No to w różnych tutaj placówkach we Wrocławiu jest taka możliwość. Wystarczy sobie założyć kartę Nasz Wrocław i raz w roku nas odwiedzać.
4: Mówiliśmy o tym, co się zmieniło w Hydropolis na przestrzeni lat, a jakbyście mieli powiedzieć, dlaczego warto przyjść do Hydropolis i przyjść do Hydropolis znowu, albo zabrać gości, którzy nas odwiedzają we Wrocławiu?
5: Myślę, że dlatego, żeby uświadomić sobie, jak woda jest ważna w każdym tak naprawdę aspekcie naszego życia. Też nieprzypadkowo jest tutaj Hydropolis, a nie jakieś inne tam centrum edukacji. Kiedyś był to zbiornik wody czystej. My w ogóle przez to, że znajdujemy się na terenie wrocławskich wodociągów, to dlatego o tej wodzie mówimy i żeby sobie uświadomić, że ona pełni kluczową, istotną rolę, że bez wody życie na Ziemi nie istniałoby, więc żeby każdy sobie zdawał z tego sprawę, miał tą świadomość, to myślę, że warto do Hydropolis przyjść, no i po prostu to sprawdzić w taki praktyczny sposób.
6: Ja myślę, że Hydropolis pełni ważną funkcję w budowaniu świadomości społecznej dotyczącej zarówno ekologii, jak i takich może bardziej ciekawostek, na przykład, że śnieg wcale nie jest biały i może nam się wydawać, a tutaj te różne takie mity dotyczące tej wody też usuwamy, czy na przykład, że rekiny wcale dla ludzi nie są groźne, rzadko się zdarzy, żeby zabijały ludzi. To też może być dla większości no, dość dużą niespodzianką. Dużo też opowiadamy ciekawych rzeczy dotyczących historii, ale samego miasta. Ja bardzo lubię wplatać do mojej narracji wątki dotyczące Wrocławia, jego systemu wodnego, czy o samych zabytkach też tam zdarza mi się opowiadać, no jak i sama powódź w 1997 roku, to też jest bardzo ciekawy temat.
4: A co, jeśli chodzi o eksponaty, ludzi najbardziej zaskakuje czy zadziwia?
5: Myślę, że z najbardziej przyciąga kopia pierwszego na świecie batyskafu Trieste. Jest w skali 1:1. Nie wiem, czy gdzieś na świecie jest jeszcze taki eksponat, gdzie odwzorowuje właśnie ten batyskaf, tą łódź podwodną, która pierwsza dotarła do najgłębszego miejsca na naszej planecie. Zwłaszcza, że możemy sobie wejść do środka, podotykać te wszystkie odsorowane rzeczy, które są tam w środku, no i poczuć się jak tacy pierwsi odkrywcy.
4: A w twoich opowieściach, Gracjan?
6: Ja myślę ogólnie, że strefa głębinowa no, może być najbardziej atrakcyjna ze względu na to, że poza tym batyskafem, który już sam robi świetne wrażenie, jest kolekcja modeli organizmów głębinowych, które także mogą budzić nawet grozę w naszych oczach, bo oczywiście te zwierzęta, które mieszkają w najgłębszych strefach oceanicznych, no, są dość przerażające i fajnie jest się im przyjrzeć z bliska, więc te modele także budzą ciekawość. Więc ta strefa głębinowa zdecydowanie moim zdaniem wygrywa, ale też inne są oczywiście bardzo ciekawe na swój sposób. Taka najbardziej wizualna na przykład, taka przy której nasi goście spędzają bardzo dużo czasu, to jest, wydaje mi się, stany wody, gdzie mamy drukarkę wodną oraz symulator zamieci śnieżnej, czy na przykład ogień zrobiony z pary wodnej. Jest ona bardzo taka, ma walory wizualne, więc sesje fotograficzne jak najlepiej tam wychodzą.
4: No właśnie, o to też chciałam zapytać, gdzie ludzie robią najwięcej zdjęć?
6: No to przede wszystkim w strefie stany wody, gdzie ten plener jest naprawdę atrakcyjny. Jeśli chodzi o same obiekty, którym robią zdjęcia, no to wydaje mi się też, że sławą cieszy się kopia Dawida zrobiona z akrylu. To jest taka wyglądająca na wodną rzeźbę właśnie statua mieszcząca się w strefie człowiek i woda.
5: Ja też myślę, że sam kompleks Hydropolis w ogóle wizualnie jest bardzo ładny z zewnątrz, przez to, że jest zabytkowy, to już nawet samo wejście na teren robi takie wrażenie takiego spaceru właśnie z dawnych lat.
4: Mówicie o tej porcji wiedzy, też o dawce grozy, a czy Hydropolis jest dobrym miejscem na randkę?
6: Ja mogę się wypowiedzieć. W 2025 roku miałem przyjemność oprowadzać specjalną grupę walentynki po Hydropolis. Można w tematykę wody wpleść takie ciekawostki miłosne, na przykład monogamia wśród zwierząt, czy prawdziwa historia miłosna z Titanica, i są takie miejsca na wystawie, gdzie można o tym opowiadać. No ale jeśli chodzi o randkę, to raczej wyobrażałbym ją sobie bez przewodnika, tylko jako zwiedzanie z drugą połówką. Też są do tego miejsca, gdzie myślę, że tak. Myślę, że jest to jak najbardziej fajny pomysł, żeby wejść.
4: Właśnie, to dopowiedzmy jeszcze w samym Hydropolis, jak to jest zwiedzanie indywidualnie, a zwiedzanie z przewodnikiem?
5: No to tak naprawdę każdego dnia można sobie wejść na takie zwiedzanie indywidualne, osobno, ale jeśli jest się grupą zorganizowaną powyżej 10 osób, to można sobie po prostu stworzyć rezerwację na przewodnika, on jest wtedy darmowy, no i po prostu zwiedzać tą wystawę z przewodnikiem przez około godzinę, później oczywiście można wrócić na wystawę, podejść sobie jeszcze do jakichś takich obiektów, do których z przewodnikiem się po prostu wejść nie zdążyło, ale w każdą niedzielę o godzinie 15 jest organizowane również zwiedzanie z przewodnikiem dla takich osób, które akurat po prostu przyjdą bez większej grupy, tylko tak, żeby poczekać, pozbierać się, i wtedy też w każdą niedzielę o 15 taka możliwość jest.
4: To wróćmy jeszcze do tych randek. Dobry pomysł, czy nie?
5: No myślę, że dobry, zwłaszcza w ogóle spędzanie czasu gdzieś tam wolnego w Hydropolis jako tej formy czy rozrywki, czy edukacji, to jest na pewno coś takiego intrygującego, coś takiego innego, wyjątkowego, więc myślę, że tutaj też i na randkę przestrzeń się znajdzie.
4: A jakie jest wasze ulubione miejsce w Hydropolis, czy miejsce, po którym najbardziej lubicie oprowadzać ta część wystawy?
5: Ja osobiście bardzo lubię też strefę relaksu, która ma nam imitować Puszczę Amazońską. Te ściany w tej strefie są wykonane z chrobotka reniferowego, z takiego porostu, które mają przypominać tą Puszczę Amazońską z lotu ptaka. Mamy tam dźwięki i zapachy, które też są stylizowane tak, żebyśmy się poczuli właśnie jak w takiej dżungli.
6: Ja uważam, że w każdej strefie jest jakiś eksponat, przy którym lubię spędzić więcej czasu podczas oprowadzania grupy. No ale tak z własnej potrzeby, kiedy spaceruję sobie po wystawie, to chyba najczęściej przychodzę do strefy Miasto i Woda. Przyglądam się na przykład makiecie Wrocławia, czy kopii skafandru do nurkowania wykonanego przez Klingerta. Pierwszy na świecie skafander do nurkowania.
4: No właśnie, mówiliśmy o tym, co może najbardziej zadziwić, zaskoczyć odwiedzających w Hydropolis, a z waszej perspektywy, kiedy oprowadzacie ludzi po tym miejscu, jakie pamiętacie najciekawsze historie, czy reakcje, czy jakieś opowieści?
6: Często są na przykład osoby, które pamiętają Wielką Powódź w 1997 roku, mieszkali w tamtym czasie we Wrocławiu, czy ogólnie na Dolnym Śląsku, bo nie ograniczała się ona tylko do Wrocławia, Racibórz, Opole, Głogów, Kłodzko, prawda? Więc można wtedy jeszcze więcej takich ciekawostek od takiej osoby, która faktycznie była świadkiem i przeżyła tę katastrofę, no dowiedzieć się różnych spostrzeżeń z jej perspektywy. Mamy też czasami osoby, które... Ja często zadaję pytanie, czy ktoś z Państwa widział rekina, ale nie w zoo. I czasem zdarzają się osoby, które nawet nurkowały z rekinami w klatce czy bez klatki, więc one też mogą dopowiedzieć, jak to się stało, że ten rekin ich nie zeżarł.
5: Ja myślę, że zadziwia wielu zwiedzających fakt, że to miejsce zostało właśnie przerobione na Centrum Wiedzy o Wodzie, zwłaszcza, że kiedyś był to ten zbiornik wody czystej. I w jaki sposób ta przestrzeń tak została zorganizowana, że całkowicie zmieniła swoją funkcję.
4: Czyli sumując, zapraszamy wiele razy, nie tylko raz do Hydropolis.
6: Tak, i najlepiej jest wystawę przejrzeć na dwa sposoby. Oczywiście przyjść do nas albo z większą grupą, albo w niedzielę o 15 i doświadczyć wystawy wraz z przewodnikiem, ale też właśnie indywidualnie, żeby też spędzić więcej czasu samemu zwiedzając. Myślę, że obydwa rozwiązania są zupełnie innym odbiorem wystawy, ale jedno i drugie będzie taką pełnią, jak doświadczyć właśnie Hydropolis.
5: I na randkę też oczywiście zapraszamy, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest to dobre miejsce.
4: A wybierając się do Hydropolis, warto wziąć pod uwagę, że przez internet bilety wstępu kupuje się na konkretną godzinę.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu. Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
8: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Tak, tak. To już ten moment. Ponad 105 tysięcy studentów za chwilę rozpocznie we Wrocławiu rok akademicki. Kierowcy już powoli zauważają większe korki we Wrocławiu i nie tylko w okolicach Ronda Regana, czyli tam, gdzie są największe kampusy. W mieście po prostu widać, że studenci wracają, a uczelnie szykują się na ich przyjęcie. Pojawiło się kilka nowych, fantastycznych kierunków. Politechnika Wrocławska ruszyła z technologiami wodorowymi i zarządzaniem jakością środowiska, czyli taką inżynierią dla przemysłu, który musi ograniczać teraz emisje. Uniwersytet Przyrodniczy otworzył studia miejskie i tam kształci specjalistów, którzy zajmują się betonowymi wyspami ciepła, retencją wody, ratowaniem miast przed falami upałów, a Uniwersytet Wrocławski wszedł w prawo klimatyczne, ale po angielsku, chociażby pod kątem unijnych przepisów. A co cieszyło się największym zainteresowaniem młodych ludzi? Jakie kierunki na wrocławskich uczelniach? Absolutnym rekordzistą w mieście jest kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym. O jedno miejsce walczyło aż 38 chętnych. Na kierunku lekarskim na Politechnice Wrocławskiej o jedno miejsce starało się ponad 20 osób. Tuż za kierunkiem lekarskim na Politechnice jest sztuczna inteligencja. 12 osób na miejsce. Z kolei na Uniwersytecie Wrocławskim niezmiennym hitem pozostaje, uwaga, koreanistyka. Ponad 13 chętnych na miejsce. Brzmi egzotycznie, ale to czysty pragmatyzm, bo wokół Wrocławia są przecież fabryki koreańskich gigantów. Na Uniwersytecie Wrocławskim absolutnym hitem jest psychologia. 22 osoby na jedno miejsce. Ale swoją psychologię uruchamia też Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, bo jak mówi Bartłomiej Stanczykiewicz, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, seksuolog i prodziekan do spraw kierunku psychologia, gdy coraz częściej mówimy o kryzysach psychicznych, o problemach z dostępem do pomocy psychologicznej, studenci po tym jak skończą ten nowy kierunek będą mogli po prostu w przyszłości pomagać. Czym się będzie wyróżniał ten nowy kierunek? O tym już za chwilę.
7: Edukacja we Wrocławiu.
10: Psychologia do dzisiaj głównie funkcjonuje w takich uniwersytetach związanych z naukami społecznymi. I my sobie tak pomyśleliśmy, że warto by było, aby tą psychologię też rozwijać w takim kierunku w połączeniu mimo wszystko ze środowiskiem związanym z ochroną zdrowia. Tak, żeby przygotować przyszłych psychologów jako praktyków, przyszłych także jako diagnostów psychologicznych, jako psychoterapeutów, jako interwentów kryzysowych i wszystkich innych możliwych oddziaływań psychologicznych w połączeniu właśnie we współpracy z pracownikami ochrony zdrowia. Bo dzisiaj ta taka możliwość współpracy z innymi, umiejętność pracy w zespole, połączenie tego wszystkiego jest bardzo istotna. I druga sprawa, którą daje Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, jest to, że może naszych absolwentów bardzo mocno też przygotować w takim także kierunku troszeczkę medycznym. Mam tutaj na myśli na przykład anatomię. Tutaj studenci będą mieli szansę uczyć się tak jak lekarze anatomii, a nie tylko z atlasów czy z jakichś podręczników. I myślę sobie, że tego typu rzeczy są bardzo dużą wartością, dlatego że wzbogacają na przykład wiedzę dla przyszłych neuropsychologów, którzy też będą uczyć się odczytywania wyników rentgenowskich czy innych, żeby wiedzieć mniej więcej o co się rozchodzi. Nie chodzi o to, żeby oni na tej podstawie wydawali jakiekolwiek opinie, ale żeby byli w tym biegli, żeby wiedzieli o co się rozchodzi.
9: to nie jest jakaś wiedza tajemna, że jednak to zdrowie psychiczne ma bardzo duży wpływ na zdrowie fizyczne i odwrotnie, zdrowie fizyczne ma wpływ na zdrowie psychiczne i tego właściwie nie da się odłączyć.
10: Oczywiście, że tak. Zresztą chociażby w nurcie psychoterapeutycznym, który ja reprezentuję, czyli poznawczo-behawioralnym, to my właściwie w pracy z pacjentami od tego zaczynamy. Czyli takiego jakby, żeby pacjent potrafił sobie połączyć, jak dana sytuacja wpływa na myślenie o tej sytuacji, jak wpływa na jego reakcje fizjologiczne, na jego emocje i na to, jak się zachowuje. Czyli te wszystkie rzeczy są ze sobą jak najbardziej bardzo mocno połączone. Druga kwestia to psychosomatyka. Wiele ludzi dzisiaj chodzi od lekarza do lekarza i nie wie, co tak naprawdę im jest.

0: różnego rodzaju też prowadzeniem kampanii, oddziaływań takich, to też mamy dla nich tą ofertę.
1: Niby prosto, a cały czas mamy z tym problem.
0: No, oczywiście, że tak. No, ciągle, ale myślę sobie, że bardzo dużo już tych kampanii, dużo tych rzeczy się tutaj rozwija i też coraz więcej jest tych możliwości. Natomiast no, ważne jest to, co też my na co kładziemy nacisk, to na to, żeby, i też zaczynamy w ogóle takimi zajęciami od evidence-based practice, czyli żeby przede wszystkim przekazać naszym studentom wiedzę, oddziaływania, interwencje, które są oparte na dowodach. Żeby to było zrobione rzetelnie i żeby nasi studenci byli wyposażeni w taką wiedzę, która pozwoli im właśnie w sposób praktyczny, ale oparty na dowodach, na wiedzy prowadzić te interwencje. To są studia, tak jak powiedziałem, jednolite, magisterskie, które dostaliśmy, akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, więc po tych studiach jak najbardziej nasi absolwenci są magistrami psychologii, spełniają wymogi ustawy i będą mogli ubiegać się zarówno o kwestie związane ze specjalizacją z psychologii klinicznej, jak i dalsze kształcenie w kontekście psychoterapeutycznym. Także my jakby pod tym względem to zapewniamy, żeby nasi studenci te wszystkie formalne rzeczy mieli, ale przy okazji też, żeby skończyli taki kierunek, który da im wiele już i umiejętności, i wiedzy.
1: Pierwszy rok, 30 osób. Jakie są plany na potem?
0: Na razie zaczynamy, startujemy. To też taki fajny element, że jest to bardzo kameralny kierunek. Myślę, że też dzięki temu będziemy mieli większy kontakt z naszymi studentami, bo myślę, że 30 osób po prostu będziemy wszyscy znali. I nikt nie będzie jakiś anonimowy w tym wszystkim. Więc mam nadzieję, że też i nasi studenci włączą się w różne, czy to kwestie naukowe, czy to kwestie właśnie różnych elementów związanych z tymi oddziaływaniami psychoterapeutycznymi czy psychologicznymi, żebyśmy mogli ich do tego jak najbardziej przygotować i żeby mogli potem się rozwijać. Więc liczę na to, że ta kameralność i ten start przyniesie piękne owoce.
2: Edukacja we Wrocławiu.
1: Na miasto uruchomiło program.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Jak to się stało, że jedyne w kraju Muzeum Poczty i Telekomunikacji znajduje się właśnie u nas, we Wrocławiu? Czy warto się tam wybrać i co można tam zobaczyć? O tym teraz u nas.
2: Muzea we Wrocławiu.
11: Agata Matyszok-Nyckowska, kustosz Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
12: To jest muzeum unikalne pod, myślę, wieloma względami. Jest tak, że ono jest jedynym takim muzeum w Polsce teraz, rzeczywiście?
11: Tak, jest jedynym muzeum takim w Polsce o profilu, który zajmuje się gromadzeniem pamiątek i opracowywaniem historii Poczty Polskiej i właściwie zawsze było. I większość państw na świecie i w Europie ma takie swoje jedno muzeum, które zajmuje się pocztą w danym państwie.
12: A jak to się stało, że to muzeum jest we Wrocławiu, a nie w stolicy?
11: To jest efekt zawirowań powojennych, bo muzeum zostało założone w 1921 roku w Warszawie, zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po długim okresie pod zaborami.

0: Rami stwierdzono, że jest taka potrzeba, żeby gromadzić pamiątki po Poczcie Polskiej, ponieważ poczta miała już bardzo, bardzo dużo lat. Poczta Polska, taka państwowa, istnieje od połowy XVI wieku. No i należałoby się tym zająć, to opracować, żeby to nigdzie nie zginęło. I w 1921 roku w porozumieniu z ówczesnym Ministerstwem Poczty i Telegrafów założono tam Muzeum Poczty i Telekomunikacji Polskiej. I to muzeum istniało przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. W okresie II wojny światowej zostało zamknięte, ale starano się tam zabezpieczyć zbiory. I zaraz po zakończeniu II wojny światowej otwarto je w Warszawie. Pod koniec lat 40., początek lat 50. muzeum zamknięto, podobno z powodu braku lokalowych. Przez jakiś czas muzeum było zamknięte, ale staraniem pocztowców lwowskich, którzy wówczas rezydowali we Wrocławiu, znaleziono tutaj siedzibę i przeniesiono muzeum do Wrocławia. Dlatego, że po prostu tutaj była siedziba, w której znajdujemy się do tej pory. To jest stary gmach Poczty Głównej, taki po niemiecki pocztowy bank czekowy, który został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku i zawsze należał do poczty. I zaraz po zajęciu przez Polaków Wrocławia tutaj również założono urząd pocztowy. Także siłą rzeczy zapoczątkowano tutaj działalność muzeum we Wrocławiu. W tej chwili na samej górze, na szczycie, na tej koronie wieży znajdują się urządzenia telekomunikacyjne, przekaźniki telewizyjne. Natomiast przez jakiś czas w latach 60. znajdowały się tam urządzenia, które zagłuszały Radio Wolna Europa i parę pięter poniżej pracowały telefonistki, panie, które obsługiwały te urządzenia i aby nie rozumiały tego, co było przekazywane przez Radio Wolna Europa, to były Rumunki albo Czeszki. Wiele osób nas pyta, pamiętających tamte czasy, czy mamy te urządzenia, to dodam od razu, że nie mamy tych urządzeń szyfrujących.
1: No właśnie, a co państwo mają? Bo to jest duża opowieść i pewnie ogromne zbiory.
0: Tak, no mamy, zajmujemy się historią poczty i historią telekomunikacji, bo na początku była poczta, a z czasem dołączyła do niej również telekomunikacja, która przez bardzo długi czas, zarówno w Polsce, jak i na świecie, była związana z instytucją poczty. I mamy wszystkie pamiątki dotyczące Poczty Polskiej, które udało nam się zgromadzić, które wcześniej przynosili do muzeum darczyńcy i założyciele. Podobnie pamiątki związane z telekomunikacją, ale również z takim przekazywaniem wiadomości na odległość, na przykład takie jak radio, telewizja, stare gramofony, adaptery. Mamy pamiątki związane z filatelistyką i właściwie wszystkim, czym filatelistyka się zajmuje, ponieważ jest to tak ogromna dziedzina, że można by stworzyć odrębne muzeum znaczków. Takowe się znajdują na świecie. U nas na szczęście zajmujemy się tym również my.
1: A jak te znaczki się przechowuje? Bo widziałam takie specjalne gabloty, takie wyciągane z szafy, jak to powiedzieć?
0: Tak, to są specjalny system pokazywania znaczków pocztowych, który zaprojektowaliśmy na nasze potrzeby, dlatego żeby zmieścić tam jak najwięcej znaczków i żeby one były bezpiecznie mogły być pokazywane przez dłuższy czas, ponieważ znaczek na podłożu papierowym jest bardzo wrażliwy na temperaturę, na światło, na właściwie wszystkie czynniki zewnętrzne, dlatego znaczki są przechowywane w gablotach, które są w takim systemie wysuwanych szaf. Także można wysunąć, obejrzeć i schować go z powrotem. No oprócz tego większość znaczków przechowujemy w magazynach, w specjalnych papierowych oprawach, oczywiście też w szafach zamkniętych, gdzie jest monitorowanie klimatu.
1: A dużo znaczków państwo mają?
0: Mamy dużo, bardzo dużo znaczków, ponieważ gromadzimy wszystkie znaczki polskie, które zostały wydane, znaczki, które nie zostały wprowadzone do obiegu. Oprócz tego gromadzimy również znaczki zagraniczne. Tych znaczków też mamy bardzo dużo, także gromadzimy ogromne ilości. Oprócz tego mamy jeszcze akcepty, próby druku, czyli całą taką ścieżkę, która pokazuje, jak dany znaczek został wyprodukowany.
1: A jeśli chodzi o telekomunikację, jakie eksponaty budzą tutaj największe zaciekawienie?
0: Największe zdziwienie i zaciekawienie wśród młodzieży i dzieci budzą telefony z lat 70., 80., gdzie jest tarcza do wybierania numeru. Dzieci nie wiedzą, jak korzystać z tarczy do wybierania numeru. Nie wiedzą, nie kojarzą, że słowo wykręcić numer wzięło się właśnie stąd, że kiedyś telefony miały tarcze. Mamy telefony, najstarsze nasze telefony to są takie pierwsze telefony, które pokazały się w Polsce i to są telefony, gdzie nie było jeszcze w ogóle tarczy czy innego urządzenia do wybierania numeru, ponieważ podawało się ustnie telefonistce numer abonenta, z którym chcemy się połączyć i ona przez centralę ręczną to robiła, łączyła. Dopiero w latach późniejszych, kiedy pojawiły się już centrale automatyczne, pojawiło się urządzenie do wybierania numeru i pierwsze to była ta tarcza telefoniczna, która dopiero w latach 90. została wymieniona na przyciski. Natomiast teraz, w obecnej chwili, kiedy dzieci posługują się i młodzież smartfonami, gdzie w ogóle numer można również wywołać głosowo, to jest to funkcja dla nich nieznana, także nie wiedzą, do czego służy tarcza i nie wiedzą, jak obsługiwać tą tarczę. Nie wiedzą, którą stronę kręcić.
1: Z takich większych eksponatów Państwo mają też dyliżanse.
0: Tak, jako jedyni w Polsce mamy dwa dyliżanse pocztowe do przewozu osób i jeden powóz konny do przewozu przesyłek.
1: Muzeum Poczty i Telekomunikacji znajdziecie w budynku poczty przy Krasińskiego, niedaleko Galerii Dominikańskiej. A teraz przenosimy się do muzeum, które rzadko można odwiedzać. Nam się to udało, a chodzi o Muzeum Anatomii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Ciekawy Wrocław.
3: Doktor Zygmunt Domagała, profesor uczelni, dziekan filii w Wałbrzychu, a przede wszystkim pracownik wieloletni Zakładu Anatomii Prawidłowej, przez wiele lat zajmujący się Muzeum Anatomicznym.
1: W którym teraz jesteśmy i to wcale nie jest takie oczywiste, że ja mogę się tu znaleźć. To znaczy wrocławianie na co dzień rzadko mogą odwiedzać to muzeum.
3: Tak, rzeczywiście to formalna nazwa sugerująca, że jest to muzeum. W rzeczywistości jest to bardziej sala dydaktyczna, która kiedyś w czasach przedwojennych pełniła funkcje muzealnicze. Tak, w tej chwili jest bardziej salą otwieraną okazjonalnie.
1: No i pan doktor będzie naszych słuchaczy teraz przewodnikiem po tym muzeum, o którym będzie pan doktor opowiadać tym, którzy go nie widzą, więc jeszcze trudniej. No właśnie, bo nie ma tu wstępu na co dzień, ale jest co zobaczyć, jak tak widzę po pierwszym spojrzeniu.
3: Tak, muzeum miało trudną historię, bo ono w założeniach było inne, ale w tej chwili jest, można powiedzieć, trochę bardziej spolonizowane. A bo początkowo zostało stworzone przez Breslau Uniwersytet, tak jak wszystko we Wrocławiu, z dedykowaną funkcją pokazywania pewnego rodzaju nieprawidłowości anatomicznych. Z czasem to muzeum zmieniło się w bardziej czysto anatomiczne, więc zaczynamy od zapoznania się ze szkieletem.
1: Tych szkieletów tutaj jest sporo właściwie.
3: Tak, bardzo dużo. Z pewnością przekraczamy 200 osób zmarło i z nich całe lub częściowe szkielety są wykorzystane, bo to nie jest tak, że za każdym razem widzimy cały szkielet człowieka. Nas z perspektywy anatomii interesują bardziej detale niż całość.
1: No właśnie i detale, poszczególne fragmenty ciała też są tu ukazane.
3: Tak, no bo drugim etapem są fragmenty ciała. Przy czym to jest też muzeum, trochę pokazujące historię preparatyki anatomicznej, bo preparat anatomiczny to już jest dzieło artystyczne. To nie jest ciało człowieka, to jest przekształcone ciało człowieka w kierunku już działania artystycznego, dlatego pierwsi anatomowie wywodzili się, zresztą wiemy, Leonardo da Vinci, z szeroko pojętego takiego ruchu artystycznego, czyli widzimy różnego rodzaju preparaty, w różny sposób wykonane i w różny sposób zakonserwowane te preparaty i części ciała, jak i także całych ciał, ale te całe ciała będą zmumifikowane.
1: No właśnie, to dlatego niektóre są takie ciemne?
3: Tak.
1: Przechodzimy do tych ciemnych.
3: Tak, one tutaj przyjechały, to jest w ogóle ciekawa historia, no bo przecież Uniwersytet Wrocławski nie ma tylu lat, ma 200. Z dodatkami może 250 można by było to zliczyć. One przypłynęły barkami w nowożytności, ale jednak z naszej perspektywy bardzo, bardzo, bardzo dawno temu z szeroko pojętego centralnej części Niemiec. Tam zostały przetransportowane Odrą w górę, to też warto docenić, w górę rzeki, w stronę Wrocławia, właśnie żeby wyposażyć nowo budowane muzea anatomiczne.
1: Co jeszcze tu mamy, idąc dalej?
3: Mamy także preparaty pokazujące anatomię głowy i szyi. W tym także takie preparaty trochę z pewną legendą, bardziej miejską legendą, romantyczną, gdzie jeden z zmarłych, znajdujących się tutaj u nas osób, mając zmarłych wiele lat temu, no dostał się do naszego muzeum z uwagi na to, że niefortunnie przeżył wypadek komunikacyjny. Jeden z pierwszych wypadków komunikacyjnych, czyli kontaktu konnego tramwaju z, no można powiedzieć, trochę zagubionym pieszym, który przebiegał przez ulicę, w wyniku czego tego zderzenia ten człowiek zmarł. Ale dlaczego jest to taka romantyczna historia? Bowiem wiemy, że próbował nabyć kwiaty dla swojej narzeczonej. I jego fragment, jego ciała znajduje się tutaj w naszym muzeum. Mamy też płuca w różnym stanie, także takie ciemne płuca, które zawsze wszyscy odwiedzający sugerują, że są płuca palacza. No niestety to są płuca wrocławianina, czyli osoby, które mieszkało w szeroko pojętej dolinie, w którym było wiele zanieczyszczonego powietrza, głównie pochodzącego od różnego rodzaju stałych środków służących do opalania, czyli węgiel, drewno.
1: Czyli wszyscy mamy takie płuca, takie czarne?
3: Prawdopodobnie czarne płuca mamy wszyscy, w lepszym lub większym stopniu, ale one są po prostu ciemne i ten Wrocław miał ten problem od czasów nawet przedwojennych. Specyfika po prostu położenia miasta w dolinie z ograniczoną wymianą powietrza. Natomiast idąc dalej, wchodzimy w etap rozwojowy. I ten etap rozwojowy to jest etap pokazujący, jak rozwija się ciało człowieka jeszcze zanim pojawi się człowiek na świecie. I tam znajdują się bardzo trudne te preparaty. Trudne dla nas, dlatego że pokazują zmarłego człowieka jeszcze, który nie miał szansy zapoznać się światem, prawda? Umarł zanim mógł opuścić jamę macicy. I te preparaty są trudne, ich było dużo więcej, ale niestety w 1945 roku zostały zniszczone. Takie mamy podejrzenia, prawda? Że zostały zniszczone być może nawet w trybie celowym lub po prostu w celu pozyskania płynu konserwującego. Brzmi to bardzo brutalnie, ale to są wszystko pewnego rodzaju opowieści zasłyszane. Nie mamy na to 100% dowodu, czy żołnierze zwycięskiej armii tutaj te preparaty opróżnili z konserwującego alkoholu. No tego rodzaju opowieści są. Natomiast ten budynek nie był zniszczony w czasie II wojny światowej, więc te zniszczenia, które zostały tu wewnętrznie stwierdzane, no musiały się zdarzyć po odejściu Niemców, a przed przyjściem Polaków. Dlatego, że Polacy naukowcy wiedzieli i doskonale znali, jaki rodzaj wyposażenia w tym wybitnym, wyróżniającym się muzeum był. I on nie dotrwał do czasów końca 1945 roku, bo to jest ten okres kilku miesięcy tego okresu, gdzie nie było skutecznego zarządzania bezpieczeństwem muzeum.
1: Jest trochę takich opowieści, sekretów wokół tego muzeum?
3: Tak, no jest oczywiście. Anatomia europejska w okresie szeroko pojętego nazizmu była w głębokim kryzysie. I na pewno nasz zakład w tym kryzysie też był. Też wiemy, że był zarządzany przez przestępcę, przez zbrodniarza niemieckiego. Więc prawdopodobnie tutaj także były realizowane niewłaściwe, nieetyczne zachowania. Dlatego w tej chwili, w polskich czasach, my jesteśmy bardzo wrażliwi na ten aspekt. Ale to właśnie wynika z tej historii tego zakładu, żeby nigdy takie zdarzenia się nie powtarzały, czyli takie zdarzenia, które wiązały obecność w zakładzie osób, które nie chciały się w tym zakładzie znaleźć i przede wszystkim ofiar systemu, które były tutaj sekcjonowane w całkowicie nielegalny sposób. Także dla prawa Rzeszy Niemieckiej III, bo to prawo miało swoje procedury, brutalne, ale miało, to nawet te brutalne procedury były tutaj niedochowane.
1: Okazję, by sami odwiedzić Muzeum Anatomii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, macie podczas takich wydarzeń jak na przykład Dolnośląski Festiwal Nauki.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przyszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Czy wiedzieliście, że od 15 lat Unia Europejska ma swoje oficjalne przedstawicielstwo we Wrocławiu? Komisja Europejska ma swoje główne przedstawicielstwa w stolicach wszystkich państw członkowskich. Natomiast biura regionalne działają jedynie w kilku europejskich miastach poza stolicami. Między innymi w Barcelonie, Marsylii, Mediolanie, Monachium i właśnie we Wrocławiu. W Domu Europy pracownicy informują mieszkańców o unijnych programach, o unijnym prawie, ale też organizują debaty z widokiem na Europę. Prowadzą też bezpłatne lekcje i warsztaty dla dzieci i dla studentów. Moją gościnią jest dzisiaj Joanna Sterzyńska-Lindberg, dyrektorka przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.
8: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
9: Dom Europy to jest taka komisja, parlament i punkt informacyjny, do których można w każdej chwili przyjść. Dom Europy przede wszystkim jest otwarty. Tutaj my z jednej strony organizujemy eventy, debaty, te tak zwane debaty z widokiem na, bo jesteśmy przy ulicy Widok 10 we Wrocławiu. A z drugiej strony też wychodzimy z naszą ofertą poza budynek. Jest nas, że tak powiem, wszędzie pełno. Po pierwsze nasz wspaniały punkt informacyjny, pozdrawiam tutaj, to jest taka ekipka, która chodzi po szkołach, po różnych wydarzeniach młodzieżowych i to są setki lekcji europejskich na różne tematy, nie tylko ogólnie o Unii Europejskiej, ale też w ogóle o politykach unijnych. Także to jest taka pierwsza część działalności. A my z kolegami z parlamentu robimy właściwie też dużo eventów zewnętrznych. Na przykład mamy taką serię Cyberchat o dobrostanie w internecie dla młodzieży. To jest taka nasza kampania jesienna. W tym roku też się zacznie. I w trakcie tych eventów nauczyciele, młodzież, specjaliści, ale również specjaliści nie tylko od internetu, ale też wokół ochrony zdrowia będą dyskutować, co najlepiej, że tak powiem, jak najlepiej podejść do tego tematu. I będziemy też mówić o politykach unijnych, bo taka właściwie jest nasza główna rola, pokazać Europę, pokazać polityki europejskie i pokazać jakby ich bogactwo, że w każdej sferze właściwie działania Europa jednak coś proponuje.
10: To jest takie daleko wysunięte ramię Brukseli i waszym zadaniem jest promocja tej Unii Europejskiej?
9: Można powiedzieć, to jest taka potrójna rola, bo z jednej strony my mówimy o politykach, tak? Także jeżeli na przykład jesteśmy dosyć obecni na takich dużych wydarzeniach, kongresach tutaj na Dolnym Śląsku, ale też poza, jeżeli są jakieś kongresy gospodarcze, to mówimy o politykach gospodarczych. Jeżeli są to wydarzenia, powiedzmy, polityczne z zakresu bezpieczeństwa, no to wtedy te inne polityki. Jeżeli to są kongresy młodzieżowe, w których jesteśmy bardzo obecni, mówimy o politykach młodzieżowych. To jakby taka jedna rzecz. Ale druga nasza rola to jest też słuchanie, patrzenie, obserwowanie tego, co się dzieje, przenoszenie tych informacji do Brukseli, taki strukturalny dialog zarówno z władzami, ale też z NGO-sami, z uczelniami, no z wszystkimi partnerami, którzy też do nas przychodzą, ale których my znajdziemy. I muszę powiedzieć, że to jest taka bardzo ciekawa część mojej pracy, bo poznaje się coraz to nowe aspekty. I tu jakby taka trzecia rola też zrozumienie, to jest może najciekawsze, jak polityki unijne rezonują na tym gruncie lokalnym i regionalnym, bo my robimy eventy w małych miejscowościach też tam rozmawiamy, bo znamy bardzo dużo burmistrzów, małych szkół i wszędzie można się czegoś nauczyć, jak ta Unia dotarła, co ta Unia zrobiła, a może czegoś nie zrobiła, a gdzie jest jakiś potencjał na współpracę.
10: To porozmawiajmy o tej współpracy. Unia, jesteśmy we Wrocławiu, no to Wrocław. Część takich rzeczy bardzo oczywistych widzimy gołym okiem. Na przykład remont jakiegoś budynku, spektakularna inwestycja, jest tabliczka współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Ale gdzie jeszcze możemy zobaczyć taką działalność unijną? Gdzie jeszcze ta Unia Europejska we Wrocławiu jest widoczna?
9: Myślę, że jest bardzo wiele takich obszarów, z których nie zdajemy sobie sprawy. W ogóle a propos tych dużych szyldów unijnych, tak, one są wymogami jakby przy tych dużych inwestycjach infrastrukturalnych z funduszy spójności. Ludzie je widzą, nie zawsze je zapamiętują. To jest w ogóle temat na osobną dyskusję. Natomiast no, chociażby programy badawcze, tak, Horyzont i inne programy, które pomagają naukowcom uczelni wrocławskich. Mam bardzo dobry dialog właściwie z wszystkimi uczelniami na temat wdrażania tych projektów. Też staramy się zrozumieć, jakie są bariery, jak Polska może lepiej uczestniczyć na przykład w Horyzoncie Europa, bo myślę, że tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Polska jest takim krajem, który dopłaca do swojego uczestnictwa w Horyzoncie Europa, także ambicje na następne lata. Polska może lepiej korzystać, tak, z takiego programu. Myślę, że jest bardzo dużo tych programów, które nie mają tabliczek typu Erasmus, też bardzo duży temat dla nas. W przyszłym roku zresztą we Wrocławiu w kwietniu odbędzie się wielka erasmusowska impreza światowa i my jako przedstawicielstwo regionalne, czyli to przedstawicielstwo tutaj w Dolnośląskim, już mamy nawiązaną współpracę z organizacją Erasmusa i bardzo jesteśmy z tego zadowoleni w ogóle i w przyszłym roku w kwietniu my jako przedstawicielstwo też będziemy w tym wielkim święcie Erasmusa uczestniczyć. Erasmus to jest właściwie taki jeden z bardziej znanych programów europejskich. Polega on na finansowaniu wymiany uniwersyteckiej, ale też już właściwie późnoszkolnej i finansowaniu tej wymiany. To są bardzo łatwe partnerstwa między uniwersytetami, między szkołami, nie tylko dla studentów, też dla doktorantów, dla kadry uniwersyteckiej. No i to jest ogromny sukces. To się tam liczy w dziesiątkach milionów właściwie uczestnictwo osób, to bardzo ważne osób, które dzięki Erasmusowi wyjechały albo które przyjechały też już coraz częściej do Polski, tak? Bo Wrocław ma bardzo dużo erasmusowców, którzy przyjechali z daleka, już właściwie też spoza Europy. Także w przyszłym roku w kwietniu, proszę Państwa, wielka feta erasmusowska we Wrocławiu.
10: Na pewno takie społeczne też projekty. Tam też nie ma takich tabliczek, a bardzo dużo takich społecznych rzeczy się dzieje. Senioralne polityki, właśnie takie młodzieżowe, o których Pani też wspomniała.
9: Tak, no właściwie ten budżet unijny, on jest taki podzielony mniej więcej, że jedną trzecią to są właśnie te fundusze strukturalne, jedna trzecia to jest wsparcie polityki rolnej, tak? Także to już nie jest ani Wrocław, ani duże miasta, ale poza miastem bardzo, bardzo silnie się to czuje. Oprócz pieniędzy są też oczywiście polityki, jest też dyskusja, są działania antydyskryminacyjne, są dokumenty legislacyjne antydyskryminacyjne. Zresztą teraz dyskutowaliśmy we wrocławskim ratuszu na takiej konferencji Rad Kobiet na temat właśnie tych narzędzi unijnych, które zostały zaakceptowane przez wszystkie państwa, mianowicie dyrektywy na temat równości w życiu zawodowym i prywatnym. Tak, to jest tak zwana droga do. Państwa członkowskie dogadały się na przykład, jeśli chodzi o długość urlopów macierzyńskich, tacierzyńskich, tam te standardy europejskie są. Tak samo ta dyrektywa o luce płacowej, czyli transparencja wobec nierówności na rynku pracy, to jest taka trochę, powiedziałabym, eksperymentalne, nowe wykorzystanie prawa europejskiego. Oczywiście Unia nie ma prawa powiedzieć żadnej firmie, ile ma płacić swoim pracownikom, ale jak się pokaże, że tak powiem, transparentnie pewne przychody różnych grup, to myślę, że do pewnych wniosków zacznie się jednak dochodzić. Także tych instrumentów jest bardzo dużo. Programy senioralne, no jest to wiadomo, no, rosnąca grupa we wszystkich populacjach europejskich. Seniorzy to są też ludzie ogromnie kompetentni. To są ludzie, którzy przez dekady zdobywali kompetencje. My widzimy, że różne kraje europejskie w różny sposób do polityki senioralnej podchodzą, na przykład proponują takie czasowe zatrudnienie po emeryturze. W Polsce zresztą to też istnieje i to nie jest tylko ze względów finansowych. To jest też, żeby zatrzymać kompetencje w firmie. Są na przykład programy, które finansują walkę z wykluczeniem cyfrowym. Także myślę, że można my to bardzo długo mówić. My mamy zresztą też takie specjalne kampanie wykazujące jakby korzyści z Unii. To zresztą robią też fundusze informacyjne we wszystkich województwach. Także jest tego bardzo dużo, ale myślę, to jest ciekawe i co przez te 20 lat się wytworzyło i tak jak ten kraj się zmieniał jednak bardzo mocno, to jest, my może nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale ma to mocny wymiar regionalny. Przecież te fundusze strukturalne, ta gigantyczna ilość pieniędzy była wdrażana przez samorządy. Tak? Tutaj zawsze duży szacunek dla samorządów, bo to ogromna praca. Udało się ten kraj zmienić.
10: Takim jednym z priorytetów na pewno jest europejski plan walki z rakiem. Demografia i statystyki są nieubłagane. Te nowotwory nas dopadną. Ten priorytet europejski też musi być widoczny we Wrocławiu.
9: Tak, i właśnie dlatego my już od lat współpracujemy w tym temacie. Unia Europejska ma europejski plan walki z rakiem i tam jest bardzo dużo inicjatyw. Natomiast my tutaj we Wrocławiu mamy ogromną przyjemność, bo współpracujemy z fundacją, która wspomaga ozdrowieńców, bo leczenie to jest jedna rzecz, a powrót do normalnego życia to jest druga, bo to są, proszę Państwa, takie problemy jak koszty ubezpieczenia, problemy z uzyskaniem no, różnych takich rzeczy, które dla ludzi zdrowych w ogóle nie są problemem, tak? Takim jak, nie wiem, praca, zatrudnienie, kredyt. Tak? Historia zdrowotna przy uzyskaniu kredytu. Tam jest cała masa rzeczy i nagłaśniamy to, organizujemy inicjatywy.
10: Wśród priorytetów na pewno unijnych na najbliższe lata jest zdrowie psychiczne. I tutaj no, taki szczególny nacisk to właściwie wybrzmiało w orędziu Ursuli von der Leyen na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
9: Dziękuję za pytanie, ponieważ jest to taka właściwie, no to tak pokazuje trochę, ta polityka pokazuje bardzo dobrze, jak Europa działa, bo Unia Europejska właściwie już 20 kilka lat prowadzi programy w sprawie ochrony, no, bezpieczeństwa, ale też dobrostanu dzieci w internecie. Jest taki program Safer Internet, bezpieczny internet, który już pod koniec lat, czy na początku lat 2000 uruchamiał pierwsze takie linie telefoniczne, gdzie młodzi ludzie mogli dzwonić i skarżyć się. To jest podłączone do policji, to jest podłączone pod różne serwisy, tak jak powiedzmy te linie telefoniczne, gdzie można o wsparcie prosić i do dzisiaj Unia to finansuje, ale jednocześnie tak jak 10-15 lat usiłowało się dyskutować z Big Techami, żeby one jednak może się zorganizowały i te swoje produkty ulepszyły pod względem bezpieczeństwa, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Tak jak samochody są o wiele bezpieczniejsze 15 lat temu, dziecko w internecie jest prawie dokładnie tak samo wystawione na różne ryzyka, jak było 15 lat temu. Także to jest kwestia środków i dlatego Unia Europejska w tej chwili przeszła już na stronę twardego prawodawstwa, ponieważ te dyskusje z firmami nie dały efektów. Tam trochę te filtry rodzicielskie tak zwane, to jest właśnie efekt takiego jakby samoregulowania się czy poregulowania, ale w tej chwili to już właściwie i przez te akty o usługach cyfrowych, przez tą konieczność aportowania, przez kary, ale też to, co powiedziała przewodnicząca, ten EU Kids Act i oczywiście to, co robi sztuczna inteligencja w tej chwili z naszą obecnością w internecie. W tej chwili już właściwie nie ma czasu, żeby czekać, aż druga strona coś zrobi, także Europa będzie tutaj liderem prawdopodobnie znowu, tak jak była 20 kilka lat temu.
10: Wy co roku jesienią trochę te dzieci bierzecie pod opiekę. Co przedstawicielstwo Unii Europejskiej we Wrocławiu będzie robić? Co to za kampania? Co to za akcja?
9: To jest właściwie już któryś raz z rzędu nasza kampania CyberChat. To są konferencje dla nauczycieli, dla młodych ludzi. One mają za cel pokazanie różnych metod walki z nienawiścią w sieci i z dezinformacją i jak się lepiej organizować. Mamy takie na przykład warsztaty dla nauczycieli. W tym roku będziemy mieli warsztaty dla studentów też, ale też będziemy mieli, i tu już to bardziej nawet w stronę dorosłych, będziemy mieli warsztaty dla samorządowców, tak? Bo samorządowcy też z tym hejtem w sieci muszą się mierzyć w sposób zupełnie straszny.
10: W momencie, kiedy w Europie jest coraz więcej takich ognisk politycznych antyunijnych, ta wasza praca edukacyjna, ta wasza praca taka, że świecicie latarką na tę Unię Europejską i pokazujecie, co ta Unia Europejska robi, jest dzisiaj chyba bardziej potrzebna niż kiedykolwiek do tej pory.
9: Myślę, że tak, ponieważ to zresztą to nic oryginalnego. Pewne rzeczy są oczywiste. To mi ktoś powiedział w rozmowie, że jak ktoś mieszka przy torach, to nie słyszy pociągów. Także ta kolejna tablica o 2x2 metry, że coś sfinansowała Unia Europejska, no zobaczyć to nie jest zapamiętać, tak? A zapamiętać to też nie jest zaakceptować. To są takie bardzo długie procesy. Także tak, no my staramy się po prostu w miarę naszych, te przedstawicielstwa regionalne są mniejsze od tych przedstawicielstw w stolicach, ale staramy się maksymalnie właśnie rozmawiać z bardzo zróżnicowaną publicznością. Dlatego wychodzimy do mniejszych miejscowości, gdzie te podziały polityczne już nie są takie same, nie są takie jasne, gdzie właściwie i to, co widać bardzo mocno, no to jest ten dystans do instytucji. Likwidujemy pewien dystans. Po obu stronach są ludzie, tak? I w instytucjach są ludzie, i w terenie są ludzie i warto, żeby dawać taką okazję, żeby porozmawiać i wytłumaczyć tę Europę lepiej i może tak ją trochę oswoić tak naprawdę, bo większość ludzi zna Europę jako bankomat i to myślę jest ten problem.
8: Istotne dla Wrocławia.
7: Punkt informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu znajduje się w Domu Europy przy ulicy Widok 10.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Joanna Strutyńska przy mikrofonie.
1: UFO, Gwiezdne Wojny, kosmos, ale też natura, rośliny. Takie hasła pojawiają się często przy opisywaniu budynków projektowanych przez Witolda Lipińskiego. Posłuchajcie, gdzie we Wrocławiu i gdzie na Dolnym Śląsku znajdziecie realizację jego śmiałych pomysłów.
8: Wrocławianie z pasją.
11: Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Myśmy w tych latach 60. bardzo mocno poszukiwali siebie i trochę redefiniowaliśmy te ziemie, na które nie tak dawno znowu przyjechaliśmy i szukaliśmy jakichś takich ważnych rzeczy, które można dołożyć po to, żeby trochę po swojemu ukształtować krajobraz kulturowy. No i wśród tych wszystkich projektantów, którzy w to byli zaangażowani, był też Lipiński, który odstawał od nich zupełnie, bo po pierwsze zupełnie nie dał się wtłoczyć w taką produkcję masową architektury. On na początku swojej kariery zatrudnił się w miasto projekcie, ale jak miał zaprojektować blok mieszkalny, to powiedział, że to zupełnie projektowanie gołębników dla ludzi, to nie jest rzecz, w której on się widzi. No i zaczął projektować kosmos. Zaczął od swojego własnego domu Iglo, a później no było, chyba pojawiła się ta realizacja, która stała się dla niego przepustką, przynajmniej częściową, do takiej kariery przynajmniej polegającej na współpracy z wielkimi inwestorami. Tą inwestycją było oczywiście obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, czyli ta kompozycja z trzech dysków kosmicznych, które tam na najwyższej górze naszego regionu wylądowały. I chwilę po tym zaczęła się ta niesamowita przygoda pracy właśnie z przemysłem, z kombinatem Turoszów pod Bogatynią i z przemysłem miedziowym w Zagłębiu. I to było niesamowite w ogóle co do zasady, bo to potępiamy w czambuł tamte czasy, a one miały parę fajnych aspektów, między innymi chociażby taki, że wielki przemysł inwestował to, co zarobił, również w swoich pracowników. Tak właśnie powstał ośrodek w Rokitkach, ośrodek wypoczynku świątecznego.
1: Znalazłam takie porównanie z inną realizacją Lipińskiego, z domem Mir.
11: Mhm, tak, na wrocławskim Zaciszu, Zalesiu, mieszkańcy Wielkiej Wyspy po raz kolejny mnie skrytykują, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie kończy się jedno, zaczyna drugie. Tak, on jest bardzo podobny, on też jest taką, w przeciwieństwie do Igla, który jest taki bardzo monocentryczną kopułą, która pod jednym sferycznym dachem koncentruje wszystkie funkcje domu. Zarówno Mir, jak i obiekty w Rokitkach są raczej obiektami podłużnymi, jakby takimi budowanymi z zestawienia kolejnych prefabrykowanych lub odlewanych na miejscu odcinków paraboloidy. No, ale wystawa, którą pokazywaliśmy, publikacja, która jej towarzyszyła, pokazuje, że wyobraźnia Lipińskiego była nieskończona, jeśli chodzi o te cienko powłokowe formy sklepione, bo każda z nich w pewien sposób jest jakoś unikatowa pod względem konstrukcyjnym, plastycznym, architektonicznym. No a myślę, że to jest w ogóle super, że tego Lipińskiego my już trochę znamy, a ciągle jeszcze można go odkrywać, bo Legnica to jedno, ale z Legnicy już niedaleko do Lubina, a tam wśród krzaków dawnego Małomickiego Zalewu znajduje się jeszcze jedna pozostałość po twórczości Lipińskiego, tym razem w ogóle nie sklepiona, bo jest to taki brodzik z pięknymi wysepkami, wspaniałą fontanną, brodzik już dzisiaj bez wody, ale w dalszym ciągu można się zachwycić tą pozostałością dawnej cywilizacji porzuconą gdzieś w krzakach.
1: A wymieńmy te wrocławskie realizacje Lipińskiego. To jest wspomniane Iglo, Mir.
11: We Wrocławiu mamy jeszcze jeden, tak zwany Grzybek przy ulicy Wyścigowej, czyli przy takim reprezentacyjnym punkcie wylotu z Wrocławia w kierunku węzła autostradowego. Największy, najbardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, bo to jest faktycznie przestrzenna kopuła odlana z żelbetu. No i tyle. Projektów było troszkę więcej. Udało się zrealizować 3. Myślę, że i tak jesteśmy ewenementem na skalę świata, jeśli chodzi o odwagę inwestorów i projektanta z tego czasu domów jednorodzinnych. Nigdzie indziej, poza może Felixem Candelą w Meksyku, tego rodzaju architektury w takim natężeniu nie da się doświadczyć. Jak dołożymy do tego Rokitki, Śnieżkę i jeszcze Małomicę, to okazuje się, że jesteśmy światowym centrum architektury kosmicznej tu właśnie na Dolnym Śląsku.
1: Architektury kosmicznej i bioklimatycznej.
11: Tak, ten bioklimatyzm, w ogóle ten kosmos to jest taka rzecz, którą my trochę doklejamy do Witolda Lipińskiego, bo on też posługiwał się w nim w sposób instrumentalny, bo w jednym wywiadzie potrafił nawiązać właśnie do czasów związanych z podbojem kosmosu i tymi inspiracjami, a w drugim potrafił powiedzieć, że to jest raczej powrót do najbardziej pierwotnych form architektury, kiedy ona jest jaskinią, jamą i w ten sposób łączy się z tymi paraboloidami, które on stosował.
1: Ale sam nie mówił, że robi kosmiczną architekturę?
11: Zdarzyło mu się, ale myślę, że to nie było dla niego najważniejsze. Najważniejszy był eksperyment i zawsze ten eksperyment miał jakąś dodatkową warstwę. No, we Wrocławiu kopuła powstała też trochę dlatego, żeby jego własna kopuła domu własnego powstała z jednej strony dlatego, żeby trochę oszukać normatyw, ponieważ pod kopułą można zmieścić relatywnie dużo powierzchni mieszkalnej na niewielkiej powierzchni, a niewielka powierzchnia warunkowała dostanie kredytu mieszkaniowego, więc to było ważne. Poza tym kopułę dosyć łatwo zbudować z cegły, a cegła rozbiórkowa to jest ten materiał, który posłużył Lipińskiemu do stworzenia jego własnego domu. Czyli mamy tutaj takie z jednej strony grzebanie w przeszłości po to, żeby wymyśleć formę, która kojarzy się tylko i wyłącznie z kosmosem. Te spotki ze Śnieżki, które my lubimy nazywać właśnie latającymi spotkami, one z kosmosem mają tyle o ile wspólnego raczej z aerodynamiką, bo Lipiński był zapalonym pilotem szybowcowym. Latał pod Jelenią Górą wielokrotnie i wiedział bardzo dobrze, że stawiając cokolwiek na szczycie tej góry, trzeba budować coś, co jest odporne na niemal huraganowe wiatry. I tego rodzaju opływowe formy idealnie spełniały te kryteria i były to już wystarczające preteksty do tego, żeby zacząć eksplorować tego rodzaju formy i ich wszelkie zalety, bo jest ich dużo więcej. I ten bioklimatyzm, który stał się jedną z, no, brzydko mówiąc, obsesji w późniejszym etapie twórczości Witolda Lipińskiego, zaczął się już w domu własnym, bo dom własny, czyli Iglo, było domem też eksperymentalnym, w którym on badał, jak na przykład rozkłada się ciepłe i zimne powietrze, jak wygląda cyrkulacja, ale też jak wpływa na domowników fakt, że pod tą kopułą wprowadza się bardzo dużo roślin, które nie tylko dekorują wnętrze, ale wraz z tym wszystkim, co żyje z roślinami w ziemi, wśród ich korzeni, zmienia się, że tak powiem, biologiczna aura budynku po to, żeby, co też wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, ponieważ wiemy to już dzisiaj doskonale, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż superhigieniczne otoczenie i to współistnienie z naturą takie wprost, że układ, że ziemia, że owady, że bakterie towarzyszą nam na co dzień, jest bardzo zbawienne dla naszego zdrowia. On to później rozwijał i już w trakcie badań i tworzenia wystawy poświęconej tym kosmicznym formom odkryliśmy dom położony niedaleko Łodzi, w Łasku Kolumnie, który zupełnie nie przypomina latających spotków, ale za to jest trochę późniejszym budynkiem zaprojektowanym przez Lipińskiego, który jest takim domem, który składa się w połowie z części mieszkalnej, a w połowie ze szklarni, po to właśnie, żeby te produkcje żywności, ale też życie w otoczeniu zielonym zespolić w taką jedną strukturę, w której w zasadzie cały czas jest się w zielonym otoczeniu. Salon jest szklarnią, jakby żyje się w otoczeniu zieleni. To się oczywiście udało tak, jak mogło się udać w latach 60., czyli szklarnia nie miała odpowiedniej izolacyjności cieplnej, nie udało się zrealizować paneli solarnych, które zaprojektował wtedy już Lipiński w latach 80. i nawet podjął współpracę z przemysłem, który miał mu je wyprodukować. Nie udało się zainstalować pompy ciepła, którą dla tego domu wymyślił Lipiński w latach 80., no ale dobrym zrządzeniem losu nowi właściciele zamierzają ten projekt rozwinąć i może ten niedokończony prototyp w końcu kiedyś zacznie działać tak, jak wymyślił go 40 lat temu Lipiński. Także możemy mieć pewność, że wyprzedził nasze myślenie o architekturze o dobrych kilka dekad.
12: Przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia, gdzie na ulicy Świdnickiej, tuż przy samym rynku, mieści się żyjnia BWA Wrocław, bo nie każdy wie, że za darmo można tam ciągle oglądać dzieła sztuki, ale można też odpoczywać.
8: Do zobaczenia w galerii.
13: Żynia to jest eksperyment, ale też miejsce, które działa teraz pod tą nazwą, dawna galeria design BWA Wrocław. Katarzyna Roy, dyrektorka programowa BWA Wrocław. Tam w 2019 roku otworzyliśmy taką małą eksperymentalną komnatę o nazwie Żynia i jej celem wówczas było stworzenie takiej możliwości do prezentowania dzieł sztuki, które nie są obiektami, tylko mają na przykład formę zapachu, są dźwiękiem, są nastawione na choreografię, na dotyk. I Żyjnia jako wystawa sytuacja, eksperyment i miejsce bazuje na doświadczeniach wtedy wypracowanych. Jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy w 2026 roku w styczniu.
1: Ścisłe centrum miasta, też zachęcacie w witrynie, żeby tu zajść, zobaczyć te dzieła sztuki, ale też odpocząć.
13: To jest taka też już nasza tradycja, która bardzo mocno nawiązywała do doświadczeń związanych z pałacami zdrojowymi. To jest taka typologia budownictwa bardzo charakterystyczna dla Dolnego Śląska. Mamy bardzo dużo pałaców zdrojowych. No i sięgnięcie właśnie po takie tradycje senatoryjne w doświadczeniu galeryjnym ma nam pomóc właśnie rozbroić tą taką trochę napiętą sytuację, która panuje w galerii. No i wyobraziliśmy sobie, że przez to, że galerie sztuki jako instytucje nie są miejscami bardzo mocno odwiedzanymi. Nie będę tego porównywać na przykład do muzeów, mówię bardzo takiej klasycznie galerii sztuki, że to są miejsca, które są zazwyczaj, chociaż pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, to nie są aż tak bardzo odwiedzane i wyobraziliśmy sobie, że to jest taki dobry motyw, żeby wykorzystać to i stworzyć takie warunki też dla wytchnienia ludzi, którzy poszukują ucieczki od gwaru miasta albo potrzebują schronienia, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a tu jest przyjemnie i chłodno i jest woda i potrzebują na przykład odsapnąć właśnie w centrum miasta. No ale też wierzymy w to, że to ma duży w ogóle wpływ na to, jak ludzie odbierają dzieła sztuki, jak odbierają sztukę.
1: To tak w detalach, jak jest w Żyni? Jakie są tu te elementy związane z wypoczynkiem? Czy to jest właśnie taki podział, że po prawej stronie pomieszczenia wypoczywamy, po lewej oglądamy dzieła sztuki?
13: Nie. Wszystko tutaj jest wymieszane ze sobą i też bardzo nam zależało na tym, kiedy pracowaliśmy nad programem funkcjonalnym tego miejsca w ramach remontu, żeby też trochę namieszać w ogóle w takich przestrzeniach, które są tylko dla widzów, a które są tylko dla zespołu i stworzyć dużo możliwości poukrywanych w całej przestrzeni. Ale mamy też takie przestrzenie, które są stricte na stałe zaprojektowane pod wypoczynek. Siedzimy teraz na pracy, która jest pracą, z obiektem artystycznym stworzonym przez artystkę Martę Niedbał. Jest to siennik, który wypełniony jest sianem, ale też jego taki, no, cała forma jest wyszyta przez Martę i ma raczej formę taką. Patrzymy na nią z jednej strony jako na formę rzeźbiarską, z drugiej strony na obiekt artystyczny, a z trzeciej strony właśnie na obiekt artystyczny, które można doświadczać całą powierzchnią swojego ciała. Bo są tutaj ludzie, którzy mają już taką rutynę, że przychodzą odsapnąć sobie, czasem uciąć sobie krótką drzemkę. To jest w ogóle najcudowniejszy taki moment, kiedy widzisz człowieka, który jest, no, nie znasz go osobiście, ale widzisz, jak w przestrzeni, z którą pracujesz, sobie odpoczywa i sobie na przykład śpi. Czasem w towarzystwie też innych obcych ludzi, więc samo to jest dosyć przyjemne. Ideą tego, w jaki sposób pracujemy z artystami i z obiektami artystycznymi, przywodzi też taką tradycję starych salonów. W Breslau, we Wrocławiu też taką bardzo żywotną tradycję, czyli takich spotkań, które nie mają charakteru takiego bardzo oficjalnego, a bardziej taki półoficjalny, czyli Żyjnia ma w sobie jakiś taki element udomowienia. Wchodzisz jako widzka, widzisz, że są obiekty, które mogą zdradzać ci, że jest to trochę jakaś taka przestrzeń bardziej domowa, jest miejsce do spania, jest miejsce do wypoczynku, jest taki kącik z fotelami, ale prace artystyczne w jakiś sposób, i taką naszą intencją jest to, żeby te prace artystyczne nie były prezentowane w takim stricte galeryjnym anturażu, tylko żeby właśnie tworzyły wrażenie jakiegoś takiego dziwnego salonu, wnętrza domowego, czegoś, co ma też w jakiś sposób zmienić odbiór dzieła sztuki, nie jako czegoś, co jest takie bardzo uświęcone i bardzo takie wyabstrahowane, ale bardziej w ogóle pokazując też taką bardziej miękką, bliską relację pomiędzy odbiorem właśnie w takim domowym anturażu niż w galerii sztuki.
1: Po szykowanym otwarciu nowej siedziby BWA Wrocław przy ulicy Kolejowej, Żyjnia ma pozostać galerią z programem osobnym, ale też w jakiś sposób nawiązującym do tego, co dzieje się właśnie przy Kolejowej.
2: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
14: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabieram Was do Teatru Polskiego na scenę na Świebockim na spektakl Mąż i żona według Aleksandra Fredry. Ja już byłam na próbie. Posłuchajcie, jak pracują aktorzy i co chce nam powiedzieć reżyser spektaklu Michał Zadara.
8: Co jest grane we Wrocławiu?
16: Pan dla Boga, pan prawie już idzie.
17: Tak wcześnie wraca, któż by się spodziewał?
16: A prędzej, bo będziemy w widzie.
18: Nieznośny człowiek.
16: Jutro będziesz pan się gniewał.
18: Nie dać komu spokojnie wieczora przepędzić. Po to wraca, żeby zrzędzić.
16: Dalej go na Boga zrzucę. Kiedy?
18: Za chwilę.
19: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Zadara, jestem dyrektorem Teatru Polskiego. Bardzo mi miło, że Państwo są u nas. Na scenie Martyna Witowska, Ernest Nita, Aleksandra Hapko-Klimczak i Dariusz Berezki. Mąż i żona, Aleksander Fredro, reżyseria i scenografia Michał Zadara. To co, zaczynamy sztukę, pokaz. Aha, będą trzy sceny.
16: Lubię samotność.
20: Ja jej nienawidzę. Czy także lubisz tę smutną ciemnotę? Świec, porzuć też tę robotę. Nie wiem, co znaczy. Wszędzie pełno ludzi. U nas rzadko kto. I każdy się nudzi. Ha! Każdy smutku stroni. Wesołości szuka. Och, zrobić dom przyjemnym jest to wielka sztuka.
19: Mąż i żona Aleksandra Fredry jest to bardzo dojmująca sztuka o pewnym takim czworokącie, takim fatalnym czworokącie pożądania miłości. Można by go porównać do takiego dramatu obyczajowego, który kilka lat temu był bardzo znany też jako film Closer, gdzie chodzi o czwórkę bohaterów, którzy wszyscy ze sobą mają bardzo skomplikowane relacje i właściwie nie mogą się od siebie nawzajem uwolnić. Jeśli chodzi o samą fabułę, to jakby osią fabuły jest to, że mamy Alfreda, młodego, bogatego człowieka, który chce uwieść i służącą, i żonę swojego najlepszego przyjaciela. Więc jakby tu w centrum jest jakaś taka konkurencja samców o seksualność, o pożądanie, o zmysłowość. Przy okazji jest Justysia służąca, która przez to, że jest biedną osobą, musi przeżyć. Jest Elwira, która jest trochę dojrzalsza i potrzebuje też jakby afirmacji w formie miłości młodszego mężczyzny. I jest Wacław, który jest jakby panem domu, któremu się wydaje, że on rządzi wszystkim, a wcale nie rządzi. Fredro też jest śmiesznym autorem, ale myślę, że to, czego szkoła na pewno i dotychczasowe inscenizacje może nie dostrzegały, że jest to pierwszy polski autor naprawdę psychologiczny, który się dogłębnie zajmował psychologią człowieka. I to myślę, że jest do odkrycia jeszcze w Fredrze i to jest pewne zaskoczenie dla naszych widzów, którzy już widzieli tą sztukę, gdyż już się odbyły pokazy przed premierowe, że po prostu Fredro jest autorem, który naprawdę się interesował tym, co powoduje, że jesteśmy tacy dziwni, jacy jesteśmy. Jeśli chodzi o tekst, jest to 100% Fredry. Oczywiście są tu cięcia, no tak jak zawsze się dokonuje pewnych cięć, żeby sztuka, szczególnie komedia, żeby była przyjemna w oglądaniu, więc cała sztuka trwa 1,5 godziny z przerwą, więc można spędzić naprawdę miły wieczór w Teatrze Polskim i zapraszam wszystkich na ten miły wieczór komediowy, zmysłowy, mam nadzieję też. Natomiast jeśli chodzi o tekst, no to jest to bardzo wiernie, jest to bardzo wierne Fredrze. Dosłownie nie ma jednej zmienionej spółgłoski czy samogłoski. Dosłownie aktorzy naprawdę pilnują wiersza, dzięki czemu sztuka jest zrozumiała. I tyle, no jesteśmy w 100% wierni. Pod względem intencji myślę, że jesteśmy wierni Fredrze. Myślę, że pod każdym względem jesteśmy wierni Fredrze. Też w tym, że Fredro napisał sztukę naprawdę współczesną o swoich czasach, więc jest to sztuka współczesna o naszych czasach. To znaczy, myślę, że nie ma tu żadnego momentu jakiejś niewierności Fredry, oprócz niewierności, którą wpisał do sztuki, która się dzieje cały czas.
7: A po które zakończenie pan sięgnął?
19: Tam są dwa, to nie jest aż takie ważne. Myślę, że to jest jakiś taki mało ciekawy spór filologiczny. Kiedyś ludzi gorszyło to, że jakby z tej sztuki nie wynika to, że ktoś został ukarany za swoje złe czyny, ale no dokładnie taki był zamysł Fredry, czy ostatnie 5 wersów są takie, czy siakie. Naprawdę tu nic nie zmienia w wydźwięku całej sztuki.
10: A dlaczego pan sięgnął po Fredrę?
19: Na wiosnę ostatniego roku zrozumiałem, oglądając inną inscenizację Fredry, że jest wielka potrzeba w naszym społeczeństwie dolnośląskim, wrocławskim, pewnie i polskim, jest wielka potrzeba Fredry. To znaczy Fredro jest autor, do którego ludzie mają zaufanie, na którego chcą chodzić, a równocześnie jako reżyser wiem, że Fredro jest nieodkrytym autorem. Jest autorem zaniedbanym, jest autorem niszczonym tak naprawdę przez inscenizację. Myślę, że wszyscy możemy sobie przypomnieć bardzo wiele nieudanych inscenizacji Fredry, które widzieliśmy, które były po prostu nudne, ciężkie, niezbyt jakby nieufające autorowi i chcące z niego na siłę zrobić autora lekkich fars. Tymczasem Fredro jest autorem do głębi psychologicznym po prostu. Tak jak myślę, że porównaniem naprawdę dobrym do naszych czasów jest Woody Allen, gdyż też to jest problem. Fredro był ekstremalnie problematycznym człowiekiem. Nie był to człowiek prostolinijny. Jeżeli można by powiedzieć, że był to człowiek o licznych, takich mrocznych zainteresowaniach. Pisał profesjonalnie pornografię, bardzo dużo tej pornografii też napisał, więc był to człowiek naprawdę skomplikowany i był głęboko zainteresowany ludzką psychiką. Więc dlatego mnie interesuje Fredro. No jak słyszymy, sztukę napisano 200 lat temu i widzimy, jak głęboko ona jakby sięga do różnych dziwnych naszych ludzkich potrzeb, pragnień i ukrytych jakichś potrzeb dowartościowania się, to jest to naprawdę dojmujące doświadczenie kulturowe po prostu, że mamy coś, co jest i stare, i dzisiejsze. Zależało mi właśnie, jak pracując psychologicznie nad Fredrą, że pracujemy nad celami, czyli jakby aktorsko, technicznie pracujemy według metody Stanisławskiego, czyli jakby aktor ma i postać ma cel w każdej scenie i chce ten cel osiągnąć. I Stanisławskiemu bardzo chodziło o to, żeby te sceny zawsze były żywe. To znaczy po to była ta metoda, żeby to się nigdy nie stało sztampowe, tylko żeby były zawsze świeże. Więc nie odtwarzamy kolejnych działań, tylko myślimy o tym celu i osiągamy ten cel na różne sposoby. I żeby osiągnąć tę świeżość, pomyślałem sobie, że będzie bardzo ciekawe, żeby wciągnąć też większą ilość aktorów z zespołu do tego wiru tej pracy, żeby też każdy wieczór był nieco inny, żeby każdy aktor został w czujności, ale też dlatego, że widziałem, jak wielka jest potrzeba Fredry. Wiedziałem, że jeżeli to zrobimy porządnie, liczę na to, że zrobiliśmy to porządnie, to będzie wielki popyt na to i będziemy mogli grać tę sztukę równocześnie na wyjeździe, tutaj w siedzibie i po prostu będzie bardzo dużo eksploatowania tej sztuki i nie chciałem, żeby jedna obsada blokowała, bo ktoś ma wyjazd albo coś takiego. Więc jakby były same zyski z tej sytuacji.
10: No i publiczność też jest aktorem.
19: W pewnym momencie zapraszamy widzów do statystowania w momencie imprezy przez jedną minutę. Chcemy, żeby ludzie tańczyli razem z aktorami na scenie, więc może jak ktoś przyjdzie raz i potem drugi raz na inną obsadę, to będzie już wiedział, że można sobie zatańczyć z aktorami tuż przed przerwą.
20: Ty, przed którą pół świata musisz się uniżać. Ach, jakżeś mogła sobie tak naubliżać i brać za miłość rozrywkę z mojej strony. Lecz żebym cię przekonał, ile jest ceniony każdy zadatek uczucia Aliny, oto jej bilet. Zdzieram go w sztuki, bądź pewna, że szczerze i u nóg twoich kładę go ofierze.
16: Aliny? Ty? Aliny?
0: Aleksandra Habko, Klimczak w spektaklu Mąż i żona, gram Justysię. Jesteśmy wręcz bardzo zaskoczeni, jak współczesne może być to odczytanie Fredry. Oczywiście dostosujemy świat przedstawiony do dzisiejszych realiów, żeby ten tekst jeszcze bardziej wybrzmiał, natomiast rozterki bohaterów, tematy są tak aktualne i uniwersalne, że nie było to żadnym problemem dla nas i jakby nie tchnęło tutaj żadnym pyłem i kurzem, absolutnie ani przez moment.
10: No, tematyka bardzo współczesna, mimo że sztuka napisana 200 lat temu.
0: Tak jest, zgadza się. Postaci próbują się odnaleźć w świecie, tak jak wtedy pewne tematy klasowości czy wybicia się gdzieś wyżej są, jak najbardziej ze sobą rezonują, także myślę, że spokojnie widz tutaj może się odnaleźć, współczesny nasz widz.
10: Chciałam zapytać jeszcze o ten twist taki obsadowy, bo to jest bardzo ciekawe chyba też dla was aktorów w tworzeniu, w budowaniu postaci. Tak, tak. Na czym on polega?
0: Jest to dla nas niezwykle odświeżające zadanie i bardzo trudne, nie ukrywam, ponieważ musimy zadbać o to, żeby każdy spektakl w każdej kombinacji, a jest ich 16, jak już zostało powiedziane, był jak na najwyższym poziomie, co wymaga od nas zgrania się energetycznego z partnerami w każdym tych spektakli i po prostu musimy być tu i teraz skupieni na partnerach na 100% i to wyczucie się po prostu musi być naenergetyzowane w 100%, bo inaczej po prostu to tracimy, a chcemy, żeby każda kompilacja tutaj obsadowa była po prostu tą najlepszą, żeby na każdym spektaklu widz dostał najwyższą jakość, dlatego nie ukrywam, było to dla nas duże wyzwanie. Dla mnie osobiście na pewno, natomiast jako aktorka bardzo sobie to cenię, bo każde takie wyzwania są cudowne. Mamy jedną postać, tylko zmieniają nam się partnerzy na scenie. Także raz mam Elwilę Jolantę Zalewską, raz Martynę Witosz, dlatego muszę być w stanie jakby jak najlepiej dopasować się z każdą z aktorek, która jest oczywiście bardzo różna. Trzymamy jeden tor postaci, natomiast no, każdy wnosi swoją indywidualną energię, tak, i warsztat aktorski. Także to jest ta trudność właśnie.
8: Czas wolny we Wrocławiu.
10: Jaki to będzie sezon? Co planujecie?
19: To jest sezon, jak my to mówimy w teatrze, wielki repertuar. Wielki repertuar to jest ten repertuar tych wielkich jakby dramatów, komedie oraz tragedie, które ludzie oglądają od setek lat, w niektórych przypadkach albo od 20 lat, albo od 30, ale kojarzą się z wielkimi dramatami, czyli na przykład Śmierć komiwojażera jest sztuką z lat 50. Opowiadających o tym, jak człowiek za bardzo chciał zaufać, że kapitalizm, czy za bardzo chciał zaufać, że jego kariera mu da satysfakcję życiową, i potem widzi, że dla tej kariery poświęcił wszystko, a kariera nic nie dała w zamian. To jest wielki dramat. Potem jest na przykład Tartuffe, to jest komedia o tym, jak człowiek bardzo chce być bogobojny i daje się oszukać pewnemu fałszywemu księdzu, który tak naprawdę chciał jego wykorzystać tylko dla pieniędzy i żeby sypiać z jego żoną. Mamy Dziady, no to jest wielki dramat o tym, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi zmarłymi. Więc jest to sezon wielkiego dramatu. Myślę, że bardzo jest mało teatrów w Polsce, które są w stanie nie dość, że zagrać te wszystkie wielkie dramaty, ale jeszcze przekonać widzów, że będzie to zabawny, przyjemny i rozrywkowy wieczór tak naprawdę w teatrze. Ten teatr jest bardzo związany z tymi farsami, które są grane naprawdę

0: I teraz, siedząc nad Edypem ostatnio, bo tłumaczymy go od nowa na tą inscenizację, właśnie zauważyłem tam bardzo śmieszne rzeczy, że na przykład jest zaraza w państwie i przychodzą do Edypa i mówią: Edyp, zrób coś, bo jest zaraza w państwie. I on powinien teraz powołać lekarzy, kopać studnie i tak dalej. I on mówi: luz, już szwagra wysłałem do księdza i na pewno wszystko zrobi dobrze. I to jest bardzo śmieszne, że Edyp, jego pierwszy pomysł jest to, że szwagra wysłał do księdza, żeby naprawił sytuację epidemiologiczną w państwie.
1: Co słychać we Wrocławiu?
2: Teatr Polski we Wrocławiu będzie brał udział w takim programie Teatr dla Wszystkich. To znaczy, że spektakle teatru będzie można zobaczyć w mniejszych miejscowościach na terenie całego województwa. O czym więcej, Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kulturę.
3: Programy czy projekty właściwie związane z prezentowaniem spektakli, z tego swojego dorobku poza scenami macierzystymi mają długą tradycję, jeżeli chodzi o Dolnośląskie Instytucje Kultury. Rzeczywiście w tym momencie Teatr Polski realizuje wydarzenie, które współfinansowuje z jednej strony Ministerstwo Kultury, z drugiej strony Samorząd Województwa. Łączny budżet to 340 tysięcy złotych, a pozwoli to na 12 spektakli w terenie. To będzie Lubin, to będą Łagiewniki, to będzie Bolesławiec, to będzie Złotoryja, czyli te mniejsze jednostki, które na co dzień nie posiadają ani zespołów teatralnych stałych, ani nawet często takich scen prowadzonych przez czy to samorząd, czy inne instytucje. Natomiast dzięki temu, że Teatr Polski jedzie w teren, będą mogli z ich repertuarem się po prostu zapoznać u nich na miejscu.
1: Na deskach teatrów.
2: A kolejną premierą w Teatrze Polskim będą Dziady.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Chyba wszyscy kojarzymy pojawiające się we Wrocławiu co jakiś czas apele o oddawanie krwi, kiedy brakuje jej w szpitalach. Sprawdźmy więc, jak duże jest zapotrzebowanie na krew i jej składniki we Wrocławiu, jak przebiega sam proces oddawania krwi, kto może, a kto nie może tego robić i jakie przywileje mają teraz krwiodawcy.
0: Zdrowy Wrocław.
5: Małgorzata Szymczyk-Nóżka, zastępca dyrektora do spraw medycznych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
4: Czy dużo osób we Wrocławiu oddaje krew?
5: Za mało. No, gdyby każda zdrowa osoba oddała krew chociaż raz w roku, to naprawdę byśmy mieli nadwyżki, a nie niedobory, bo my troszeczkę jako społeczeństwo faktycznie działamy akcyjnie. I jak jest jakiś wypadek, no to faktycznie bardzo dużo osób się zgłasza. Mamy też oczywiście regularnych krwiodawców, takich wielokrotnych, na których możemy liczyć, ale no, oni też mają, prawda, i urlopy, i wakacje, i mają też choroby. Walczymy dalej z mitami, że to za bardzo boli, więc to jest tak kłucie jak badania laboratoryjne, a nawet mniej boli niż badania laboratoryjne. To nie ma się czego bać, sprzęt jest jednorazowy, nie można się zakazić, człowiek się nie uzależnia od oddawania krwi.
4: Państwo co jakiś czas informują o tym, że jakiejś grupy szczególnie brakuje. Czy tak generalnie możemy powiedzieć, jaka grupa jest najbardziej pożądana, a jej jest najmniej? I no właśnie, jakiej krwi, jakich grup państwo najwięcej przyjmują?

0: No to my zawsze w ogóle apelujemy do osób z grupą 0 minus. No bo jeżeli będzie wypadek i pacjenci nie będą mieli oznaczonej grupy krwi, a tak bywa dosyć często, to wtedy ten lekarz w pierwszej kolejności bierze krwinki czerwone grupy 0 minus, bo to jest tak zwana uniwersalna krwinka czerwona i my nie mamy złotego kranu, że możemy tam sobie odkręcić 0 minusem, tylko musi przyjść dawca. No i druga grupa 0 plus, no bo 0 plus no to schodzi jak ciepłe bułeczki, no bo też jest właśnie tą grupą uniwersalną właśnie w tych plusowych grupach, więc to każdy, kto przetacza krew, chciałby, żeby właśnie mieć taki komfort psychiczny, żeby na stanie szpitala właśnie, bo to nie tylko my mamy w swoim banku tą krew, tylko ona jeszcze jest w szpitalu, prawda?
1: A można powiedzieć z drugiej strony, krew jakich grup jest najczęściej oddawana?
0: Tak, to też możemy, na szczęście to jest relatywne do pacjentów, więc tak samo pacjenci mają taki sam rozkład grupy. Najczęstszą właśnie jest akurat grupa 0+, tak, bo właśnie tutaj te nasze apele w związku z tą uniwersalnością i to też jest taka grupa, która no jest drugą grupą, bo najczęściej w Polsce występuje A+, generalnie, a 0+, już 1% mniej, więc to jest też dosyć częsta grupa, więc najwięcej mamy dawców właśnie z 0+, ale najlepiej jak ktoś, kto oddaje, to zobaczy na stronie internetowej każdego centrum krwiodawstwa kropelki. I kropelka już wskazuje danej grupy, czy kropelka jest pusta, czy jest migająca, czy jest pełna i w ten sposób sobie może uzmysłowić, czy powinien szybciej pójść do oddawania krwi, czy na przykład właśnie poczekać, bo nieraz właśnie są nadwyżki danej grupy, tak, więc tutaj...
1: Co zyskujemy, oddając krew?
0: No, zyskujemy najważniejszą rzecz, no bo zyskujemy to, że ktoś ma szansę na zdrowie i życie, to jest w ogóle coś, chcę, żeby myślimy, właśnie jak się nieraz pytamy dawców wielokrotnych, dlaczego oddają krew, no to oni uzależniają się od czynienia dobra. No i to jest w ogóle coś chyba najfajniejszego w ogóle w człowieczeństwie, że możemy się uzależnić od dobra i oby. Natomiast dawca ma też przywileje, ma 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania oraz w dniu następnym. Dawca ma też zwrot kosztów dojazdu, ale to jest jak delegacja, czyli trzeba jakby uargumentować, że faktycznie poniosło się te koszty tak, tego dojazdu, ale ma taką możliwość, czyli na przykład dostaje bilety. Dawca dostaje tak zwany ekwiwalent, posiłek taki regeneracyjny. Kiedyś, może Państwo tam oddawali to, były czekolady, teraz te czekolady też trochę zostały, ale już w mniejszej formule, bo one są dostosowane jakby też do ankiety, która została przeprowadzona wśród krwiodawców. No i oczywiście też musi spełniać takie normy żywnościowe, tak, żeby no właśnie to minimalizować poziom cukru, też żeby nie było za dużo tłuszczu, też żeby, prawda, no jakieś tam wieloziarniste były, na przykład ciasteczka, więc faktycznie no też dawcy są zadowoleni z naszego tego ekwiwalentu kalorycznego, no bo faktycznie staramy się, żeby tam urozmaicić ten ekwiwalent kaloryczny. A już trzeba mieć więcej litrów, bo to już trzeba być tam zasłużonym, honorowym dawcą, co jest przy 5 litrach kobieta i 6 litrach mężczyzna, żeby faktycznie mieć więcej przywilejów. I wtedy już mamy już na przykład mamy możliwość dostania niektórych leków albo bezpłatnie, albo po obniżce. Możemy bez kolejki iść do lekarza czy do apteki. Na przykład do jakiegoś lekarza specjalisty, gdy mamy tą krótszą kolejkę. No, oczywiście dostajemy odznaczenia, no ale to już, powiedzmy, to jest taki, to nie jest, powiedzmy, może taki stricte, prawda, takim przywilejem, tak, no, ale właśnie to jest odznaczenie i legitymacja, a już trzeba mieć troszeczkę więcej, bo to jest, kolejne są stopnie i to jest dwukrotność tego oddania, no to po 15 litrach kobieta i po 18 litrach mężczyzna, mogą poruszać się właśnie stosując tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy komunikacją tutaj we Wrocławiu na przykład, nie tylko we Wrocławiu, no właśnie bezpłatnie, więc to też jest super sprawa i młode osoby na przykład mogą z takiego przywileju korzystać, nie będąc emerytem. Fajna rzecz, ładny jest przelicznik, bardzo ładny jest przelicznik, bo to nie jest tak tylko, że właśnie no bo krew pełna, no to krew pełna, tak, no, oddając na przykład płytki z osoczem, no to już to się przelicza, tak, według tam rozporządzenia i szybko można nabyć to uprawnienie.
1: Dlaczego wrocławianki i wrocławianie tak naprawdę decydują się oddawać krew i jak sobie organizują ten proces? Zapytałam samych dawców spotkanych we Wrocławskim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
2: Przynajmniej o ile ja wiem, krwi, a szczególnie płytek, nie da się wyprodukować. Czyli to jest taki element potrzebny gdzieś tam w medycynie i do pomocy ludziom, którego nie sposób zastąpić, więc tylko w ten sposób można go pozyskać.
1: A jak u pana było z tą decyzją? Pan regularnie oddaje?
2: Tak. Regularnie zaczęło się w domu. Moi rodzice, szczególnie tata oddawał, rodzeństwo, mam starsze rodzeństwo, no i jakoś tak zaradzili, że tak powiem.
1: Ma pan to we krwi?
2: Mam to we krwi, tak można powiedzieć.
1: Jak często i od którego roku pan oddaje krew?
3: Zaczęło się od 2013 roku. Najpierw oddawałem krew pełną, to było co 2 miesiące można było oddawać. Teraz po zmianie przepisów i od kiedy oddaję składniki krwi, czyli płytki, to jest tak co 2 tygodnie.
1: Czyli oddaje pan tak szybko, jak to możliwe już jest dozwolone?
3: Tak, jak najczęściej się da.
1: Dlaczego?
3: Już pomijając ten cały altruizm, to po tylu oddaniach to już zaczyna być uzależniające, jak dla mnie. To już odczuwa się złe samopoczucie, jak się nie odda. Czasem zdarza się, że przychodzimy tutaj i są jakieś złe wyniki i nie można oddać, no to wtedy już jest taki spadek samopoczucia.
4: Główny powód, dla którego warto oddawać krew, po prostu nie można jej wyprodukować w żadnej fabryce. Po prostu trzeba z własnej woli przyjść i oddać krew, bo wiele jest potrzebujących.
1: A niektórzy się obawiają, że to boli, że może niebezpieczne.
4: Przechodzimy te szczegółowe badania, dzięki temu moim zdaniem jest to bezpieczne.
1: A pani często oddaje, czy to pierwszy raz?
4: Regularnie, tak. Regularnie co jakieś 5-6 miesięcy.
5: Czuję taką wewnętrzną potrzebę. Robię to już od wielu lat i mogę powiedzieć, że przynajmniej to jest jedna z rzeczy w życiu, którą na pewno robię z pożytkiem.
1: Jakby pan miał zachęcić innych do tego, co by pan powiedział?
5: No pewnie powiem tak sloganowo, jak się mówi w reklamie w telewizji, że krwi nie da rady wyprodukować. Dlatego trzeba ją oddawać.
1: A jeśli ktoś się boi, bo na przykład boi się ukłuć?
5: No chyba nie ma czego, trzeba spróbować. No, zależy od indywidualnego podejścia. Mnie nie boli, może wystarczy trochę zamknąć oczy, odwrócić głowę.
1: Jak było, jak pan pierwszy raz przyszedł oddać krew w porównaniu z tym, jak jest teraz? Albo co pan by mógł podpowiedzieć, czy poradzić osobom, które właśnie rozważają to, czy przyjść i oddać krew?
3: U mnie zaczęło się od tego, dosłownie nic nie wiedziałem o oddawaniu krwi, tylko kolega w pracy potrzebował krwi przed zabiegiem. No i przyszliśmy tutaj z resztą chłopaków. Nie jest to nic strasznego. Bardzo zachęcam do oddawania krwi. Jest to tak jak na pierwszy raz dla kogoś, kto przychodzi tak z ulicy, to 1,5 godzinki jest do oddania i, no i jest dobrze po tym.
1: Czy to się dla pana wiąże z jakimś dbaniem o swoje zdrowie, żeby być w odpowiedniej formie, żeby móc oddać krew? Widzę, że pan w ogóle jest w formie, więc może to po prostu z innych kwestii wynika.
3: Tak, no oczywiście dbam o to, żeby dobrze się odżywiać. Mówię, jak kilka razy się nie udaje, to później człowiek już zwraca uwagę na to, co je. Dużo czerwonego mięsa i ogólnie, żeby ta krew się szybciej regenerowała.
6: No ja już długi czas oddaję, praktycznie od 20 roku życia. No to już chyba tak bardziej przyzwyczajenie do tego. No i z początku to była chęć pomagania, w tej chwili to głównie przyzwyczajenie, już po prostu doszło mi to w krew, w życie. To jest taki stały element mój.
1: Gdyby pan miał zachęcić innych, którzy jeszcze nigdy nie oddawali?
6: Niech pomyślą, że mogą być na miejscu osoby, które potrzebuje. Że mogą się tak znaleźć w takiej sytuacji, żeby to potrzebować. A to nie jest jednak produkt, który można kupić w sklepie, czy wyprodukować w fabryce.
7: Każdy chyba w rodzinie ma osobę, która albo była, albo potrzebowała tej krwi podczas operacji, czy podczas innych zabiegów, czy chirurgicznych, czy nawet onkologicznych. Bo nie zapominajmy o tym, że no, krew jest wykorzystywana również do tego, żeby pomagać dzieciom, chociażby w naszym przylądku nadziei. Bo nie ma innego sposobu, żeby wyseparować czy białe krwinki, czy osocze, które również jest potrzebne osobom poparzonym czy przechodzącym inne tam objawy skórne. No ja oddaję od 18 roku życia.
1: Czy pan korzysta z jakichś, czy rzeczywiście coś jest takiego po prostu fajnego i przydatnego w tych wszystkich przywilejach, które można mieć po oddawaniu krwi?
3: Tak, na pewno się przydają. Miałem wypadek samochodowy i po okazaniu legitymacji bardzo przyspieszyłem sobie wizytę u lekarza.
1: Jak pan to sobie układa tak logistycznie, jeśli chodzi o swój czas, swój dzień? No bo mówi pan, że pierwszy raz to zajęło godzinę 45, tak? Mniej więcej.
3: Tak. Tak, coś takiego. No, nie będziemy się oszukiwać, no też po oddaniu należą się 2 dni wolnego od pracy. Mówiąc, myślę, że i tak krwiodawcy dużo oszczędzają. Jeśli nie pójdziesz do pracy na 8 godzin, no to można poświęcić te 2-3 godziny z dojazdem tutaj.
1: Oddawanie krwi to temat, którym się zajmujemy. Sprawdźmy teraz, gdzie trafia krew oddana we Wrocławiu. Do szpitali w stolicy regionu, czy też do innych miast Dolnego Śląska?
0: No, najczęściej trafia do tych szpitali, które my obsługujemy, bo podzielony jest Dolny Śląsk na 2 centra krwiodawstwa. Centrum krwiodawstwa w Wałbrzychu i Centrum krwiodawstwa we Wrocławiu. I my, no, w cudzysłowie obsługujemy, czyli dostarczamy właśnie składników krwi z tego naszego obszaru, czyli to nie są tylko szpitale wrocławskie, chociaż no, biorą chyba najwięcej, no bo też pacjenci właśnie tych szpitali, no oni są też z różnych zakątków, nawet Polski, więc to są duże szpitale, więc to no, zużywają na pewno dużo. Ale no, generalnie dostarczamy do tych różnych miejscowości, nawet na naszym terenie Dolnego Śląska, a Wałbrzych na tym swoim terenie, więc tutaj mamy taki podział terytorialny.
1: A co nas generalnie dyskwalifikuje jako osoby oddające krew?
0: No to może tak właśnie tak w uproszczeniu powiedzieć, że wszystkie choroby takie poważne, ciężkie, to jest w takim uproszczeniu. No bo niestety nie możemy oddawać krwi na przykład po zawale, po udarze, czy z chorobą nowotworową, złośliwą, tak? Więc to są takie dyskwalifikacje stałe i ich jest no, sporo. One wynikają też z przepisów, z procedur, z tego doświadczenia. I też są dyskwalifikacje tymczasowe. I takie dyskwalifikacje tymczasowe no właśnie dotyczą, jak mamy przekłucie, tatuaż, wykonany zabieg jakiś operacyjny albo endoskopowy, to my musimy wtedy sobie odczekać minimum 4 miesiące do oddawania krwi. Więc też na stronie każdego chyba centrum krwiodawstwa są informacje właśnie o tych dyskwalifikacjach, o tym, czy mogę oddać krew, a jak ktoś ma wątpliwości, bo nieraz może być jakiś trudny przypadek, no to może też zadzwonić, czy napisać maila do centrum krwiodawstwa, no i spytać się, a w takiej sytuacji, bo biorę takie i takie leki, to czy ja mogę oddać, czy nie mogę oddać? I wtedy no, to centrum musi odpowiedzieć państwu, czy państwo mogą oddać, czy państwo jednak muszą odczekać, a może państwo w ogóle nie mogą oddawać, więc no też mamy takie przypadki.
1: Co jest jeszcze ważne i co pewnie jakoś może do oddawania krwi zachęcić? Krew po pobraniu jest badana, ustalana jest jej grupa, ale też sprawdza się, czy nie ma w niej wirusów różnych chorób i chętni mogą we Wrocławiu odebrać wyniki tych badań, jeśli tylko zgłoszą taką potrzebę przy rejestracji.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Praktyczne warsztaty, badania, bezpośrednie spotkania ze specjalistami, lekarzami, pielęgniarkami, edukatorami. Miasto prowadzi kilka programów edukacyjnych na temat naszego zdrowia. Dla dzieci i młodzieży jest taki program Uczeń w formie. To jest program profilaktyki nadwagi, otyłości i wad postawy u dzieci w wieku między 7 a 14 rokiem życia. Dla kobiet jest taki program Piersi pod ochroną i to są bezpłatne lekcje, na przykład samobadania w punktach edukacji zdrowotnej, konsultacje ze specjalistami. Jest też program Menopauza – Zdrowie, Satysfakcja i Dojrzałość. To jest miejski program wsparcia oferujący bezpłatne panele edukacyjne, webinary i konsultacje ginekologiczne i psychologiczne dla kobiet w wieku 40 do 55 lat. Jest też coś dla studentów. Program profilaktyki zdrowotnej skupiający się na edukacji, zdrowiu intymnym, bezpłatnej profilaktyce i diagnostyce chorób przenoszonych drogą płciową. a opowie mi o nim Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
13: Zdrowy Wrocław.
14: To jest program edukacyjny przede wszystkim, skierowany właśnie do wrocławskich studentów. My mamy ponad 100 tysięcy studentów we Wrocławiu. W związku z tym populacja duża. Nie dotyczy ten program ogólnego zdrowia, ale zdrowia związanego z chorobami przenoszonymi drogą płciową, czyli mówimy tu o HIV, mówimy tu o rzeżączce, kile, chlamydiozie. Ta grupa w wieku od 18 do 24 lat, zgodnie z danymi, one były z 2021-2022, bo my napisaliśmy ten program w zeszłym roku i został on oceniony pozytywnie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Stanowiła około 60% nowych zakażeń, jeśli chodzi o HIV. Wydaje się, że HIV dotyczy grup takich jak pracownice seksualne czy osoby uzależnione od narkotyków, substancji psychoaktywnych i iniekcyjnych. Okazuje się, że dotyczy to również takich grup osób młodych. Oczywiście to jest często związane z wiekiem, młodym wiekiem, który skłania do różnego rodzaju eksperymentów, do używania środków psychoaktywnych, ale w tym alkoholu, który powoduje, że myślenie się nam trochę wyłącza, czy młodzieży się wyłącza. Do tego dokłada się to, że część tych osób nie miała gruntownej edukacji seksualnej, o której się tyle mówi. I ma niepełną wiedzę wyobrażeniową, głównie w takim zakresie, że a mnie to nie dotyczy. Okazuje się, że dotyczy. Dlatego powstał ten program, dlatego go przygotowaliśmy, oceniliśmy i z jednej strony idziemy dużą kampanią edukacyjną poprzez media społecznościowe, ale też różnego rodzaju webinary, które będą w sieci dostępne, współpracę z uczelniami wyższymi w tym zakresie, poprzez indywidualne konsultacje i możliwość skorzystania po odpowiednim zakwalifikowaniu z pomocy specjalistów, lekarzy, edukatorów, którzy opowiedzą o tym, jak wygląda przebieg zakażenia, a w skrajnych przypadkach skierują na odpowiednie badania, żeby takim osobom młodym pomóc.
12: Właśnie, powiedzmy troszkę szczegółów na temat tego programu edukacyjnego. Kto może z tego skorzystać? W jaki sposób? Co trzeba zrobić, żeby się czegoś więcej dowiedzieć?
14: Ten program jest dedykowany dla osób od 18 do 24 roku życia, które posiadają status studenta uczelni wrocławskiej. Nie ma znaczenia, czy to jest uczelnia publiczna, czy niepubliczna. Zamieszkuje w okresie studiów na terenie Wrocławia. Jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości związane, podejrzenia, że mógł być w takiej sytuacji, albo ma jakieś objawy niepokojące, albo po prostu chciałby się czegoś więcej dowiedzieć, to może się zgłosić do naszego ośrodka, który to prowadzi, Wrocławskie Centrum Zdrowia, przychodnia na Wszystkich Świętych 2. Mamy codzienną rejestrację, można się zarejestrować i wtedy umówić się na spotkanie z pielęgniarką i ona już w zależności od przeprowadzonego wywiadu albo skieruje do edukatora, albo skieruje do specjalistów, lekarzy w tym zakresie. Choroby zakaźne to wiemy, co oznaczają. Walczymy z różnego rodzaju chorobami zakaźnymi, w tym z tymi przenoszonymi drogą płciową. Jak widzimy, wskaźniki w ogóle w populacji generalnej chorób wszystkich zakaźnych rosną. Był czas, że kiły właściwie nie było w Polsce. Kiła wróciła, zaczyna się pojawiać. Jak mówiłam, to w dużej mierze dotyczy różnych grup ryzykownych w tym młodzieży. W związku z tym my postanowiliśmy skupić się na tej grupie, która i ze względu na liczby zakażeń i ze względu na grupę ryzyka no, jest tym obszarem do pracy i ten praca edukacyjna, jak i epidemiologiczna z konkretnymi przypadkami, gdzie już występują jakieś objawy, redukuje ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się i wzrostu wskaźników emisji przenoszenia na kolejne osoby tych chorób, badając o to zdrowie populacyjne, zwłaszcza młodych osób, no, które też zachodzą w wiek prokreacyjny. Chlamydioza na przykład też może utrudniać kwestie związane z rozrodczością, już nie mówiąc o tym, że część chorób przenoszonych drogą płciową przenoszona też jest na płód. Znane są takie historie, gdzie mama zdziwiona przy badaniu. Na szczęście obecnie badanie w kierunku HIV jest finansowane w 100% w okresie ciąży, ale zdarzają się przypadki, w których nawet lekarze mówią: ma pani jednego partnera? A to nie trzeba. A potem jest wielkie zdziwienie, więc przebieg transmisji, to jakie grupy są narażone naprawdę, a nie w takim potocznym rozumieniu, rzeczywista wiedza jest bardzo ważna dla zdrowia nas wszystkich, ale młodych ludzi zwłaszcza.
12: Takim kolejnym przykładem jest program profilaktyki cukrzycy. W Polsce na cukrzycę choruje ponad 2 miliony osób. Jest to choroba, która ma bardzo wiele powikłań. To są choroby układu krążenia, choroba wieńcowa, zawały serca, udary mózgu. To jest cukrzycowa choroba nerek, która dotyka nawet 45% pacjentów z cukrzycą. To są neuropatie cukrzycowe, czyli uszkodzenia nerwów. Pojawia się wtedy takie drętwienie, mrowienie, utrata czucia. Są też takie nagłe, ostre powikłania cukrzycy. To jest ciężka hipoglikemia, taki niebezpieczny spadek poziomu cukru we krwi, który może doprowadzić do utraty przytomności. Jest też kwasica ketonowa. To już jest stan zagrożenia życia wywołany głębokim niedoborem insuliny. Więc taki program edukacyjny w mieście jest na pewno bardzo potrzebny i opowiada o nim zastępca dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
15: Program profilaktyki cukrzycy typu drugiego dla osób dorosłych, który zaczęliśmy realizować w tym roku. Zapraszamy do niego wszystkie osoby między 40 a 60 rokiem życia, które mają bądź wysoki cukier, tak zwany naczczo, bądź w krzywej cukrowej wychodzi im nietolerancja glukozy. Tutaj, tak jak mówią naukowcy, dzięki zmianie trybu życia można ten trend odwrócić i być może w przyszłości takie osoby nie zachorują na cukrzycę. W ramach programu proponujemy im wizytę u edukatorki, gdzie będą mogli zapoznać się, jakie zmiany powinni zrobić. Mamy też spotkania z dietetykiem, który dokładnie dopasuje dietę do aktualnych upodobań, bo wiemy, że czasami to jest problem. Osoby dostają ulotki, jaką dietę mogłyby zastosować. Okazuje się, że czegoś nie mogą jeść, coś im nie pasuje, więc dietetyk indywidualnie każdemu dopasuje plan żywieniowy. Mamy również rehabilitanta, który powie, jaka aktywność fizyczna byłaby tutaj wskazana, żeby zapanować nad tymi cukrami. To wszystko razem w połączeniu pomoże nam zmianie stylu życia, na którą nie będziemy musieli też wydać za dużo środków, bo wiemy, że każdemu zmiana jakakolwiek kojarzy się z wydatkowaniem i nadwyrężaniem budżetu. Tutaj miasto finansuje to za darmo. Jako bonus wszystkim uczestnikom oferujemy również sensory do pomiaru glikemii, także na bieżąco każda osoba będzie mogła sprawdzać, jak to, co zaczęła robić, czyli ta zmiana diety, może ta aktywność fizyczna wpływa na poziom cukru i czy rzeczywiście jak zjemy to ciastko, to ten cukier nam skacze, czy nie, a może trzeba to ciastko wymienić na marchewkę bądź jakieś inne warzywo. Tutaj realizatorem tego programu jest Wrocławskie Centrum Zdrowia, gdzie Państwo uzyskają szczegółowe informacje.
12: No, mówi się, że cukrzyca to jest taki cichy zabójca, że otyłość to jest epidemia XXI wieku.
15: Dzięki tej tej całej edukacji też osoby będą wiedziały, że tak, idąc do sklepu, co mogą kupić, że nie musi to być półka ze specjalnymi produktami żywieniowymi, które jak potem się okazuje wcale takie dobre nie są, na jakie wyglądają. Tu też właśnie w ramach takiej edukacji oferujemy wyjście z dietetykiem do sklepu i pokazanie, co możesz wziąć, z jakiej półki, że to nie musi być półka dla diabetyka, bądź z innego rodzaju tam produktami wysokoproteinowymi, że naprawdę na tej zwykłej półce dla tak zwanego przeciętnego człowieka możemy sobie coś wybrać, tylko musimy wziąć taki produkt i zobaczyć z tyłu na etykiecie, ile tam jest cukru, ile kalorii ma taki produkt i nagle okaże się, że możemy spokojnie skomponować swój jadłospis, naprawdę mieszcząc się w budżecie domowym.
12: Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym programie?
15: Trzeba mieć odpowiedni wiek, czyli między 40 a 65 lat, nieprawidłową glukozę na czczo, czyli jeżeli idziemy i wykonujemy taki pomiar w przychodni, on nie jest w granicach normy, ale nie jest to rozpoznana cukrzyca, możemy zgłosić się do tego programu, bądź w tak zwanej krzywej cukrowej wychodzi nam nietolerancja glukozy, czyli jak zjemy posiłek, ten cukier nam skacze, nie jesteśmy w stanie nad nim zapanować, ale musimy pamiętać, nie jest to program dla osób z rozpoznaną cukrzycą, my chcemy jej zapobiegać, chcemy dać tutaj mieszkańcom coś, co na przyszłość może pomóc im w tym zdrowym stylu życia i rezygnacji z kolejek do diabetologa.
12: Ja wiem, że to nie jest choroba, ale czy w tym się mieści też insulinooporność?
15: Dokładnie tak, mieści się insulinooporność. Są te właśnie wysokie cukry po posiłku, gdzie organizm nie może sobie dać z nimi rady. Nie jest to jeszcze cukrzyca, ale jest to taki stan, gdzie możemy jeszcze coś zrobić i mamy szansę odwrócić ten trend. Mamy szansę powrócić do prawidłowej masy ciała, do prawidłowej przemiany tutaj węglowodanów i odwlec w czasie zachorowanie, bądź w ogóle go uniknąć. Tak samo jeżeli chodzi o powikłania w cukrzycy, bo też wszyscy powinniśmy o tym pamiętać, tak? Powikłania wzroku, słynne stopy cukrzycowe. My chcemy wrocławian przed tym ustrzec.
12: Gdzie szukać informacji?
15: Informacji szukamy we wrocławskim Centrum Zdrowia, bądź na stronie www.wrocław.pl w zakładce Zdrowie.
13: Zdrowy Wrocław.
12: We Wrocławiu działa też program profilaktyki raka piersi. I to nie tylko w październiku, czyli w miesiącu, który od lat kojarzy się z profilaktyką tego nowotworu. Wrocław od ponad 30 lat wspiera mieszkanki w dbaniu o zdrowie piersi. Miejski program profilaktyki raka piersi działa od 1995 roku. Zwiększa świadomość zdrowotną kobiet i zachęca do regularnych badań. Program w tym roku skupia się na edukacji zdrowotnej, budowaniu tak zwanej czujności onkologicznej oraz wspieraniu zdrowego stylu życia. Program jest bezpłatny i skierowany do wrocławianek od 18 roku życia. A wszystko odbywa się w punktach edukacji zdrowotnej. To są indywidualne edukacje zdrowotne. Uczestniczki otrzymują instruktaż samobadania piersi w punktach edukacji zdrowotnej. Wsparcie dietetyczne. W razie potrzeby uczestniczki zostaną skierowane do dietetyka. Na realizację tego programu miasto przez ponad 30 lat przekazało około 27 milionów złotych. W tym roku kolejne 425 tysięcy.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
17: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
18: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Jedna z popularniejszych atrakcji Wrocławia. Hydropolis, bo o nim mówię, czyli Centrum Wiedzy o Wodzie. Czy warto wybrać się tam więcej niż raz? Jak pracuje się w takim miejscu? Oraz czy Hydropolis to dobry pomysł na przykład na randkę? O tym porozmawiam z moimi gośćmi.
13: Ciekawy Wrocław.
20: Dzień dobry, nazywam się Alicja Wołoszyn, jestem edukatorem w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.
21: Dzień dobry, Gracjan Matysik, przewodnik w Centrum Ekologicznym Hydropolis.
19: Tak się zastanawiam, czy Hydropolis przyciąga wrocławian i czy warto tu wracać kilka razy. No właśnie, kto do Hydropolis przychodzi?
20: Tak, często właśnie zaskakujemy się tym, że kolejny raz ktoś odwiedza Hydropolis, bo chce zobaczyć coś nowego, co się zmieniło, że przychodzi z jakimiś nowymi znajomymi, żeby zobaczyć, co tam mamy, więc na pewno bardzo cieszą nas osoby, które kolejny raz przychodzą do Hydropolis, to znaczy, że kolejny raz coś tam dla siebie jednak znajdują.
2: No często możemy to poznać po tym, że od razu na wejściu proszę o mapki do zbierania pieczątek, więc już wiemy, że mamy do czynienia ze stałymi klientami. Są też osoby z poza Polski bardzo dużo, znaczy spoza Polski tak, ale poza też Wrocławia czy regionu. Po raz pierwszy, no to pierwsze wrażenie największe jest oczywiście wśród nich, ale no zdarzają się też takie osoby, które tutaj regularnie nas odwiedzają, no i zachęcać ich może to, że często się zmieniają nasze eksponaty oraz też czasem dochodzą różne nowe przestrzenie, jak na przykład kompleks wieży ciśni, który się znajduje po drugiej stronie ulicy.
19: No właśnie, jakbyśmy mieli wejść w szczegóły, Hydropolis działa od którego roku?
2: 5 grudnia 2015.
19: Co się właśnie zmieniło tak konkretnie na przestrzeni lat?
20: Cały czas dokładamy jakieś nowe eksponaty, poszerzamy tą przestrzeń właśnie tutaj, jak kolega wspomniał o ten kolejny kompleks, chociażby tej wieży ciśnień. Poszczególne strefy są gdzieś tam właśnie uzupełniane, a te eksponaty, które są, no to tak samo gdzieś tam podlegają jakiejś tam stałej renowacji, żeby gdzieś tam nie zostać w tyle.
19: Ta wieża ciśnień to duża rzecz.
2: No zdecydowanie, chociaż no, na ten moment jeszcze nie możemy tam wpuszczać grup do samego środka, chociaż myślę, że ciekawość dotycząca tej maszynerii, która tam się znajduje, jest największa. Są podejmowane pewne działania, plany jeszcze nie konkretnie określone, co da się tam zrobić, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić zwiedzanie samej wieży ciśnień. Natomiast na ten moment bardziej skupiamy się na takiej wycieczce, która ma charakter zewnętrzny. Opowiadamy o historycznych obiektach wchodzących w dawny skład Zakładu Produkcji Wody na Grobli, no i wchodzimy do samej kotłowni wschodniej, w której także możemy zobaczyć trzy kotły parowe z lat 50. oraz film przedstawiający właśnie te maszyny, które może jeszcze w przyszłości uda nam się pokazywać bezpośrednio.
19: Przypomnijmy może, powiedzmy kilka słów o samej wieży ciśnień i jak wygląda to zwiedzanie w połączeniu z Hydropolis, to znaczy najpierw idziemy do Hydropolis, później do wieży?
2: Jest to oczywiście osobna atrakcja w ofercie. Bilet do kompleksu wieży ciśnień kosztuje 15 zł, więc jest to dodatkowy bilet. Nie wchodzi on w zakres standardowego biletu na wystawę. Zwiedzanie, zbieramy grupy o godzinie 11 o 16. Tyle osób, ile przyjdzie, to właśnie przewodnik oprowadza w tak 40 minut właśnie opowiadając historię wodociągów wrocławskich, następnie opowiadamy o samym zakładzie, z czego się składa, jak się dawniej oczyszczało wodę, jak działają wieże ciśnień, jak się wytwarza parę. Myślę, że to są interesujące i ważne tematy, natomiast no, tutaj akurat grupa odbiorców jest dość określona, że nie mogą to być zbyt młode osoby, chociaż takie też nam się zdarzają, ale wydaje mi się, że to już jest tak bardziej dla grup powyżej 14 lat.
19: I dużo jest zainteresowanych wieżą ciśnień właśnie?
2: To zależy od dnia. Wydaje mi się, że coraz największym zainteresowaniem cieszyła się wieża ciśnień krótko po otwarciu, czyli listopad 2025. No i w ostatnim czasie także coraz więcej tych turystów tutaj do nas zagląda.
19: Czy do Hydropolis warto wracać i czy wrocławskie Centrum Wiedzy o Wodzie się zmienia oraz gdzie najchętniej fotografują się zwiedzający? O tym rozmawiam z moimi gośćmi Alicją Wołoszyn i Gracjanem Matysikiem z Centrum Ekologicznego Hydropolis.
13: Ekologia we Wrocławiu.
19: Mówiąc o tych wrocławianach, którzy wracają do Hydropolis, żeby znowu zobaczyć wystawę, możemy, jeśli mamy program Nasz Wrocław, wejść raz w roku za darmo? Tak to działa?
2: Tak, zgadza się. No to w różnych tutaj placówkach we Wrocławiu jest taka możliwość. Wystarczy sobie założyć kartę Nasz Wrocław i raz w roku nas odwiedzać.
19: Mówiliśmy o tym, co się zmieniło w Hydropolis na przestrzeni lat, a jakbyście mieli powiedzieć, dlaczego warto przyjść do Hydropolis i przyjść do Hydropolis znowu, albo zabrać gości, którzy nas odwiedzają we Wrocławiu?
4: Myślę, że dlatego, żeby uświadomić sobie, jak woda jest ważna w każdym tak naprawdę aspekcie naszego życia. Też nieprzypadkowo jest tutaj Hydropolis, a nie jakieś inne tam centrum edukacji. Kiedyś był to zbiornik wody czystej. My w ogóle przez to, że znajdujemy się na terenie wrocławskich wodociągów, to dlatego o tej wodzie mówimy i żeby sobie uświadomić, że ona pełni kluczową, istotną rolę, że bez wody życie na Ziemi nie istniałoby, więc żeby każdy sobie zdawał z tego sprawę, miał tą świadomość, to myślę, że warto do Hydropolis przyjść, no i po prostu to sprawdzić w taki praktyczny sposób.
2: Ja myślę, że Hydropolis pełni ważną funkcję w budowaniu świadomości społecznej dotyczącej zarówno ekologii, jak i takich może bardziej ciekawostek, na przykład, że śnieg wcale nie jest biały i może nam się wydawać, a tutaj te różne takie mity dotyczące tej wody też usuwamy, czy na przykład, że rekiny wcale dla ludzi nie są groźne, rzadko się zdarzy, żeby zabijały ludzi. To też może być dla większości no, dość dużą niespodzianką. Dużo też opowiadamy ciekawych rzeczy dotyczących historii, ale samego miasta. Ja bardzo lubię wplatać do mojej narracji wątki dotyczące Wrocławia, jego systemu wodnego, czy o samych zabytkach też tam zdarza mi się opowiadać, no jak i sama powódź w 1997 roku. To też jest bardzo ciekawy temat.
19: A co, jeśli chodzi o eksponaty, ludzi najbardziej zaskakuje czy zadziwia?
4: Myślę, że najbardziej przyciąga kopia pierwszego na świecie batyskafu Trieste w skali 1:1. Nie wiem, czy gdzieś na świecie jest jeszcze taki eksponat, gdzie odwzorowuje właśnie ten batyskaf, tą łódź podwodną, która pierwsza dotarła do najgłębszego miejsca na naszej planecie. Zwłaszcza, że możemy sobie wejść do środka, podotykać te wszystkie odsurowane rzeczy, które są tam w środku, no i poczuć się jak tacy pierwsi odkrywcy.
19: A w twoich opowieściach, Gracjan?
2: Ja myślę ogólnie, że strefa głębinowa no, może być najbardziej atrakcyjna ze względu na to, że poza tym batyskafem, który już sam robi świetne wrażenie, jest kolekcja modeli organizmów głębinowych, które także mogą budzić nawet grozę w naszych oczach, bo oczywiście te zwierzęta, które mieszkają w najgłębszych strefach oceanicznych, no, są dość przerażające i fajnie jest się im przyjrzeć z bliska, więc te modele także budzą ciekawość. Więc ta strefa głębinowa zdecydowanie moim zdaniem wygrywa, ale też inne są oczywiście bardzo ciekawe na swój sposób. Taka najbardziej wizualna na przykład, taka przy której nasi goście spędzają bardzo dużo czasu, to jest, wydaje mi się, stany wody, gdzie mamy drukarkę wodną oraz symulator zamieci śnieżnej, czy na przykład ogień zrobiony z pary wodnej. Jest ona bardzo taka, ma walory wizualne, więc sesje fotograficzne jak najlepiej tam wychodzą.
19: No właśnie, o to też chciałam zapytać, gdzie ludzie robią najwięcej zdjęć?
2: No to przede wszystkim w strefie stany wody, gdzie ten plener jest naprawdę atrakcyjny. Jeśli chodzi o same obiekty, którym robią zdjęcia, no to wydaje mi się też, że sławą cieszy się kopia Dawida zrobiona z akrylu. To jest taka wyglądająca na wodną rzeźbę właśnie statua mieszcząca się w strefie człowiek i woda.
4: Ja też myślę, że sam kompleks Hydropolis w ogóle wizualnie jest bardzo ładny z zewnątrz, przez to, że jest zabytkowy, to już nawet samo wejście na teren robi takie wrażenie takiego spaceru właśnie z dawnych lat.
19: Mówicie o tej porcji wiedzy, też o dawce grozy, a czy Hydropolis jest dobrym miejscem na randkę?
2: Ja mogę się wypowiedzieć. W 2025 roku miałem przyjemność oprowadzać specjalną grupę walentynki po Hydropolis. Można w tematykę wody wpleść takie ciekawostki miłosne, na przykład monogamia wśród zwierząt, czy prawdziwa historia miłosna z Titanica. I są takie miejsca na wystawie, gdzie można o tym opowiadać. No ale jeśli chodzi o randkę, to raczej wyobrażałbym ją sobie bez przewodnika, tylko jako zwiedzanie z drugą połówką. Też są do tego miejsca, gdzie myślę, że tak. Myślę, że jest to jak najbardziej fajny pomysł, żeby wejść.
19: Właśnie, to dopowiedzmy jeszcze w samym Hydropolis, jak to jest zwiedzanie indywidualnie, a zwiedzanie z przewodnikiem?
4: No to tak naprawdę każdego dnia można sobie wejść na takie zwiedzanie indywidualne.
20: osobno, ale jeśli jest się grupą zorganizowaną powyżej 10 osób, to można sobie po prostu stworzyć rezerwację na przewodnika, on jest wtedy darmowy, no i po prostu zwiedzać tą wystawę z przewodnikiem przez około godzinę, później oczywiście można wrócić na wystawę, podejść sobie jeszcze do jakichś takich obiektów, do których z przewodnikiem się po prostu wejść nie zdążyło, ale w każdą niedzielę o godzinie 15 jest organizowane również zwiedzanie z przewodnikiem dla takich osób, które akurat po prostu przyjdą bez większej grupy, tylko tak, żeby poczekać, pozbierać się i wtedy też w każdą niedzielę o 15 taka możliwość jest.
19: To wróćmy jeszcze do tych randek. Dobry pomysł, czy nie?
20: No myślę, że dobry, zwłaszcza w ogóle spędzanie czasu gdzieś tam wolnego w Hydropolis jako tej formy czy rozrywki, czy edukacji, to jest na pewno coś takiego intrygującego, coś takiego innego, wyjątkowego, więc myślę, że tutaj też i na randkę przestrzeń się znajdzie.
19: A jakie jest wasze ulubione miejsce w Hydropolis, czy miejsce, po którym najbardziej lubicie oprowadzać ta część wystawy?
20: Ja osobiście bardzo lubię też strefę relaksu, która ma nam imitować Puszczę Amazońską. Te ściany w tej strefie są wykonane z chrobotka reniferowego, z takiego porostu, które mają przypominać tą Puszczę Amazońską z Lotu Ptaka. Mamy tam dźwięki i zapachy, które też są stylizowane tak, żebyśmy się poczuli właśnie jak w takiej dżungli.
2: Ja uważam, że w każdej strefie jest jakiś eksponat, przy którym lubię spędzić więcej czasu podczas oprowadzania grupy. No ale tak z własnej potrzeby, kiedy spaceruję sobie po wystawie, to chyba najczęściej przychodzę do strefy Miasto i Woda, przyglądam się na przykład makiecie Wrocławia, czy kopii skafandru do nurkowania wykonanego przez Klingerta. Pierwszy na świecie skafander do nurkowania.
19: No właśnie, mówiliśmy o tym, co może najbardziej zadziwić, zaskoczyć odwiedzających w Hydropolis, a z waszej perspektywy, kiedy oprowadzacie ludzi po tym miejscu, jakie pamiętacie najciekawsze historie, czy reakcje, czy jakieś opowieści?
2: Często są na przykład osoby, które pamiętają Wielką Powódź. W 1997 roku mieszkali w tamtym czasie we Wrocławiu, czy ogólnie na Dolnym Śląsku, bo nie ograniczała się ona tylko do Wrocławia. Racibórz, Opole, Głogów, Kłodzko, prawda? Więc można wtedy jeszcze więcej takich ciekawostek od takiej osoby, która faktycznie była świadkiem i przeżyła tę katastrofę. No dowiedzieć się różnych spostrzeżeń z jej perspektywy. Mamy też czasami osoby, które... Ja często zadaję pytanie, czy ktoś z Państwa widział rekina, ale nie w zoo. I czasem zdarzają się osoby, które nawet nurkowały z rekinami w klatce czy bez klatki, więc one też mogą dopowiedzieć, jak to się stało, że ten rekin ich nie zeżarł.
20: Ja myślę, że zadziwia wielu zwiedzających fakt, że to miejsce zostało właśnie przerobione na Centrum Wiedzy o Wodzie, zwłaszcza, że kiedyś był to ten zbiornik wody czystej i w jaki sposób ta przestrzeń tak została zorganizowana, że całkowicie zmieniła swoją funkcję.
19: Czyli sumując, zapraszamy wiele razy, nie tylko raz do Hydropolis.
2: Tak, i najlepiej jest wystawę przejrzeć na dwa sposoby. Oczywiście przyjść do nas albo z większą grupą, albo w niedzielę o 15 i doświadczyć wystawy wraz z przewodnikiem, ale też właśnie indywidualnie, żeby też spędzić więcej czasu samemu zwiedzając. Myślę, że obydwa rozwiązania są zupełnie innym odbiorem wystawy, ale jedno i drugie będzie taką pełnią, jak doświadczyć właśnie Hydropolis.
20: I na randkę też oczywiście zapraszamy, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest to dobre miejsce.
19: A wybierając się do Hydropolis, warto wziąć pod uwagę, że przez internet bilety wstępu kupuje się na konkretną godzinę.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
21: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Tak, tak. To już ten moment. Ponad 105 tysięcy studentów za chwilę rozpocznie we Wrocławiu rok akademicki. Kierowcy już powoli zauważają większe korki we Wrocławiu i nie tylko w okolicach Ronda Regana, czyli tam, gdzie są największe kampusy. W mieście po prostu widać, że studenci wracają, a uczelnie szykują się na ich przyszłość. przyjęcie. Pojawiło się kilka nowych, fantastycznych kierunków. Politechnika Wrocławska ruszyła z technologiami wodorowymi i zarządzaniem jakością środowiska, czyli taką inżynierią dla przemysłu, który musi ograniczać teraz emisje. Uniwersytet Przyrodniczy otworzył studia miejskie i tam kształci specjalistów, którzy zajmują się betonowymi wyspami ciepła, retencją wody, ratowaniem miast przed falami upałów, a Uniwersytet Wrocławski wszedł w prawo klimatyczne, ale po angielsku, chociażby pod kątem unijnych przepisów. A co cieszyło się największym zainteresowaniem młodych ludzi? Jakie kierunki na wrocławskich uczelniach? Absolutnym rekordzistą w mieście jest kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym. O jedno miejsce walczyło aż 38 chętnych. Na kierunku lekarskim na Politechnice Wrocławskiej o jedno miejsce starało się ponad 20 osób. Tuż za kierunkiem lekarskim na Politechnice jest sztuczna inteligencja. 12 osób na miejsce. Z kolei na Uniwersytecie Wrocławskim niezmiennym hitem pozostaje, uwaga, koreanistyka. Ponad 13 chętnych na miejsce. Brzmi egzotycznie, ale to czysty pragmatyzm, bo wokół Wrocławia są przecież fabryki koreańskich gigantów. Na Uniwersytecie Wrocławskim absolutnym hitem jest psychologia. 22 osoby na jedno miejsce. Ale swoją psychologię uruchamia też Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, bo jak mówi Bartłomiej Stanczykiewicz, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, seksuolog i prodziekan do spraw kierunku psychologia, gdy coraz częściej mówimy o kryzysach psychicznych, o problemach z dostępem do pomocy psychologicznej, studenci po tym jak skończą ten nowy kierunek będą mogli po prostu w przyszłości pomagać. Czym się będzie wyróżniał ten nowy kierunek? O tym już za chwilę.
13: Edukacja we Wrocławiu.
6: Psychologia do dzisiaj głównie funkcjonuje w takich uniwersytetach związanych z naukami społecznymi. I my sobie tak pomyśleliśmy, że warto by było, aby tą psychologię też rozwijać w takim kierunku w połączeniu mimo wszystko ze środowiskiem związanym z ochroną zdrowia. Tak, żeby przygotować przyszłych psychologów jako praktyków, przyszłych także jako diagnostów psychologicznych, jako psychoterapeutów, jako interwentów kryzysowych i wszystkich innych możliwych oddziaływań psychologicznych w połączeniu właśnie we współpracy z pracownikami ochrony zdrowia. Bo dzisiaj ta taka możliwość współpracy z innymi, umiejętność pracy w zespole, połączenie tego wszystkiego jest bardzo istotna. I druga sprawa, którą daje Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, jest to, że może naszych absolwentów bardzo mocno też przygotować w takim także kierunku troszeczkę medycznym. Mam tutaj na myśli na przykład anatomię. Tutaj studenci będą mieli szansę uczyć się tak jak lekarze anatomii, a nie tylko z atlasów czy z jakichś podręczników. I myślę sobie, że tego typu rzeczy są bardzo dużą wartością, dlatego że uwzbogacają na przykład wiedzę dla przyszłych neuropsychologów, którzy też będą uczyć się odczytywania wyników rentgenowskich czy innych, żeby wiedzieć mniej więcej o co się rozchodzi. Nie chodzi o to, żeby oni na tej podstawie wydawali jakiekolwiek opinie, ale żeby byli w tym biegli, żeby wiedzieli o co się rozchodzi.
12: To nie jest jakaś wiedza tajemna, że jednak to zdrowie psychiczne ma bardzo duży wpływ na zdrowie fizyczne i odwrotnie, zdrowie fizyczne ma wpływ na zdrowie psychiczne i tego właściwie nie da się odłączyć.
6: Oczywiście, że tak. Zresztą chociażby w nurcie psychoterapeutycznym, który ja reprezentuję, czyli poznawczo-behawioralnym, to my właściwie w pracy z pacjentami od tego zaczynamy. Czyli takiego jakby, żeby pacjent potrafił sobie połączyć, jak dana sytuacja wpływa na myślenie o tej sytuacji, jak wpływa na jego reakcje fizjologiczne, na jego emocje i na to, jak się zachowuje. Czyli te wszystkie rzeczy są ze sobą jak najbardziej bardzo mocno połączone. Druga kwestia to psychosomatyka. Wiele ludzi dzisiaj chodzi od lekarza do lekarza i nie wie, co tak naprawdę im jest. I często lekarze rozkładają ręce, mówią, że wszystko jest w porządku. A winą jest tutaj kwestie związane ze zdrowiem psychicznym. I myślę sobie, że tutaj też jest taki element, który jest bardzo ważny w tej naszej psychologii, w tym naszym kierunku, że studenci będą mieli możliwość studiowania i uczenia się właśnie na oddziałach somatycznych, współpracy z tymi pacjentami, poradnictwa, także wsparcia psychologicznego.
12: Potrzeby społeczne są ogromne, bo tych chorób psychicznych jest coraz więcej. Alarmujemy, że kolejki do lekarzy i do psychologów, psychoterapeutów są ogromne, że właściwie no, ta opieka, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, cały czas wymaga no, po pierwsze zasobu ludzkiego i tutaj jest odpowiedź w postaci kształcenia nowych psychologów i psychoterapeutów, a po drugie takiej oferty dla ludzi.
6: Zapotrzebowanie jest bardzo duże i przede wszystkim też musimy popatrzeć na to, że dzisiejszy świat się zmienia i pojawiają się kompletnie nowe wyzwania. Nowe wyzwania, którym trzeba stawić czoło. Dzisiaj nawet zobaczmy tą kwestię pandemii, która wywołała pracę zdalną. Okazuje się, że wiele ludzi na początku jest bardzo zadowolonych pracą zdalną, no bo przecież można w tym czasie nie tracić czasu na dojazdy i tym podobne, zrobić wiele różnych rzeczy w domu, trochę nadrobić. Ale z czasem obserwuję na przykład moich pacjentów, to często zdarza się tak, że oni zaczynają mieć później jakieś problemy lękowe, kiedy muszą wyjść do ludzi, kiedy trzeba się spotkać z jakimś większym gronie. I sami się tak zastanawiają. Kiedyś wychodziłem do wielu klientów, nie miałem z tym problemu, brylowałem na salonach w cudzysłowie, a dzisiaj zaczynam odczuwać lęk przed takimi spotkaniami. Czyli widzimy, że co chwilę mamy jakieś nowe zjawiska, które się pojawiają. No, oczywiście są często też obwarowane takimi założeniami z dawnych lat, nic specjalnego, co się nie zmienia, ale pojawiają się nowe formy, których trzeba byłoby znaleźć jakieś oddziaływanie i pomóc tym osobom.
12: No to też zdrowie psychiczne dzieci. I tutaj też nie dzieje się dobrze.
6: Wiemy, że ta sfera była dosyć mocno zaniedbana przez wiele lat. Myślę, że teraz to się bardzo mocno zmienia. My też mieliśmy tutaj taką kampanię nawet do studentów Mów o sobie, żeby też nauczyć i mówić o tym, że warto jest zgłaszać swoje problemy, czy to do bliskich, czy to do osób, które wymagają tej pomocy, żeby nie zostawać z tym samemu. I myślę sobie, że też ta działka taka, którą tutaj też mamy zaplanowaną, zarówno w formie różnych zajęć, jak i też praktycznych, żeby też wzbogacać i dać tą możliwość zastanowienia się przyszłym absolwentom, czy będą chcieli współpracować z dziećmi i nastolatkami.
12: Tak, bo nikt nas nie uczył głośno mówić o tym, co czujemy, o swoich emocjach, to albo było tak umniejszane, że to jest jakieś użalanie się nad sobą, tak? Albo histeryzowanie. Nie histeryzuj, taki był bardzo częsty komunikat w domu.
6: Tak, takich komunikatów jest wiele. Też nawet czasami osoby, które mi się przyjaźniły, czy są naszymi znajomymi i chcą nam w cudzysłowie pomóc, mówią, no nie przesadzaj, nic się takiego nie stało. I to jest takie, no niby chcemy pomóc, ale w odbiorze tego człowieka to jest umniejszanie jego emocji, jego potrzeb wyrażania tych emocji, a on ma prawo do tego powiedzieć, że to go boli i to jest dla niego problemem. I te sytuacje tutaj są jak najbardziej też, żeby nauczyć też przyszłych absolwentów tego, jak wspomagać też różnych pacjentów, jak ich uczyć też różnych aspektów w życiu, żeby mogli zadbać o siebie, swój dobrostan i również umieć regulować emocje.
12: To jaki jest program tych studiów? Czego ci studenci będą się mogli nauczyć?
6: Studenci uczą się przede wszystkim standardowej psychologii, tak jak wszędzie. To jest kierunek jednolity, magisterski psychologii, który daje możliwość potem funkcjonowania jako psycholog i dalszego kształcenia. Natomiast jest wzbogacony przede wszystkim o kwestie związane właśnie z tą taką działką trochę neurobiologiczną, z psychogenetyką, właśnie z anatomią, to tak na początek, a potem z bardzo dużą liczbą godzin związanych z praktykami oraz z kwestią związaną z takiego trochę kształcenia, jak też kształcimy tutaj lekarzy, czyli w takich ćwiczeniach klinicznych, przy pracy właśnie przy łóżku pacjenta, nie tylko teoretycznie, nie tylko z książek, ale właśnie tak, żeby poznać, jak się realnie pracuje z pacjentem. Właściwie to mamy dwie ścieżki. Mamy i psychologię kliniczną, i psychologię zdrowia. Psychologia kliniczna to jest oczywiście psychologia, ten nurt, który jest związany no głównie tutaj z kwestią i diagnozy psychologicznej, i kwestią różnego rodzaju oddziaływań psychologicznych związanych właśnie z poprawą dobrostanu psychicznego ludzi, ale też właśnie umiejętności takich poruszania się w tej psychopatologii, poruszania się w metodach interwencji, poruszania się w tym takim, takiej zdolności planowania, jak możemy pomóc danemu człowiekowi. Więc to jest taka kwestia właśnie tutaj typowo dla psychologii klinicznej, tak żeby od rozpoznania problemu poprzez zaproponowanie interwencji, a także często potem i tej interwencji przeprowadzenia. Chcemy tutaj właśnie tych naszych adeptów przygotować. Oczywiście wiadomo, że te wszystkie elementy takie związane chociażby z odpowiednią szkołą psychoterapeutyczną, czy potem ze specjalizacją z psychologii klinicznej, która jest taka jakby w cudzysłowie odpowiednikiem różnych specjalizacji medycznych, no to jest potem kwestia podyplomowa do rozwinięcia. Natomiast my przygotujemy tak, żeby ci nasi absolwenci już na starcie mieli tą wiedzę i byli w nią wyposażeni, a także w pewne już umiejętności. Natomiast psychologia zdrowia, no to też jest kwestia właśnie związana z utrzymaniem tego zdrowia, zadbaniem o to zdrowie, profilaktyki, tych rzeczy, które dzisiaj są bardzo, bardzo istotne, na to, co właściwie powinniśmy też zwrócić uwagę, prawda? Lepiej zapobiegać niż leczyć i na pewno to też jest w jakimś kontekście mniej kosztochłonne. I dlatego też oczywiście dla tych osób, które będą bardziej zainteresowane takimi ścieżkami, różnego rodzaju też prowadzeniem kampanii, oddziaływań takich, to też mamy dla nich tą ofertę.
12: Niby prosto, a cały czas mamy z tym problem.
6: No, oczywiście, że tak. No, ciągle, ale myślę sobie, że bardzo dużo już tych kampanii, dużo tych rzeczy się tutaj rozwija i też coraz więcej jest tych możliwości. Natomiast no, ważne jest to, co też my na co kładziemy nacisk, to na to, żeby i też zaczynamy w ogóle takimi zajęciami od evidence-based practice, czyli żeby przede wszystkim przekazać naszym studentom wiedzę, oddziaływania, interwencje, które są oparte na dowodach. Żeby to było zrobione rzetelnie i żeby nasi studenci byli wyposażeni w taką wiedzę, która pozwoli im właśnie w sposób praktyczny, ale oparty na dowodach, na wiedzy prowadzić te interwencje. To są studia, tak jak powiedziałem, jednolite, magisterskie, które dostaliśmy, akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, więc po tych studiach jak najbardziej nasi absolwenci są magistrami psychologii, spełniają wymogi ustawy i będą mogli ubiegać się zarówno o kwestie związane ze specjalizacją z psychologii klinicznej, jak i dalsze kształcenie w kontekście psychoterapeutycznym. Także my jakby pod tym względem te

0: Na razie zaczynamy, startujemy. To też taki fajny element, że jest to bardzo kameralny kierunek. Myślę, że też dzięki temu będziemy mieli większy kontakt z naszymi studentami, bo myślę, że 30 osób po prostu będziemy wszyscy znali. I nikt nie będzie jakiś anonimowy w tym wszystkim. Więc mam nadzieję, że też i nasi studenci włączą się w różne, czy to kwestie naukowe, czy to kwestie właśnie różnych elementów związanych z tymi oddziaływaniami psychoterapeutycznymi, czy psychologicznymi, żebyśmy mogli ich do tego jak najbardziej przygotować i żeby mogli potem się rozwijać. Więc liczę na to, że ta kameralność i ten start przyniesie piękne owoce.
1: Edukacja we Wrocławiu.
2: Na miasto uruchomiło program Dobrostan Wrocławskich Studentów, w ramach którego osoby studiujące we Wrocławiu mogą bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych oraz edukacji dotyczącej zakażeń przenoszonych drogą płciową. A zakażeń jest coraz więcej. To HIV, kiła, rzeżączka i wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. A najwięcej, bo 60% z nich to osoby poniżej 24 roku życia.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Odświeżyłabym za to swój salon.
5: 200 stówy w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
4: Dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Dużo pozytywnej energii.
1: Jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: E-papierosy są już najpopularniejszą używką nikotynową wśród młodzieży w wieku szkolnym. Do ich codziennego używania przyznaje się blisko połowa uczniów, z czego co piąty sięga po e-papierosy jednorazowe, głównie ze względu na ich szeroką dostępność, a także atrakcyjne, słodkie smaki. Dominującym czynnikiem sięgania przez młodych po wyroby z nikotyną jest szukanie sposobu na rozładowanie stresu. To wyniki badania palenie papierosów i wapowanie wśród młodzieży szkolnej przeprowadzonego w ramach kampanii edukacyjnej Wdychasz czy Oddychasz, prowadzonej w szkołach podstawowych i średnich przez Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca, oddział Szczecin. Badanie miało na celu sprawdzenie świadomości oraz wzorców użytkowania produktów zawierających nikotynę wśród młodzieży. To badanie zostało przeprowadzone w szkołach podstawowych i średnich, zatem część, nawet większa część ankietowanej młodzieży była niepełnoletnia. Okazuje się, że 7 na 10 uczniów szkół podstawowych i średnich biorących udział w tym badaniu ma już za sobą inicjację nikotynową. 6 na 10 przyznaje się do palenia lub używania wyrobów nikotynowych codziennie albo raz na jakiś czas. Blisko połowa uczniów deklaruje, że codziennie używa papierosów. Analiza wyników tego badania wskazuje też, że pomimo zakazu sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia, większość niepełnoletnich uczniów w jakiś sposób kupuje wyroby z nikotyną. Albo osobiście w sklepie stacjonarnym, albo przez internet, no albo też poprosi kogoś, żeby po prostu takiego e-papierosa mu kupił. Tymczasem konsekwencje dla zdrowia palenia e-papierosów są w zasadzie podobne, jeśli nawet nie gorsze, do konsekwencji palenia tradycyjnych papierosów, bo nie dość, że te e-papierosy zawierają nikotynę, zawierają też niebezpieczne i groźne środki chemiczne.
2: W e-papierosach ciekawe jest to, że im atrakcyjniejszy zapach, szczególnie właśnie takie wiśniowe, na przykład tego typu zapachy, tym groźniejsze skutki działania takich likwidów, których składniki wprowadzamy do organizmu, bo tym więcej chemii po prostu w tych likwidach. Jeszcze nie zapominajmy, że te urządzenia też emitują drobiny metali, chromu, niklu, cyny, które dostają się do naszych płuc, glikol propylenowy, który znajduje się również w tych środkach.
1: W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o tych negatywnych skutkach e-papierosów, ale też energetyków, po które również młodzież z chęcią sięga. Beata Korzeniowska, zapraszam, a moim gościem jest dziś dr Marek Jurgowiak, biolog, biochemik i popularyzator nauki. Panie doktorze, pan bardzo często prowadzi wykłady, spotkania dla młodych osób, dla młodzieży, dla dzieci. Pan opowiada im, pewnie też rozmawia z tymi młodymi osobami o bardzo popularnych dzisiaj energetykach, papierosach i innych używkach, pod kątem oczywiście tego, że to jest bardzo złe i to bardzo źle wpływa na nasz organizm, zwłaszcza kiedy to jest taki młodziutki organizm, kilkunastoletni.
2: Tak, no człowiekowi od zarania towarzyszyły różnego typu używki, alkohol, palenie liści tytoniu, no to kilkusetletnia tradycja. Później pojawiły się narkotyki, ostatnio dopalacze. No wiemy, że to jest bardzo poważny problem medyczny, ale i socjologiczny, społeczny. Ten fentanyl,

0: który ostatnio jest no, bardzo mocno obecny na rynku. Narkobiznes poszukuje nowych możliwości wkraczania na rynek, żeby ominąć te zakazy, które towarzyszą środkom farmakologicznym i chemicznym, których nie można stosować w innych celach niż na przykład medyczne, i należy też no, promować tą wiedzę wśród młodzieży, bo to się wpisuje w profilaktykę prozdrowotną, czyli unikanie też takich środków psychoaktywnych, które negatywnie wpływają na pracę naszego mózgu, bo proszę zobaczyć, że nasz mózg oprócz struktury, no to są też molekuły, które w nim funkcjonują, to są hormony, neurohormony, nasz mózg zalewany jest chemią. Co ciekawe, nasz mózg produkuje własne opioidy, czyli substancje narkotyczne. No przecież my mamy w naszym mózgu neurony reagujące na środki psychoaktywne, nie dlatego, że ktoś założył hodowlę marihuany czy produkuje amfetaminę. My mamy receptory reagujące na środki narkotyczne, dlatego że nasz mózg sam produkuje i korzysta z endogennych, tak jak mówiłem tu, opioidy, endorfiny, ale substancji, które są po prostu neuroprzekaźnikami.
1: Co się dzieje w takim razie z organizmem, z mózgiem takiego nastolatka, który popala? Popala te elektroniczne papierosy, bo to łatwo kupić, można przez internet, można sobie korzystać z tego urządzenia, no nawet w szkole, w ubikacji. Tyle, że potem pięknie pachnie.
0: Tak, młody człowiek, czy stosuje alkohol, czy dopalacze, czy właśnie papierosy, czy papierosy, należy pamiętać, że wpływa tymi czynnikami na pracę swojego mózgu. Nie zapominajmy, że nasz mózg funkcjonuje dzięki temu złożonemu systemowi, także środków chemicznych. Kilkadziesiąt różnych substancji chemicznych działa w naszym mózgu. Jeżeli my wprowadzamy do organizmu te egzogenne z zewnątrz pochodzące, to one zaburzają pracę naszych własnych neuroprzekaźników. E-papierosy jeszcze dodatkowo promowane jako niby alternatywa dla klasycznych papierosów, niby coś zdrowszego, okazuje się, że niczym zdrowszym nie są. Proszę Państwa, jeżeli w e-papierosie, w tych liquidach znajduje się nikotyna, to nikotyna jest takim samym środkiem narkotycznym, jest silnym narkotykiem, takim samym jak w normalnym tytoniu, w normalnych papierosach. My mówiąc o narkotykach i dopalaczach zapominamy, że nikotyna obecna właśnie czy w tych liquidach e-papierosów, czy w papierosach jest też środkiem psychoaktywnym, narkotycznym, silnie uzależniającym. To dlatego palaczom tak trudno pozbyć się tego nałogu, jak to Mark Twain kiedyś powiedział, rzucić palenie nic prostszego, robiłem to wielokrotnie.
1: Normalne papierosy bardzo szkodzą na płuca, te papierosy pod tym względem może trochę mniej, ale jednak tam jest dużo chemii, tam są jeszcze też te środki zapachowe, smakowe. Dzieci niestety to bardzo polubiły.
0: No tak, bo to jest kolorowe, to jest ładnie pachnące, to jest atrakcyjne. Zresztą lubimy też naśladownictwo, naśladowanie naszych idoli, naszych gwiazdorów. I właśnie, czy narkobiznes, czy ten biznes w tej sferze palenia różnych środków, no jest bardzo nowatorski, jest bardzo twórczy i globalnie działa. I rzeczywiście, proszę zobaczyć, w e-papierosach ciekawe jest to, że im atrakcyjniejszy zapach, szczególnie właśnie takie wiśniowe, na przykład tego typu zapachy, tym groźniejsze skutki działania takich liquidów, których składniki wprowadzamy do organizmu, bo tym więcej chemii po prostu w tych liquidach. Jeszcze nie zapominajmy, że te urządzenia też emitują drobiny metali, chromu, niklu, cyny, które dostają się do naszych płuc, glikol propylenowy, który znajduje się również w tych środkach.
1: Czyli zdecydowanie nie pozwalać się.
0: Zdecydowanie. Czy e-papierosy, czy IQOS-y nie są niczym lepszym niż tradycyjne papierosy. No, tak jak już mówiłem, środki chemiczne i tu zawarte nie są niczym dobrym dla naszego organizmu.
1: No to jeszcze jedna rzecz, która dzieciakom bardzo smakuje. Na szczęście tu już pewne ograniczenia zostały wprowadzone, bo żeby kupić taki napój energetyczny, trzeba mieć skończone 18 lat. kasy te samoobsługowe się blokują, kiedy kasjerka widzi taki towar, prosi, aby okazać jej dowód osobisty. Dobrze, że dzieci nie mogą same kupować takich napojów. One też są przecież piękne, kolorowe.
0: Tak, no to wszystko wpisuje się w profilaktykę prozdrowotną. Proszę zobaczyć, jakiś czas temu na przykład okazało się, że z solariów możemy korzystać dopiero od 18 roku życia, dlatego że rozwój nauki pokazuje nam, co jest dobre, co negatywnie działa na nasz organizm. Medycyna staje się w coraz większym stopniu medycyną prewencyjną, profilaktyczną, oprócz tego, że jest interwencyjną. Tutaj jest podobnie, w tych środkach zwanych energetykami, a te stały się w pewnym momencie bardzo modne, no do dzisiaj widać, że są atrakcyjne dla młodego człowieka, są na przykład bardzo wysokie stężenia kofeiny, a wiemy, że kofeina, która też jest w kawie naturalnie zawarta, czy w coli, oczywiście działa w pewnych warunkach pozytywnie na nasz organizm, na przykład pobudzająco, energetyzująco, ale w bardzo wysokich stężeniach może działać negatywnie, może być bardzo toksyczna, niebezpieczna.
1: No i tam jeszcze dużo cukru.
0: Dużo cukru, fruktoza, glukoza, syropy fruktozowo-glukozowe. No to też dodaje nam power, energii na krótki czas, ale na dłuższą metę są to czynniki niebezpieczne. Oprócz tego mamy tam tauryny, jakieś inne historie, które mają działać proenergetycznie, ale pamiętajmy, że my pijemy nie tylko takiego energetyka, czy taki napój energetyczny. W międzyczasie napijemy się coli, napijemy się herbaty, napijemy się kawy i w rezultacie kumulujemy to wysokie stężenie kofeiny dostarczanej do organizmu.
1: Można takie napoje przedawkować?
0: Można przedawkować, dlatego no jeżeli już pić, to w tych małych, tam 0,2 powiedzmy, w takich dawkach, bo dawka powiedzmy powyżej pół litra, dawka 1 litra może być bardzo niebezpieczna. No były opisywane na świecie przypadki przedawkowania napojów energetycznych połączonych właśnie z innymi napojami wysokokofeinowymi i to kończyło się niezbyt dobrze.
1: Mhm, czyli no właśnie, teraz dzieciaki się uczą, studenci się uczą i taka zarwana noc, popijają różne kolorowe napoje. Gdybyśmy mieli opisać, co się stanie z organizmem takiego młodego człowieka? Potem wychodzi z tego swojego pokoju i co? No ręce mu się trzęsą?
0: To wszystko zależy od naszego organizmu. Proszę zobaczyć, 8 miliardów ludzi żyje w tej chwili na Ziemi. Każdy z nas jest inny. My jesteśmy jednostką wyjątkową. Nikt nie jest jednostką, która byłaby powtarzalna. My nawet mamy coś takiego jak polimorfizm genetyczny, czyli te same geny w naszych organizmach mogą występować w różnych odmianach, w różnych wersjach tych genów. I tak jest z naszym reagowaniem na wszelkie egzogenne czynniki, jakie wprowadzamy do organizmu. Ten sam środek chemiczny mnie może nie zabić, ale już mojego sąsiada tak. Albo kobietę, albo mężczyznę, dziewczynę, chłopaka. No płeć tu też ma spore znaczenie. Różnie reagujemy na różne bodźce, różne czynniki. Oczywiście przedawkowanie jakiegokolwiek środka chemicznego wiąże się z zatruciem organizmu i tutaj niezbędna jest detoksykacja. No wiemy, że osoby zatrute wysokimi dawkami alkoholu no często trafiają na takie oddziały szpitalne, gdzie detoksykacja i ratowanie życia jest wręcz no, warunkiem przetrwania, przeżycia.
1: Trochę wyobraziłam sobie taki oddział dla młodzieży.
0: No tak, z dopalaczami jest gorzej, bo proszę zobaczyć, że w dopalaczach w porównaniu do klasycznych narkotyków zwykle znajduje się kilka środków chemicznych. Ich synergistyczne działanie może być nie do przewidzenia. No, jeżeli trafia taki zatruty dopalaczem człowiek, młody człowiek, nie tylko młody, na oddział szpitalny, to w zasadzie nie wiadomo, jaki środek chemiczny jest tutaj zagrożeniem życia, bo tak jak mówię, są to preparaty złożone z 5-7, więc oprócz mefedronu może być kilka innych jeszcze składników chemicznych w takim dopalaczu.
1: My to wszystko mówimy ku przestrodze.
0: Ku przestrodze dla profilaktyki prozdrowotnej.
1: Badania przeprowadzone wśród młodzieży wykazały bowiem, że po e-papierosy sięga już co czwarty nastolatek. Mówimy tutaj o dzieciach niepełnoletnich, o uczniach szkół podstawowych i średnich, którzy przyznają się, że palą raz na jakiś czas, a niektórzy palą codziennie i to w domu przy rodzicach. E-papierosy zyskały popularność jako rzekomo mniej szkodliwa alternatywa nowa dla tradycyjnych papierosów, tyle że coraz więcej badań wskazuje, że ich używanie niesie za sobą poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza wśród młodzieży. W skład papierosów wchodzi bowiem nie tylko nikotyna, ale też środki chemiczne, dodatki smakowo-zapachowe, a w dodatku skład i stężenie tych składników mogą się różnić między produktami, co utrudnia ocenę ich bezpieczeństwa. Wielka Brytania wprowadza zakaz sprzedaży i dostarczania jednorazowych papierosów. On wejdzie w życie 1 czerwca przyszłego roku. Brytyjski rząd tłumaczy, że zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych zapobiegnie zanieczyszczeniu środowiska, ale też ochroni zdrowie dzieci i młodzieży. Ten zakaz dotyczy tylko Anglii. Rząd w Londynie zapowiedział jednak, że będzie rozmawiać z władzami pozostałych części Zjednoczonego Królestwa o koordynacji wprowadzenia zakazu, a rząd Walii już zapowiedział, że przyjmie analogiczne przepisy. Brytyjczycy zwracają uwagę nie tylko na szkodliwość dla zdrowia papierosów, ale też na ich wpływ na środowisko. Tamtejsze Ministerstwo Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich szacuje, że w ubiegłym roku prawie 5 milionów jednorazowych papierosów było w każdym tygodniu wyrzucanych na ulicę lub wrzucanych do odpadów ogólnych. W 2022 roku wyrzucono w Wielkiej Brytanii papierosy zawierające łącznie ponad 40 ton litu, co mogłoby wystarczyć do zasilenia 5000 pojazdów elektrycznych. O negatywnym wpływie e-papierosów na zdrowie dzieci, ale też o tym, że te e-papierosy są wśród dzieci, młodzieży bardzo popularne. Rozmawialiśmy dziś z doktorem Markiem Jurgowiakiem, biologiem, biochemikiem i popularyzatorem nauki, Beata Korzeniowska. Do usłyszenia.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Jeszcze 20 lat temu rozmowy w gabinecie psychiatry i seksuologa wyglądały tak.
3: Niech pan leczy nasze dziecko. Ja mówię, no ale gdzie to dziecko? No dziecko ma 25 lat, jest prawnikiem, jest już ustawione w dobrej kancelarii, tylko że jest gejem. A ja mówię, no ale nie mam możliwości leczenia. Ale to dziecko chce być leczone? Nie.
1: Dziś to się zmieniło.
3: Młodzi ludzie bardziej chwytają to swoje życie w swoje ręce i oni bardziej chcą być sobą.
1: W programie Miasto Młodości będziemy rozmawiać dziś o trudnych rozmowach w gabinecie terapeuty. Terapeuty, seksuologa i psychiatry. Moim gościem jest dr Maciej Klimarczyk.
3: Ta reakcja rodziców jest bardzo różna. Najczęściej jest to szok, jakieś łzy się pojawiają.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. Od dziecka wiedziałam, że nie jestem heteroseksualna. Myślałam, że jestem bi, ale w wieku 14 lat uświadomiłam sobie, że jednak nie. Podobają mi się dziewczyny i tylko one. Podczas pierwszego coming outu miałam 15 lat, a pierwszą osobą, której powiedziałam, była znajoma. To relacja młodej dziewczyny. Ech, nie miałam jeszcze coming outu przed rodziną. Zrozumiałam, że nie jestem hetero w wieku mniej więcej 13 lat. Dokładnie sprecyzowałam swoją orientację w wieku 15. Zawsze myślałam, że do 18 się wyrobię, ale za miesiąc 18 urodziny i nie zapowiada się. Ujawnię się tylko w dwóch sytuacjach. Kiedy będę miała partnerkę, albo kiedy spytają mnie wprost. To relacja kolejnej osoby. Już w podstawówce wiedziałem, że coś ze mną jest nie tak. W drugiej klasie gimnazjum już wiedziałem, że na pewno jestem homo. Jak na razie o mojej orientacji wie tylko moja kochana mama, która w pełni mnie akceptuje i zawsze staje po mojej stronie. Nie zamierzam ujawniać się, przynajmniej w takim wieku. Jedno jest pewne. Decyzja o wyjściu z szafy, o tym, by powiedzieć najbliższym o swojej orientacji seksualnej jest bardzo trudna. A kiedy to się już wydarzy? Często trzeba powiedzieć o tym komuś jeszcze. Na przykład specjaliście, seksuologowi, psychologowi. Przychodzą do pana pacjenci z różnymi problemami natury psychologiczno-seksualnej. No i na pewno zdarzają się też pacjenci, którzy chwilę wcześniej, kilka dni, kilkanaście dni wcześniej usiedli ze swoimi rodzicami, ze swoimi najbliższymi i powiedzieli: mamo, tato, jestem osobą transpłciową albo jestem osobą homoseksualną. Przychodzi do gabinetu ten młody człowiek, który właśnie się przyznał przed rodzicami, czy jednak przychodzi cała rodzina?
3: Oj, to bywa bardzo różnie. Jeżeli pacjent jest niepełnoletni, no to musi przyjść z ojcem, tak, lub z matką, lub z obojgiem, najlepiej. Jeżeli jest pełnoletni, no to on decyduje. I wtedy najczęściej przychodzi sam. Natomiast to, co pani redaktor powiedziała przed chwilą, transpłciowość i homoseksualność. Ja powiem państwu, jaki jest trend. Ja już dawno nie miałem wizyty, gdzie byłby ten przypadek pierwszy, że ktoś powiedział: mamo, tato, ja jestem gejem, czy ja jestem lesbijką. A to było 20 lat temu. Uh-huh. Już tyle pracuję. Czy 15 lat temu to się zdarzało faktycznie i rodzice przychodzili, zdarzało się, że rodzice przychodzili bez tych dzieci, bo te dzieci nie miały potrzeby leczenia, one miały, bo się nie leczymy.
1: No tak.
3: One miały potrzebę coming outu po prostu. I przychodzili rodzice zrozpaczeni, no, zaniepokojeni, z prośbą właśnie o jakąś diagnostykę, o leczenie. Przychodzili rodzice, czyli niech pan leczy nasze dziecko. Ja mówię, no ale gdzie to dziecko? No dziecko ma 25 lat, jest prawnikiem, jest już ustawione w dobrej kancelarii, tylko że jest gejem. A ja mówię, no ale nie mam możliwości leczenia. Ale to dziecko chce być leczone? Nie. Więc to były takie wizyty, trudne wizyty.
1: Pan leczył rodziców.
3: Wtedy jakby, no, psychoedukacja. No, rozmawiałem z tymi rodzicami, co dla nich to znaczy, bo to też trzeba zrozumieć. Jakby ten niepokój, taki szok czasami. To były, no tak jak powiedziałem, 20 lat temu. Teraz nie ma. Już się nie zdarza. Tak? Jeżeli ja rozmawiam przed z rodzicami o ich dziecku i oni mówią, no pewnie jest homoseksualny albo jest gejem, no trudno. To jest częstsza postawa. Natomiast transpłciowość to jest zupełnie co innego i faktycznie tutaj ta reakcja rodziców no jest bardzo różna. Najczęściej jest to szok, jakieś łzy się pojawiają i one mają prawo się pojawiać. To ja też młodym ludziom tłumaczę. Słuchaj, daj ojcu, daj mamie czas na to, żebyście wy między sobą przerobili ten temat. Rola moja obecnie z pacjentem to jest diagnostyka i wdrożenie postępowania. Tak jak powiedzieliśmy, no przy homoseksualności nie ma jakiejś specjalnej diagnostyki, no można porozmawiać, jeżeli ktoś ma jakieś dylematy i to jest okej. Leczenia nie ma. Natomiast przy transpłciowości tutaj rozpoczynamy cały proces diagnostyczny, a później, w zależności od potrzeb pacjenta, od wyniku tej diagnozy, rozpoczynamy postępowanie, na przykład leczenie hormonalne. Bo tylko takie postępowanie może zmniejszyć cierpienie pacjenta. I to jest właśnie ten problem, że się ciało zmienia, człowiek się zmienia, tożsamość się zmienia, imię się zmienia, a rodzice mieli córkę dotychczas. A on mówi, że on jest chłopakiem. No i my musimy przepracować te wszystkie emocje, czasami bardzo silne. No ale proszę Państwa, to się udaje. I to jest ogromna satysfakcja, ja zawsze powtarzam to wszystkim. Praca z taką grupą pacjentów jest niezwykle satysfakcjonująca, bo nie ma większej satysfakcji, jak na przykład matka mi mówi po pół roku, po roku pracy, wie pan co, ja odzyskałam swoje dziecko. Piękne. Ono było na 5 terapiach, tam były próby samobójcze, ono się cięło. Były, no nie mogliśmy dotrzeć, nie wiedzieliśmy co się dzieje. Teraz jest radosny, wesoły, jest to mój syn. I proszę Państwa, to są nawet ja, teraz jak to mówię, to mam pewnego rodzaju taką emocję, bo to naprawdę jest, no nie ma bardziej satysfakcjonującej wizyty od takiej, ale to wymaga pracy. A to jest poprzedzone stresem, łzami, tłumaczeniem, dużą dawką wiedzy z obu stron. I no tak to wygląda, dlatego uważam, że to jest niezwykle ważna praca i też właśnie edukacja, to żeby społeczeństwo rozumiało problem tożsamości płciowej, czy problem orientacji seksualnej, ale to są zupełnie inne dwa problemy.
1: Ale powiedział pan, że dzwoni albo przychodzi mama i mówi, że odzyskała dziecko, a tata?
3: Z ojcami jest trochę gorzej. Tak, mężczyźni mają większy problem z takimi, nazwałbym to, kryzysami emocjonalnymi w rodzinie. Ale to też opowiem Państwu taką historię. Ja rozmawiałem niedawno z moją przyjaciółką, która jest hematolożką dziecięcą. Więc no, proszę sobie wyobrazić, dzieci małe z białaczkami, zgony, no bardzo, bardzo trudne sytuacje. I ona mówiła dokładnie to samo. Ojcowie znikają w pewnym momencie. Matka jest przy tym dziecku, matka jest przy śmierci tego dziecka, bo czasami tak się dzieje, a ojcowie znikają. Więc no, mamy coś takiego ewolucyjnie chyba, mężczyźni, że mamy większy problem z silnymi emocjami, z zagospodarowaniem tego. I ja to też ojcom mówię, bo oni przychodzą czasami. Tak, o ile ta mama widzę, że jest taka, no, współpracująca, mówi, to ojciec tak siedzi. I ja też mówię, wie pan, to jest normalne. To nie oczekujemy teraz, że pan będzie zadowolony albo no, jakieś takie pozytywne. Tylko chodzi o to, żeby to przepracować, żeby tego dziecka no, nie zostawić, żeby go nie spisać na straty, bo to niczemu nie służy. No konflikt, zdarza się to jeszcze czasami. No ale to żadna strona nie wychodzi zwycięsko z takiego konfliktu.
1: Mówimy dziecko, no to dziecko czasami ma 20 parę, 30 lat, ale ma też, no nie wiem, 15, 16. Czy zauważył pan, że dzisiaj ta młodzież trochę wcześniej mówi o sobie, o swoich potrzebach, o tym, kim i jak się czuje?
3: Tak. Zdecydowanie tak, dlatego że no, mamy dostęp do wiedzy większy, mamy internet, mamy też takie poczucie podmiotowości, wydaje mi się, że wcześniej nie rozmawiało się albo nie mów o tym. Teraz młodzież, ona bardziej, młodzi ludzie bardziej chwytają to swoje życie w swoje ręce i oni bardziej chcą być sobą. Tak, i to ja już obserwuję, no, z perspektywy tych, no, 20 lat pracy zawodowej.
1: Ale kiedy przychodzi taki 15-latek, no wtedy musi przyjść z rodzicami. Czy ci rodzice na przykład nie myślą, że on sobie to wymyśla, że on chce zwrócić na siebie uwagę, że on przejdzie mu, skończy 18 lat, pozna dziewczynę i zapomni, że jednak myślał wyłącznie o chłopakach?
3: No, najczęściej tak myślą. Najczęściej tak myślą i dlatego do wszystkiego potrzeba czasu. Proces diagnostyczny to jest proces, który jest oparty na czasie. Ja też nie wiem, co się dzieje z tym młodym człowiekiem. No, zbieram wywiad i jeżeli są jakieś wątpliwości, no to ja sam mówię, czekajmy, to nie jest coś, co, to nie jest sprint żaden i przecież ta osobowość się kształtuje. No, jeżeli ktoś ma 15 lat, no to tożsamość płciowa, ona już jest ukształtowana, bo 15-latek wie, czy jest chłopakiem, czy jest dziewczyną. To się kształtuje znacznie wcześniej. Natomiast seksualność, no nie, no to są dopiero początki. To tutaj my nawet nie możemy, bardzo ostrożnie trzeba powiedzieć, że 15-latek jest homoseksualny. Bardzo ostrożnie. Bo w wielu przypadkach młodzi ludzie eksperymentują, oni poszukują różnych rzeczy, oni później wycofują się, żałują albo idą w jakieś... Dlatego tutaj trzeba ostrożnie i ja zawsze mówię, żeby się nie spieszyć z tą eksploracją seksualności. To raz. A dwa, żeby też mieć taki dystans do tego. A młodzież no nie ma, bo to, no, tak mamy, że jak ktoś ma 15 lat, to myśli, że to jest coś, co się z nim dzieje, jest najważniejsze na świecie. Więc tutaj też terapia polega na tym, żeby tak troszeczkę wypracować dystans.
1: No ale skoro, no właśnie, młodzi ludzie eksperymentują, to też coraz częściej słyszymy o tych osobach niebinarnych. Da, są amerykańskie badania, które mówią, że nawet 50% tamtejszych nastolatków mówi, że oni się nie czują ani jakoś tak za bardzo za kobietami, ani za mężczyznami, oni tak chyba tu i tu.
3: No 50% to jest dla mnie szokująco dużo. I wydaje mi się, że wśród tych 50% bardzo wiele osób, o ile nie większość, to są takie osoby, które właśnie poszukują. Rolą specjalistów jest postawić rzetelną diagnozę, a no tak jak powiedziałem, no czasami są różne cechy osobowości, zaburzenia osobowości, jakieś głębokie zaburzenia osobowości, albo też patologie rodzinne, nie zapominajmy o tym, gdzie młody człowiek chce zamanifestować, halo, jestem tu, pociął się, no to wtedy matka zwraca na niego uwagę, mam dziecko, bo się pociął, to wcześniej nie zwracała. Więc tego typu zachowania oczywiście są. No i naszą rolą jest wyłapanie tego, praca z rodziną. Więc tutaj wrócę jeszcze do tego, co powiedziałem. To jest proces, który wymaga dużo czasu i taki ostrożny, tak bym powiedział.
1: Czyli psychiatra ma bardzo trudne zadanie w tym momencie, no bo trzeba sprawdzić, czy to nie jest jakieś faktycznie zaburzenie, choroba, czy jednak, no tak, ta osoba taka jest. I tylko trzeba jej pomóc, żeby dobrze się rzeczywiście sama ze sobą czuła.
3: Niełatwe, tak? Natomiast ja zawsze mówię, to zawsze mój nauczyciel, pan profesor Lew Starowicz mówił, że jest wywiad typowy. Jest wywiad typowy. Jeżeli my zbieramy wywiad, to tak jak w zawale serca, to tak jak, nie wiem, w jakimś udarze mózgu, jest wywiad typowy, czyli od wielu lat jest takie poczucie, bo teraz mówimy o tożsamości płciowej, bycia tą osobą niezgodną z ciałem. Jeśli to ciało sprawia cierpienie, mówimy o tym dysforia płciowa, i to jest stałe, i to jest dążenie, cierpienie tego człowieka. Gdzieś tam kryją się, noszą, ściskają piersi, takie tak zwane bindery noszą, nie rozbierze się, nie pójdzie na plażę. Typowy wywiad, a jednocześnie w tym wywiadzie jest taki brak takiej skrajnej patologii, no bo co innego jak matka pije, ojca nie ma, wychowywany przez jakieś babcie, czy która też gdzieś tam... No, szukamy tych patologii, jeśli ich nie ma, to też jest to typowość wywiadu. Ja to zawsze rodzinom mówię. Wiecie państwo to, no bo ojciec na przykład pyta, no ale jak tak pan co, zbierze wywiad, zrobi pan co, rentgena pan zrobi, pan widzi kobieta? No nie, to tak prosto nie ma. My zbieramy wywiad dotyczący stanu psychicznego, ale też całego funkcjonowania, od narodzin. Dość szczegółowy jest ten wywiad, jak on funkcjonował, jako niemowlę, potem jako dziecko, jak rodzina funkcjonuje. I no mówię temu ojcu, wie pan, no jeżeli tutaj no nie ma patologii, no ani państwo nie mówią, ani tutaj, że to jest jakieś, nie wiem, dziecko, które no wyraźnie manifestuje swoją obecność, halo, halo, zwróćcie na mnie uwagę, no to jest to też cecha typowego wywiadu. My się bardziej boimy, gdzie rzeczywiście rodziny są no głęboko dysfunkcyjne, wtedy trzeba głęboko też, daleko idącą ostrożność zachować.
1: Wtedy terapia przychodzi nie tylko ten młody człowiek, ale cała rodzina, chyba że ta rodzina nie chce.
3: No rodzina najczęściej nie chce, jak jest dysfunkcyjna, to nie chce. Też się tak zdarza, że rodzice nie są zainteresowani i to jest wtedy największy dramat. No ale no życie jest takie, jakie jest. No musimy radzić sobie z tym, co mamy.
1: A moim gościem w programie Miasto Młodości był seksuolog, psychiatra dr Maciej Klimarczyk.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97,1.